Crops and bangers. Play.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Teraz ostatnia reklama.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Mon.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Po reklamie.

0: update Radia Kiss FM Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu zacznę od dobrej informacji dla poznańskich kierowców.
2: Zakończyły się zasadnicze prace na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Marcelińskiej. Została tam wprowadzona nowa organizacja ruchu i zmienił się sposób działania sygnalizacji świetlnej.
3: To warto wiedzieć.
2: Dzięki temu kierowcy mogą teraz bezpiecznie i sprawniej skręcać w lewo. Te prace, które się ostatnio odbyły, to kolejny etap poprawy bezpieczeństwa na ulicy Grochowskiej. Wcześniej podobne zmiany wprowadziliśmy na skrzyżowaniu z ulicami Świt i Brzask. Najważniejszą zmianą, którą odczują kierowcy na ulicy Marcelińskiej, jest możliwość bezkolizyjnego skrętu w lewo, a to za sprawą wyznaczenia trzech pasów ruchu na południowym wlocie ulicy Grochowskiej od strony ulicy Grunwaldzkiej. Prawy pas służy do jazdy na wprost i skrętu w prawo, środkowy do jazdy na wprost, a lewy właśnie do skrętu w lewo. Dostosowaliśmy oczywiście sygnalizację świetlną do tego nowego rozwiązania. Na każdym wjeździe na skrzyżowaniu pojawiły się osobne sygnalizatory kierunkowe dla pojazdów skręcających właśnie w lewo. W ramach całych prac wymienione zostały również konstrukcje wsporcze wybranych sygnalizatorów. Zamontowane są pętle indukcyjne, kamery wykrywające pojazdy. Zmienił się również program sterowania ruchem i zostało wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome. Koszt całych prac to prawie 340 tysięcy złotych. Dzięki tym zmianom kierowcy mogą bez problemów skręcać w lewo, ponieważ mają własny sygnalizator, który po zapaleniu światła pozwala im bezkolizyjnie na ten właśnie manewr. Kierowcy nie muszą już przepuszczać pojazdów jadących z naprzeciwka ani pieszych. Zmniejszyło to ryzyko niebezpiecznych sytuacji i na pewno poprawiło płynność ruchu. I rozwiązania te będą również korzystne dla autobusów komunikacji miejskiej, które przejeżdżają przez to skrzyżowanie.
1: Mówiła nam Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
3: Eko Poznań.
1: Powiemy m.in. o konkursach dla poznaniaków i poznanianek. Posłuchajcie.
4: W tym roku Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, który zajmuje się m.in. zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przygotował dwa konkursy związane z tak zwanymi małymi grantami, czyli wsparciem finansowym dla organizacji pozarządowych, dla stowarzyszeń i fundacji, które na co dzień zajmują się działaniami związanymi z ekologią, ale także właśnie z edukowaniem w kwestii gospodarowania prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. W tym roku postawiliśmy na dwa takie główne zadania, czyli na kampanię informacyjną związaną z prawidłowym postępowaniem z bioodpadami i w drugim elemencie, w drugim konkursie, na tak zwane kawiarenki naprawcze. W obydwu przypadkach mieszkańcy Poznania będą mogli skorzystać m.in. z warsztatów organizowanych nieodpłatnie, z prowadzenia prawidłowego, selektywnego zbierania odpadów komunalnych organicznych, czyli bioodpadów. Tutaj co ciekawe, będzie można m.in. nauczyć się takiego domowego kompostowania systemem Bokashi. To jest nietypowe dość rozwiązanie, nawet polecane dla osób, które nie mają własnych ogrodów, a będą chciały bioodpady przetwarzać na kompost w warunkach domowych. Po szczegóły zapraszamy oczywiście już na warsztaty. Będą się także odbywały warsztaty związane z nadawaniem drugiego życia rzeczom. I tutaj to ten nacisk, który kładziemy właśnie na kawiarenki naprawcze, czyli ponowne wykorzystanie przedmiotów, które nadal są jeszcze w pełni użyteczne, czasami wymagają tylko drobnej naprawy, przeróbki, a nieraz na przykład tylko wymiany międzysąsiedzkiej. I właśnie jedno i drugie z zadań, czyli i to biokompostowanie i kawiarenki naprawcze mają taki cel, byśmy my, mieszkańcy Poznania, starali się wytwarzać odpadów jak najmniej, a jeżeli już to będzie niezbędne, to właśnie postarać się, by te odpady mogły później stać się czymś innym. Jak w przypadku odpadków organicznych kompostem, a w przypadku pozostałych rzeczy, takich jak elektronika, ubrania, odzież, byśmy mogli jak najbardziej przedłużać życie i funkcjonowanie tych przedmiotów. Wszystkie informacje dotyczące warsztatów, wszystkich zajęć związanych z tymi dwoma projektami będą oczywiście ogłaszane na naszej stronie poznan.pl/odpady. Zachęcamy także do odwiedzania profili facebookowych. Tam także te organizacje pozarządowe, które zdobyły dofinansowanie, będą zapewne ogłaszać, kiedy będą się te warsztaty odbywały, w jakich miejscach. Projekt jest realizowany od września do końca listopada, więc w tym okresie na pewno należy spodziewać się takich informacji. Przypominam, są to zadania i zajęcia, które będą się odbywały dla mieszkańców nieodpłatnie. Być może będą wymagały na przykład zarejestrowania się lub zapisania na któryś z warsztatów, bo liczba miejsc będzie ograniczona, natomiast nie będzie konieczności ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów. Co to są kawiarenki naprawcze? To przede wszystkim takie punkty, w których możemy właśnie dokonać drobnych napraw rzeczy codziennego użytku, napraw sprzętu elektrycznego czy elektronicznego, który jest na co dzień przez nas używany w naszych domach i mieszkaniach, ale także na przykład przeszycia lub naprawienia jakichś ubrań, które z wyjątkiem jakichś drobnych uszkodzeń nadal są sprawne i nadal mogą wypełniać swoje podstawowe funkcje. Te kawiarnki także będą punktami, o których będziemy informowali na naszej stronie internetowej i one tak samo jak warsztaty dotyczące całego tego projektu będą oczywiście nieodpłatne dla mieszkańców Poznania.
1: Czas na Muzeum Narodowe w Poznaniu, a ze mną...
5: Zuzanna Wagner, adiunkt Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: A dziś będziemy mówić o wystawach stałych właśnie w tym muzeum.
5: Tak, w wystawie stałej Galerii Sztuki Polskiej, a dokładniej Galerii Sztuki Współczesnej, która jest częścią tej szerszej ekspozycji i która ma za zadanie, no właśnie, prezentować lokalne poznańskie środowisko sztuki współczesnej na tle różnych zjawisk, różnych nurtów, które pojawiały się w sztuce polskiej po 1945 roku, w latach powojennych. To jest zasadniczo jedna stała ekspozycja, która jest podzielona na wyodrębnione przez nas sektory tematyczne. I te sektory od 2024 roku, kiedy zmieniłyśmy ekspozycję wraz z główną kuratorką, dr Anną Borowiec, te sektory są nastawione właśnie na prezentację artystów i artystek poznańskich i prezentowane są te prace z myślą o osadzeniu tychże artystów na tle sztuki polskiej i zjawisk, które pojawiały się w sztuce polskiej po 1945 roku.
3: Ciekawy Poznań.
5: Sam zamysł przearanżowania ekspozycji stałej w tymże 24 roku wiązał się z pewnymi założeniami, które już tutaj zaprezentował jako główny kurator Galerii Sztuki Współczesnej Piotr Piotrowski, ówczesny profesor Instytutu Historii Sztuki na UAM-ie, który także był właśnie głównym kuratorem naszej ekspozycji i w jego tekstach teoretycznych, znakomitych skądinąd i zapisanych już bardzo głęboko w dyskursie historyczno-artystycznym, pojawia się takie sformułowanie jak horyzontalna historia sztuki. Chodzi o to, żeby nie prezentować tych zjawisk artystycznych hierarchicznie, nie wyodrębniać tych arcymistrzów, czy też arcymistrzyń, geniuszy sztuki, tylko właśnie jak najbardziej rozlegle pokazać ten obszar artystyczny od 1945 roku, żeby zwracać uwagę na także te mniejsze, no właśnie, lokalne środowiska, bo jakkolwiek Poznań od 1945 roku w naszym mniemaniu i staramy się to pokazać też na naszej ekspozycji, był szalenie istotnym ośrodkiem, no to jednak wciąż w historii sztuki, wśród historyków sztuki i w wielu muzeach panuje to przekonanie o centralności tego środowiska artystycznego warszawskiego i krakowskiego, prawda? Natomiast my staramy się pokazać to, że poznańskie było też niezwykle istotne. Tutaj pojawiało się wiele ciekawych nurtów, wiele ciekawych zjawisk, niezwykle interesujących artystów, o których twórczości opowiadamy. I odniosę się do tego wątku sektorów tematycznych, o których wspomniałam na samym początku, dlatego że dzielimy je z taką myślą, by każdy z tych wyodrębnionych obszarów tematycznych nawiązywał do nazwy pierwszej awangardowej grupy artystycznej w Poznaniu, 4F plus R. Jest to nazwa dosyć enigmatyczna, prawda? Natomiast to 4F odnosi się do sformułowań farba, faktura, fantastyka, forma plus realizm. I te określenia są, no właśnie, założeniami tematycznymi, założeniami programowymi tejże grupy awangardowej, poznańskiej, która jako pierwsza tutaj na naszym lokalnym gruncie starała się właśnie po 1945 roku odciąć od koloryzmu. A koloryzm to było takie dominujące zjawisko właśnie w powojennej sztuce polskiej, szczególnie w latach 50. To byli artyści, którzy od 20 ponad lat, i mówimy tutaj o tych latach 50., tworzyli obrazy niezwykle pogodne, takie postimpresjonistyczne, dekoracyjne moglibyśmy to określić. Takie, które szalenie miło zawiesić sobie na ścianie i przyglądać się nim i podziwiać je, prawda? To były pejzaże, to były martwe natury, obrazy, mówiąc dosłownie, przyjemne dla oka i wielobarwne. Ale ta grupa 4F plus R właśnie po wojnie, prawda, doświadczając, bo wielu artystów plus R sami doświadczyli wojny na własnej skórze, pragnęło odciąć się od tego radosnego, dekoracyjnego koloryzmu malarskiego i tworzyła pierwsze w Poznaniu prace surrealistyczne, prace abstrakcyjne, zupełnie odmienne właśnie w tym języku, w samej wymowie plastycznej od koloryzmu. Zatem te konkretne sformułowania, farba, forma, fantastyka i tak dalej, wyznaczają nam konkretne obszary tematyczne, którymi zajmujemy się w poszczególnych partiach ekspozycji. I najistotniejszym dla nas poznańskich artystów wchodzących w skład 4F plus R jest Alfred Linica, którego pracę również prezentujemy w dwóch sektorach. To był lider tejże grupy poznańskiej, niezwykle interesujący, którego sztuka ewoluowała na przestrzeni lat. Natomiast zachęcę Państwa szczególnie do przyjrzenia się pracy Getto. Tutaj a propos tych wątków wojennych, o której wspomniałam.
1: Gdzie dokładnie prezentujecie tę pracę?
5: Prezentujemy ją w sektorze faktura. Ta praca jest o tyle interesująca, że gdy znają Państwo charakterystyczną sztukę amerykańską niejakiego Jacksona Pollocka i tak zwany drip painting, abstrakcyjny ekspresjonizm, to zauważą Państwo, że ta praca jest niezwykle podobna właśnie do prac pollockowskich. Mianowicie Lenica, eksperymentując tutaj na gruncie poznańskim z abstrakcją właśnie, wylewał bezpośrednio z puszki farbę na samopłótno, mianowicie nie posługiwał się pędzlem, prawda, nie posługiwał się szpachlą, tylko robił to tak bardzo ekspresyjnie, niczym Pollock. A cała zagadkowość tej pracy opiera się na tym, że datowana jest ona przez samego artysty na 47 rok. A 47 rok to są pierwsze prace tego amerykańskiego, wybitnego, znanego nam wszystkim Pollocka. Innymi słowy, możemy, jeśli uwierzymy artyście, faktycznie uznać wręcz, że Lenica, nasz poznański, posługiwał się tym charakterystycznym językiem plastycznym, charakterystycznym drip painting właśnie przed samym wielkim Pollockiem, co jest bardzo interesującą kwestią i wskazuje właśnie na tą pionierskość naszej lokalnej sztuki poznańskiej w postaci właśnie Alfreda Lenicy.
1: A co, gdy przeniesiemy się nieco dalej ekspozycją?
5: To odchodzimy już od tych założeń 4F plus R i wkraczamy do drugiej części wystawy, która to z kolei w swoich założeniach tematycznych podporządkowana jest problemom, które były poruszane przez poznańskie galerie autorskie, które nadawały ton naszej lokalnej sztuce od połowy lat 60. I są to galerie ON głównie i galerie Akumulatory 2, ale także galerie Odnowa, które każdy z nich miały swój charakterystyczny profil. Innymi słowy, wybierały tudzież kuratorzy, którzy prowadzili te galerie, artyści zarazem, co szczególnie istotne, nie właśnie wyabstrahowani historycy sztuki, naukowcy, etc., etc., tylko artyści, zakładali, że będą prezentować w swoich galeriach sztukę właśnie najnowszą, najświeższą, najciekawszą. I tak było chociażby z tą wspomnianą galerią ON, prowadzoną przez Izabelę Gustowską, która to w 80 roku wystawiła właściwie przełomową na gruncie polskim ekspozycję Sztuka Kobiet. O tyle przełomową, że Gustowska, będąc zarazem kuratorką i jej wybitną artystką, której pracę prezentujemy na ekspozycji, pokazywała po raz pierwszy na swojej wystawie artystki, i to wyłącznie artystki, kobiety, debiutujące na gruncie polskim w latach 70. Artystki, które po raz pierwszy podjęły feministyczne tematy w swojej sztuce, odnosiły się do kobiecej tożsamości, kobiecych doświadczeń, emocjonalności, problemów macierzyństwa, i to wszystko mogą Państwo zobaczyć na naszej ekspozycji, czy to w postaci prac Gustowskiej, czy Natalii LL, to już nie artystka poznańska, ale prezentowana właśnie na tej poznańskiej wystawie w 80. roku.
1: Kto zechce przyjść, można codziennie odwiedzić właśnie Państwa ekspozycję stałą?
5: Jak najbardziej. Codziennie Państwo mogą odwiedzać wystawę. Co jakiś czas zmieniamy niektóre prace, zatem nasza ekspozycja, można powiedzieć, jest wciąż w działaniu.
1: Przed nami jesienne klimaty. Niech to będzie pretekstem, by odwiedzić Muzeum Narodowe w Poznaniu.
0: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a teraz goście w studio, w moim studio dziś.
6: Bartłomiej Banachowicz, Fundacja Reakcja.
7: Krzysztof Czajka, Fundacja Reakcja. Przeżyłem również nakłon zatrzymania krążenia, co mnie zmotywowało do nauki pierwszej pomocy.
1: Dziś w studio porozmawiamy o dwóch projektach.
6: Dokładnie tak. Fundacja Reakcja gorąco zachęca mieszkańców i mieszkanki Poznania, aby uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach pierwszej pomocy w ramach naszej akcji Ruszamy Serca oraz trwa obecnie nabór osób zaangażowanych społecznie, wolontariuszy, w ramach naszego kolejnego projektu, który nazywa się Zdobądź Super Pomoc. Jest to projekt, który docenia wolontariuszy, osoby zaangażowane społecznie, oferując im bezpłatne szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
1: Na początku powiedzmy jeszcze więcej o tym pierwszym projekcie.
7: Ruszamy Serca jest skierowany, ten projekt jest skierowany do wszystkich poznaniaków. Jest on darmowy, odbywa się w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych, zazwyczaj 15, od godziny 15 do godziny 18. Są też terminy pojedyncze, godziny 16 do godziny 19. Odbywa się on w Centrum Inicjatyw Rodziny, tutaj w Centrum Poznania.
3: To warto wiedzieć.
7: I będziemy uczyć wszystkich poznaniaków pierwszej pomocy i korzystania z AED oraz będziemy uczyli również innych rzeczy niż przy poprzedniej akcji, czyli również o udarach i zawałach serca.
1: Będziecie uczyli właśnie korzystania z AED. Przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, czym jest AED, do czego służy.
6: AED, czyli tak naprawdę automatyczny defibrylator zewnętrzny. Defibrylator tak naprawdę taki, jak można znaleźć u służb ratunkowych, natomiast to, co jest istotne, to jest urządzenie, tak jak nazwa wskazuje, automatyczne. Z tego urządzenia może skorzystać każda osoba, niezależnie od tego, jaką ma wiedzę i czy kiedykolwiek tak naprawdę z tego urządzenia wcześniej korzystała. AED prowadzi nas krok po kroku przez to, co musimy zrobić. No jest to nieoceniona pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, ponieważ osoba, której serce nie pracuje prawidłowo, potrzebuje tej defibrylacji bardzo szybko.
7: Potrzebuję takiej defibrylacji, owszem. Również jej potrzebowałem. Niestety wówczas nie było nigdzie w okolicy AED. Teraz w pracy ono wisi. Jest sprawne i dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla wszystkich mieszkańców okolicznej miejscowości, więc komukolwiek by się stała krzywda, można użyć AED. Komukolwiek się by zatrzymał krążenie tak jak mi, można śmiało tego urządzenia używać. Wręcz należy.
6: Dokładnie tak. Tak jak Krzysiek powiedział, tego urządzenia należy użyć tak naprawdę w pierwszych minutach, kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Te pierwsze minuty są najważniejsze i tak naprawdę każda minuta opóźnienia w defibrylacji obniża szansę na przeżycie tej osoby między 7 a 15%. Także fakt, że wtedy, kiedy u Krzyśka doszło do tego nagłego zatrzymania krążenia, no niestety nie było tej defibrylacji, bo tego defibrylatora jeszcze nie było na miejscu. No mówimy o bardzo dużym szczęściu, że Krzysiek jest z nami i teraz własnym przykładem pokazuje, że warto udzielać pierwszej pomocy i warto dbać o bezpieczeństwo, chociażby w miejscu pracy.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że takie urządzenia AED znajdują się na terenie Poznania, ale także w Wielkopolsce w różnych miejscach.
6: Dokładnie tak. W Wielkopolsce w różnych miejscach, nawet w tych, w których byśmy się nie spodziewali, każdy pociąg Kolei Wielkopolskich wyposażony jest w defibrylator AED. Możemy go oczywiście znaleźć w galeriach handlowych, w urzędach, w wielu miejscach użyteczności publicznej. To, co jest ważne, to to, aby rozglądać się i wiedzieć, gdzie w naszej okolicy takie urządzenie się znajduje, bo nawet w małej miejscowości, tak jak powiedział Krzysiek, to AED może być gdzieś blisko.
1: Przejdźmy może teraz do następnego tematu, do drugiego projektu.
6: Drugi projekt, który Fundacja prowadzi na obecną chwilę, to Zdobądź Super Pomoc. Kierowany jest do wolontariuszy i osób zaangażowanych społecznie, ponieważ te osoby są blisko ludzi, po prostu. To te osoby prawdopodobnie będą mogły jako pierwsze udzielić pierwszej pomocy. Jednocześnie jest to forma docenienia tych osób, że angażują się właśnie społecznie. Oferujemy im kurs, który został przygotowany tak naprawdę na potrzeby strażaków, no ale nikt nie mówi, że osoba, która nie jest strażakiem, nie może również tej wiedzy posiąść.
1: W jaki sposób można się zapisać?
7: Zapisać się można poprzez wejście na stronę naszej Fundacji Reakcja. Jest tam formularz odpowiedni. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tego formularza. Szukamy osób, które są bohaterami dnia codziennego. Są to tacy bohaterowie jak osoby, które mnie uratowały, a nie mają takiej supermocy. Może i nie muszą jej mieć, ale niektórzy mogą chcieć mieć więcej zdolności, więcej wiedzy, więc serdecznie zapraszamy zapraszamy na darmowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który można zdobyć, im później można być ratownikiem.
6: Dokładnie tak. No można być tym ratownikiem. Ratownikiem można być niezależnie od tego, czy tę wiedzę się posiada, czy nie, bo każdy z nas tej pomocy może udzielić. Natomiast tu chcemy faktycznie budować odporne społeczeństwo. Chcemy doceniać osoby, które są na co dzień zaangażowane społecznie. Także jeszcze raz powtórzę. Strona internetowa Fundacji Reakcja, reakcja.org.pl. Tam można znaleźć informacje na temat obu projektów.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że w moim studio dziś przedstawiciele Fundacji Reakcja. Panowie, powiedzcie, w jaki sposób można się do was zgłosić, bo wszystko dzieje się też dzięki wolontariuszom.
6: Dokładnie tak. Zarówno ja, jak i Krzysiek jesteśmy wolontariuszami. No Krzysiek jest tym wolontariuszem z supermocą, który pokazuje swoim doświadczeniem, że tej pierwszej pomocy warto udzielać i ze świecą szukać takich wolontariuszy, tak naprawdę. Natomiast jeśli ktoś chciałby dołączyć, to jak najbardziej również zachęcamy, również tym wolontariuszem można zostać i tak naprawdę razem z nami uczyć się, bo my każdego dnia też się uczymy, a jednocześnie dalej przekazujemy tą wiedzę innym mieszkańcom Poznania właśnie o tym, jak ratować ludzkie życie.
1: A jakie pytania najczęściej pojawiają się od tych, którzy nie wiedzą, jak pomagać, co robić?
7: Najczęściej to jak opanować strach, jak opanować stres. Pierwsze uczucie, które dotyczy, to jest właśnie ten paraliż. Jak go się pozbyć, albo jak go wyeliminować, albo jak go opanować. To jest ważne i to te najczęściej pytania są. Po prostu czasem wystarczy zacząć działać. Wystarczy podjąć pierwsze kroki i wyłączyć takie myślenie, czy coś zrobimy źle, bo już ten pierwszy krok, zareagowanie jest pomocą.
6: No dokładnie tak jak powiedział przed chwilą Krzysiek, ta reakcja powinna być, zacznijmy od tego. A gdyby ktoś nie zareagował u pracy, w miejscu pracy Krzyśka, to Krzyśka prawdopodobnie by z nami po prostu dzisiaj nie było. Także ta reakcja sama w sobie jest ważna, żeby zrobić cokolwiek. No ale teraz zachowajmy przede wszystkim spokój. Nie jesteśmy super bohaterami, jakby nie włącza nam się tryb nieśmiertelności. Nadal musimy uważać na swoje bezpieczeństwo. Dobry ratownik to jest tak naprawdę żywy ratownik. Ratownik, który może udzielić pomocy, a nie pomocy potrzebuje. Zachowujemy spokój, zwracamy uwagę innych osób, bo być może będzie ktoś dookoła nas, kto również może nas wesprzeć w tych działaniach. Często dookoła nas może będzie osoba, która ma właśnie taką supermoc, którą można zdobyć chociażby w trakcie naszego szkolenia i po prostu będzie wiedziała, jak się zachować w tej sytuacji. Więc no, nie panikujmy, żyjemy w społeczeństwie, żyjemy w dużym mieście, w którym są dookoła nas osoby, które pewnie chętnie nam pomogą i o to bardzo walczymy, aby coraz więcej było takich osób, które chciałyby pomagać innym.
1: Supermoc, pięknie powiedziane, a jeśli ktoś chciałby tak super pomagać, przypomnijmy, w jaki sposób można do was dotrzeć, w jaki sposób można się zgłosić, by zostać wolontariuszem i pomagać innym.
6: Fundacja Reakcja, strona internetowa reakcja.org.pl oraz media społecznościowe, dokładnie ta sama nazwa. I też tak naprawdę warto nas wypatrywać gdzieś w przestrzeni miejskiej, bo pojawiamy się w trakcie wydarzeń organizowanych chociażby przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. I to są też te miejsca właśnie, gdzie później z wolontariuszami działamy, aby edukować mieszkanki i mieszkańców miasta Poznania z zakresu pierwszej pomocy.
1: Za nami wakacje, to z pewnością też był okres, kiedy pojawialiście się.
6: Jak najbardziej. I dużo było tych wydarzeń. Pojawiliśmy się chociażby w trakcie Białych Sobót na ogródkach działkowych. Pojawiliśmy się na Białej Sobodzie chociażby w Posum i w trakcie innych wydarzeń, mając duże zainteresowanie, z czego nas bardzo cieszy, właśnie udzielaniem pierwszej pomocy. Nas bardzo cieszy, że osoby, które spędzają gdzieś wolny czas, poświęcają ten wolny czas, aby przyjść i dowiedzieć się tak wartościowej wiedzy właśnie, jak udzielanie pomocy, która no, może uratować życie i chociażby nasz wolontariusz Krzysiek jest najlepszym przykładem tego, że ta wiedza jest bardzo, bardzo wartościowa.
1: Tak jak powiedziałem, wakacje za nami i wakacje chyba częściej dochodzi do różnych zdarzeń, gdy jesteśmy aktywni, jazda na rowerze, rolkach, no, wypady za miasto.
6: Myślę, że zdecydowanie tych zdarzeń na pewno jest więcej, bo spędzamy czas aktywnie, nie spędzamy czasu na kanapie, oglądając serial pod kocem. Taki okres nam się zbliża, myślę, a po prostu spędzamy czas aktywnie gdzieś na zewnątrz. No i wszystkie niestety potencjalne schorzenia czy jakieś problemy no, mogą wychodzić właśnie w momencie, kiedy ten czas spędzamy aktywnie i niestety tych zdarzeń jest po prostu więcej.
1: A tego lata też mieliśmy takie ekstremalne upały i to też niestety sprzyjało zawałom.
6: Dokładnie tak. Tak, natomiast tu myślę, że Krzysiek za chwilę najlepiej powie o tym, że niekoniecznie trzeba mieć jakiekolwiek predyspozycje do tego, żeby ten zawał mieć, czy jakiekolwiek schorzenia. No nawet młoda osoba nagłe zatrzymanie krążenia może przejść, także no, niestety może to dotyczyć każdego z nas, niezależnie od tego, jaka temperatura chociażby panuje na zewnątrz.
7: Nie musi to być jakaś szczególnie wysoka temperatura, mi się to wydarzyło w listopadzie, więc raczej było chłodno, a przynajmniej to mam na monitoringu, jak przyjechałem do pracy, że był szron na trawie, więc to może się wydarzyć w każdej temperaturach, w każdych warunkach. Zawały i inne schorzenia mogą się przydarzyć w każdym wieku. Trzeba reagować, jeżeli komuś się dzieje krzywda, zwłaszcza po prostu, jeżeli nie ma nikogo wokół i my jesteśmy jako świadkowie odpowiedzialni już za tą osobę.
6: Dokładnie tak. I jakby tu należy mieć świadomość na przykład, że zespół ratownictwa medycznego, czyli po prostu karetka pogotowia, do takiej osoby będzie docierać 12 minut, tak mówią statystyki europejskie najnowsze. Natomiast no, ta pomoc potrzebna jest już w tych pierwszych minutach, w tych pierwszych 4 minutach. Także fakt, że na przykład w przypadku Krzyśka te uciśnięcia rozpoczęły się od razu, natychmiast, no myślę, że bardzo wpłynęły tutaj na to, jaki efekt widzimy dzisiaj.
1: I tutaj jeszcze bardzo ważna kwestia została poruszona. Chodzi o karetki. Pamiętajmy, by nie wzywać karetki, gdy no tutaj ta pomoc nie jest aż tak bardzo potrzebna.
6: Ostatnie wyniki kontroli, które były przeprowadzone, jeśli chodzi o m.in. szpitalne oddziały ratunkowe w Poznaniu, ale też w innych miejscowościach w całej Polsce, pokazują, że tak naprawdę 50% mniej więcej przypadków, które pojawiają się na SOR-ach, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, to są przypadki, które w ogóle nie powinny się tam pojawić. I dokładnie tak samo jest z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zespoły ratownictwa jeżdżą do osób, które de facto tej pomocy pilnie nie potrzebują. Są to wszelkiego rodzaju naciśnienia, wszelkiego rodzaju schorzenia, które tak naprawdę powinien zaopiekować lekarz medycyny rodzinnej, czy tak naprawdę powinny być w POZ-cie tak zwanym zaopatrzone gdzieś w godzinach pracy tego ośrodka. Także niestety ten system, on no kuleje, no jakby trzeba to powiedzieć wprost, natomiast kuleje nie tylko i wyłącznie dlatego, ze względu na to, jak jest skonstruowany, ale ze względu na to, jak my z niego korzystamy. Także on jest, może nie domagać, ale nie ze względu na samą formę tego systemu, ale też na to, że my po prostu go nadużywamy.
7: Patrząc na to, ile karetki dojeżdżają, to jest dla mnie rzecz drugorzędna. Ważna jest rzecz, że ktoś zareaguje, tak jak mój kolega z pracy, i nie odpuścił, przez 15 minut mnie reanimował, więc przeżycie kogoś i to, czy będzie dalej funkcjonował tak jak ja, czy może trochę gorzej, tylko i wyłącznie zależy od tego, czy zareagujemy i czy mu pomożemy. Jego czas rekonwalescencji też będzie od nas zależny, a nie od czasu przyjazdu karetki.
1: I o tym pamiętajmy. Ja przypomnę, że dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościli
6: Bartłomiej Banachowicz, ratownik Fundacji Reakcja.
7: Krzysztof Czajka, wolontariusz Fundacji Reakcja.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękujemy.
1: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a teraz temat inwestycyjny.
3: To warto wiedzieć.
8: Na Dębcu zakończyła się rozbudowa przedszkola numer 112 Mali Przyrodnicy. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Placówka ta została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Zagospodarowano nieużytkowane pomieszczenia budynku, gdzie powstały sale sensoryczne oraz do ćwiczeń ruchowych. A przed remontem nieużytkowana była część parteru przedszkola. Konieczne było tam przeprowadzenie prac rozbiórkowych w środku, później postawienie nowych ścian działowych, ale też wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, wstawienie nowych okien, ułożenie tynków czy podłóg. Co ważne, do placówki dobudowano też szyb z windą, co zapewni dostęp osobom z niepełnosprawnościami do wyższych kondygnacji przedszkola. W ramach inwestycji odnowiono też kuchnię z zapleczem oraz szatnię. Do tego obiekt został dostosowany do współczesnych standardów ochrony przeciwpożarowej. Z kolei na wyremontowanym dachu zamontowano panele fotowoltaiczne. Przy okazji zagospodarowania przestrzeni wokół przedszkola wytyczono też 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
1: A to przypomnę na poznańskim Dębcu. I jeszcze krótko o innej inwestycji. Prawie 83 tysiące złotych kosztowała naprawa chodnika na ulicy Piwnej w Poznaniu. Nie ma już połamanych płytek chodnikowych. W ich miejscu pojawiły się nowe płyty.
0: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Uczniowie wrócili do szkół. Jedną ze zmian, która weszła w życie, jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych, mówi zastępca prezydenta Poznania Bartosz Derech.
9: Kwestia samego zakazu telefonów, zobaczymy, jak ona będzie funkcjonowała. Z jednej strony widzimy, że ci są przebodźcowane, natomiast też w niektórych sytuacjach, chociażby diabetycy, ten telefon przy dziecku jest potrzebny.
10: Jerzy Małecki, dyrektor Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Od początku kadencji uważam, że wszelkiego rodzaju urządzenia telekomunikacyjne zostawiamy w domu.
3: Edukacja w Poznaniu.
10: W szkole rozmawiamy, wymieniamy poglądy, wspólnie wypracowujemy dobre przyzwyczajenia, ale telefony odłóżmy sobie na potem w domu, ale nie w szkole. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe, mamy zawsze. To jest tutaj wpisane w nasze DNA. Jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, to już w zeszłym roku mieliśmy przedmioty jako nadobowiązkowy, w tej chwili jest obowiązkowy i oczywiście kadrę mamy. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe przedmiotów zawodowych, to one były zawsze. Ale do tego doszły teraz problemy kadrowe przedmiotów ogólnokształcących. I z tym jest coraz większy problem. Takim przedmiotem jak matematyka, fizyka. Niestety matematyka bardzo, bardzo tutaj kuleje i są duże problemy z zatrudnieniem specjalistów, nauczycieli przedmiotów właśnie ścisłych. Coraz większy musimy nacisk położyć na wychowanie młodzieży. Mówię, tak jak powiedziałem, przejmujemy ich rolę. No a jeżeli chodzi o naszą młodzież, no to ona jest po prostu wspaniała i tutaj chylę czoła, ponieważ oprócz tych umiejętności zawodowych bardzo angażują się, jeżeli chodzi o profilaktykę, o wolontariat. To tutaj jest rewelacyjna młodzież. Na 1100 uczniów przeszło 100 osób jest w szkolnym kole wolontariatu. Są nowe klasy. Chcieliśmy otworzyć jedną klasę technika cyberbezpieczeństwa, które było naszym eksperymentem pedagogicznym. Ponieważ jest tak duże zainteresowanie, dwie klasy mamy technika cyberbezpieczeństwa. Jako jedyna tutaj szkoła w Wielkopolsce, no i nieliczna w Polsce, a to jest niezbędny element kształcenia zawodowego, jeżeli właśnie chodzi o cyberbezpieczeństwo w sytuacji, jakiej jesteśmy jako kraj.
1: Powróćmy jeszcze do telefonów komórkowych w szkołach. Chodzi o zmiany, jakie nastąpiły. Psycholog szkolny Dominika Maksymowicz podkreśla.
11: Myślę, że jest to dobry krok w takim znaczeniu, że zaczynamy o tym myśleć realnie, zaczynamy być bardziej uważni i świadomi i jest to jakaś forma odpowiedzi na współczesne problemy. Natomiast myślę, że powstrzymam się jednak od oceny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie praktyki szkolnej. Wyzwań myślę nie mało, bo muszą zmierzyć się zwłaszcza klasy pierwsze z adaptacją, z odnalezieniem się w nowym środowisku, w nowej grupie społecznej, w nowej rzeczywistości, realności szkolnej. Natomiast myślę, że poza tym będziemy mierzyć się, myślę, z tym, co obserwujemy w ostatnich latach, czyli znaczenie i wpływ social mediów na życie młodych ludzi, na to, jak kształtują ich tożsamość, ich funkcjonowanie. Myślę też, że takie kwestie związane z budowaniem relacji, no gdzieś to dla mnie z mojej działki jest najważniejsze, jak budują te relacje, jak je utrzymują, jak w nie wchodzą, więc na pewno też taki kawałek związany z tym, jak oni będą grupowo i rówieśniczo pracować, no a do tego realia szkolne, nauka, gdzieś budowanie swojej wizji przyszłości, celów i tego, jak będą je realizować. Jeśli chodzi o kadrę, o nauczycieli, no to tutaj myślę, że wbrew pozorom mają bardzo podobne doświadczenia do uczniów, to znaczy nauczyciele stoją przed trudnym zadaniem w kontekście też tego, jak społecznie są odbierani, jak pełnią swoją funkcję, są gdzieś oceniani, więc z jednej strony to, jak są przeżywani zewnętrznie, a z drugiej strony nieustające zmiany oświatowe, które są czasami bardziej jasne, czasami mniej. Nowości, które się pojawiają, reformy, więc tutaj też myślę, że dla nauczycieli niemałe wyzwanie, kiedy muszą mierzyć się z czymś, co jest nowe i też muszą to wdrożyć, jednocześnie wykonując swoją bieżącą dotychczasową pracę. Myślę, że tutaj nasza dyrekcja dołożyła wszelkich starań, żebyśmy do tych nowości byli przygotowani. Liczne szkolenia, które mieliśmy dotychczasowo, wsparcie specjalistów z instytucji zewnętrznych, wsparcie specjalistów, jeśli chodzi chociażby o kwestie zmian związane na przykład z oceną funkcjonowania. Więc tutaj myślę takie bogate przygotowanie zewnętrzne specjalistów.
1: Uczniowie powrócili do szkół na dobre, to oznacza wokół placówek większy ruch.
12: Dla wielu najmłodszych to pierwszy samodzielny kontakt z ruchem drogowym. Sierżant Michał Michał Wiśniewski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Aby powrót do nauki był spokojny i bezpieczny, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności.
3: To warto wiedzieć.
12: Apelujemy przede wszystkim do kierowców o zdjęcie nogi z gazu w pobliżu placówek oświatowych i przejść dla pieszych. Pamiętajcie, że dzieci bywają rozkojarzone i mogą nagle pojawić się na jezdni. Nie zatrzymujcie się w miejscach zabronionych i takich, które ograniczają widoczność innym, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, co jest bardzo niebezpieczne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Apelujemy również do rodziców o przećwiczenie z dziećmi bezpiecznej trasy do szkoły i przypomnienie podstawowych zasad ruchu. Wyposażcie tornistry i odzież w elementy odblaskowe. Nawet mały odblask znacznie zwiększa widoczność po zmroku. Ważne jest również świecenie dobrym przykładem przed najmłodszymi. Zawsze przechodźcie przez pasy na zielonym świetle. Dzieci w samochodzie powinny być przewożone albo w fotelikach, albo w pasach bezpieczeństwa. Dbajmy o nasze pociechy na każdym możliwym kroku. Apelujemy również do uczniów o czujność i uwagę w drodze do szkoły, jak i podczas powrotu. Przechodząc przez jezdnię, schowajcie telefon i zdejmijcie słuchawki. Rozejrzyjcie się w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo. Nigdy nie wbiegajcie na przejście przed nadjeżdżający pojazd. W najbliższych dniach w okolicach placówek edukacyjnych spotkacie więcej patroli policyjnych, które będą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Życzymy wszystkim uczniom udanego, pełnego sukcesów i przede wszystkim bezpiecznego roku szkolnego.
1: To był apel poznańskich policjantów. Teraz poruszę kolejny temat. Sporo na naszej antenie mówimy, szczególnie jesienią, zimą, o czujnikach dymu, czadu, o obowiązkach. A teraz będzie o przepisach, które się zmieniły. Ze mną Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Witam pięknie.
13: Witam serdecznie.
1: No to powiedzmy o tych przepisach, co się zmieniło.
13: Tak jak było tu wspomniane, że właśnie te czujniki czadu i dymu, my rozdajemy je od wielu, wielu lat. Natomiast faktycznie w ubiegłym roku weszła nowelizacja przepisów, która wskazuje, że w każdym nowym mieszkaniu musi znajdować się autonomiczna czujka dymu. To dotyczy nowych inwestycji. Już taka pierwsza inwestycja ZKZL-u przy ulicy Nadolnik, oddana w 2025 roku, już posiada właśnie takie autonomiczne czujniki dymu. Natomiast to prawo wskazuje, że do roku 2030 taka czujka musi znaleźć się w każdym lokalu, bez względu na to, czy jest to kamienica, czy nowy blok. My już jako ZKZL podejmujemy pierwsze kroki do tego, żeby te wszystkie prace wykonać, no bo zdajemy też sobie sprawę, że zasób miejski mieszkań komunalnych jest 12,5 tysiąca, więc staramy się to zaplanować w taki sposób i rozplanować te wszystkie prace, żeby nie czekać na ostatni gwizdek, na ostatni rok, tylko będziemy chcieli już wykonać takie prace, żeby najzwyczajniej w świecie ludzie czuli się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. My prowadzimy dodatkowe też akcje edukacyjne. Mówimy o tym, żeby serwisować kotły gazowe, bo z jednej strony my rozdajemy czujniki czadu, ale z drugiej gorąco namawiamy, bo takie są też obowiązki najemcy, że taki serwis gazowy należy we własnym zakresie serwisować co roku. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności w ogrzewaniu. My również prowadzimy takie akcje edukacyjne, żeby nie zastawiać dróg ewakuacyjnych, po to, żeby właśnie czy wózki dziecięce, czy rowery, żeby nie stały na klatkach schodowych w tych miejscach, jeżeli coś by się stało, czego oczywiście nikomu nie życzę, więc dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy, żeby ludzie też zadbali o to sami.
1: No właśnie, sporo się mówi o tym, by nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy na klatkach schodowych właśnie. Są takie przypadki, że no niestety poznaniacy, poznajanki nie stosują się do tego?
13: Zdarza się, natomiast staramy się taką akcję edukacyjną prowadzić już od ubiegłego roku. Wieszamy plakaty, szczególnie w tych miejscach, gdzie zdarzają się takie przypadki. Ja też widzę bardzo dużą poprawę świadomości, jeżeli chodzi o poznaniaków. Takich przypadków mamy coraz mniej. My staramy się tą akcję prowadzić praktycznie przez cały rok, żeby było to regularnie. Uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, że zdrowie i nasze życie jest najważniejsze. Myślę, że takie akcje musimy prowadzić, ale też jesteśmy tego świadomi, że takich sytuacji jest coraz mniej, co oczywiście bardzo nas cieszy, ale nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać o tych zasadach, zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
1: A to był Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Warto pamiętać o tych wszystkich zasadach, tym bardziej, że za kilka tygodni ruszy sezon grzewczy. Czas na kolejowy temat. Zajrzymy na północ naszego regionu.
14: Szykujemy wznowienie połączeń na kolejnej trasie w Wielkopolsce, tym razem pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnem Wielkopolskim. To jest około 17-kilometrowy odcinek linii kolejowej oznaczonej numerem 236, na której wymieniliśmy już nawierzchnię, więc ułożyliśmy nowe lub wykorzystywane wcześniej na sieci, ale zachowane w dobrym stanie szyny oraz podkłady. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Ten tor to tor bezstykowy, a więc pozbawiony klasycznych połączeń, co umożliwi cichsze przejazdy pociągów przy większej trwałości torów.
3: Kolej w Wielkopolsce.
14: Do tych prac, o których mówię, wykorzystaliśmy pociąg do potokowej wymiany nawierzchni. To jest tak zwany PUN, a więc wieloczłonowa maszyna, która pozwala na ciągłą wymianę szyn i podkładów, przemieszczając się po torze. Ta maszyna demontuje dotychczasową nawierzchnię, a więc właśnie wspomniane szyny i podkłady, a następnie w ich miejsce układa nową. Wykonywane są w tym czasie także prace, które są związane z wyrównaniem i stabilizacją toru, i ta nowoczesna technologia zdecydowanie usprawnia organizację robót przy zapewnieniu ich wysokiej jakości, co znacznie pozwala skrócić czas prowadzenia prac. Poza wymianą nawierzchni, na tym odcinku, który jest objęty pracami, przewidujemy także remonty przejazdów kolejowo-drogowych, a także inne prace, które są niezbędne do tego, by pociągi mogły tą trasą przejechać. Po zakończeniu tych robót szacujemy, że kolej będzie mogła przejeżdżać z prędkością od 60 do 100 km na godzinę w zależności od odcinka, ponieważ będą istnieć jeszcze punktowe ograniczenia prędkości na przejazdach kolejowo-drogowych, a czas przejazdu pociągu pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnym Wielkopolskim na obecnym etapie szacujemy na poziomie 12-15 minut. Te prace realizujemy za ponad 34 miliony złotych ze środków budżetowych i przewidujemy, że te prace zakończymy w połowie grudnia 2026 roku. Warto zwrócić uwagę, że na tej trasie ruch pociągów regularny nie jest prowadzony od 2012 roku, a ten odcinek linii kolejowej jest przewidziany także do większych prac inwestycyjnych w ramach programu zrządowego Kolej Plus.
1: Dzieje się na kolei, a teraz zajrzymy do lasu. Chodzi o nielegalną jazdę quadami.
15: Tak, nadal problem ten występuje, czyli nielegalnych wjazdów pojazdami silnikowymi. To głównie chodzi o quady i crossy najczęściej. Nasi strażnicy leśni wtedy mają pełne ręce roboty, jak to się mówi. Zdarzają się nawet rajdy przez Polskę z południa na północ, gdzie osoby umawiają się na jakichś grupach. Niektórzy płacą pieniądze gdzieś jakieś, żeby właśnie przejechać, no ale robią to w sposób nielegalny, bo jadą po gruntach chociażby lasów państwowych czy gruntach prywatnych rolników, gdzieś też je uszkadzając. No i wtedy oczywiście tutaj strażnicy wraz z policją działają. No i tutaj trzeba przypomnieć, że za wjazd do lasu grozi mandat do 500 zł. No ale jak działamy z policją, no to policja najczęściej też sprawdza stan techniczny, może nałożyć kolejne mandaty i nierzadko takie kary się kumulują. I wtedy no taka przejażdżka może być dosyć kosztowna po lesie, dlatego apelujemy o to, by tego nie robić, by wybierać miejsca do tego przeznaczone, czy też jeśli jest to prywatny las, czy prywatny teren i właściciel zezwoli nam na taką jazdę, to oczywiście to już jest jego decyzja i tutaj można to robić w sposób zgodny z wolą właściciela. Ale w lasach państwowych obowiązuje zakaz. Zdarzały się sytuacje niebezpieczne, zdarzały się nieraz tutaj spod poznańskich miejscowości zgłoszenia od mieszkańców, że idą na spacer z psem czy z dzieckiem i nagle za zakrętu w lesie wyskakuje krosowiec, tak, rozpędzony i oni raz, że muszą schwycić psa gdzieś do nogi, dziecko jeszcze przypilnować, no po prostu to są sytuacje niebezpieczne, no i do tego nie można dopuszczać. Jeśli chodzi o wjazdy do lasu, to sezon grzybowy co roku też w naszych lasach wielkopolskich jest bardzo popularny, no i wtedy też przypominamy o tym, by zostawiać auto w miejscach do tego wyznaczonych, parkingach, a nie zastawiać szlabanów.
1: Apelował Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A tak a propos grzybów, o których była mowa, informujecie mnie o pierwszych zbiorach. Bardzo dziękuję za zdjęcia zebranych okazów. W okolicach Poznania królują przede wszystkim kanie.
0: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczniemy od zdarzenia przy ulicy Świętego Czesława w Poznaniu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
16: Policjanci otrzymali zgłoszenie o rannym młodym mężczyźnie, który znajdował się na chodniku.

0: Również nie tylko warsztaty, ale wkrótce, bo 11 września będziemy mieli spotkanie z profesorem Dawidem Murawą. Także zapraszamy chętnie wszystkie osoby, które jeszcze się nie zgłosiły, a chciałyby, ponieważ jest ilość miejsc bardzo ograniczona, aby wysłały maila na kontakt@onkomyślnikbaza.pl. Jak szanowni Państwo, jak wiecie, profesor Murawa bardzo jest aktywny, nie tylko zawodowo, ale również tutaj społecznie. Również zaangażował się w działania nasze, drużyny Szpiku. I dlatego wkrótce w Onkobazie, w Centrum Poznania, zawita, aby spotkać się głównie z osobami chorymi onkologicznie. Bo właśnie dla tych osób Onkobaza została stworzona przez Dorotę Raczkiewicz, panią prezes zarządu drużyny Szpiku. Wszystkie spotkania, które się odbywają w Onkobazie, są bezpłatne. Osoby, które tutaj przychodzą, z uwagi na to, że mamy ograniczoną ilość tutaj powierzchni, w związku z tym też tych osób może być maksymalnie 40-50. Wszystkie te osoby mogą po prostu przyjść i przy kawie, herbacie czy wodzie spotkać się z osobami, w tym przypadku akurat z profesorem Murawą, ale też spotkania są dla kobiet, m.in. bransoletki, składanie różnych rzeczy, także przyjemne z pożytecznym.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduje się w Onkobazie. Możemy sobie przejść tutaj, bo pamiętam, jak byłem tutaj na otwarciu, wielkim otwarciu Onkobazy. Były wielkie plany, sporo ludzi. Teraz jest tutaj pusto, bo jesteśmy o takiej porze. Ale co tu się dzieje na co dzień?
0: Pozornie jest tylko tutaj cicho, ponieważ akurat w ciągu dnia przychodzą też osoby, żeby się zarejestrować, dopytać się, zobaczyć właśnie, jak to miejsce wygląda. Natomiast życie często tutaj się akurat toczy popołudniami do wieczora. I też popołudniami są spotkania. Tu mamy pokoje i w tych pokojach znajdują się specjaliści, psychologowie, psychonkologowie, terapeuci i inni mają spotkania z pacjentami. Także tutaj praktycznie codziennie popołudniami coś się odbywa, a teraz we wrześniu, jak już wcześniej powiedziałem, będzie sporo wydarzeń. W najbliższych właśnie dniach, czyli 11 września, odbędzie się to spotkanie z profesorem Murawą, ale też w kolejnych dniach, a także w weekendy, będą te warsztaty tematyczne, w zależności od potrzeb, od zainteresowania. Jeżeli chodzi o tematy z profesorem Murawą, to na pewno sprawy onkologiczne, ponieważ Onkobaza została stworzona dla osób chorych onkologicznie, hematologicznie, więc te spotkania mają taki wymiar też bardzo istotny dla tych osób, ponieważ jak rozmawiamy z ludźmi, z chorymi, dowiadujemy się, że chyba wszyscy o tym wiedzą. Lekarz dla pacjenta ma bardzo mało czasu. Pacjent nie może zadawać dużo pytań, bo nie ma na to możliwości. Natomiast tutaj, tak jak na przykład ze spotkaniem pani profesor Litwiniuk, było to dwugodzinne spotkanie. Każdy pacjent, pacjentka mógł zadać pytania tę osobę nurtującą i pani profesor odpowiadała na nie. Także to jest bardzo też akurat istotne, tym bardziej, kiedy te osoby są w trakcie leczenia, to w tym momencie otrzymują pełną informację. A te warsztaty, które się odbywają, są z różnych tematów, więc podsuwają nam też pomysły osoby chore i ewentualnie też inne fundacje, które współpracują z nami, co chciałyby w naszym miejscu tutaj zrobić. Wszystkie osoby, które są zainteresowane, a chciałyby na przykład uczestniczyć w spotkaniu, czy na przykład z profesorem Murawą, czy w tych warsztatach, mogą wysłać maila na kontakt@onkomyślnikbaza.pl. Mogą przyjść tutaj też osobiście i się zarejestrować. I na naszej stronie facebookowej Onkobazy również są wszelkie informacje na bieżąco podawane, kto będzie z naszych gości tutaj, bądź też jakie będą w najbliższych tygodniach warsztaty. Zapraszamy wszystkie osoby, które będą chciały w tym uczestniczyć.
1: Mówił Stanisław Furmaniak z drużyny Szpiku. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w samym sercu Poznania, dokładnie na Starym Rynku, a ze mną
2: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: A my dokładnie znajdujemy się przed Muzeum Instrumentów Muzycznych, bo okazja wyjątkowa.
2: Muzeum świętuje 12 i 13 września 80. rocznicę swojego istnienia. Przygotowaliśmy mnóstwo różnych atrakcji, począwszy od takich dla najmniejszych dzieci, a skończywszy na melomanach. Nie rzecz w tym, żebym wymieniał wszystkie zajęcia, które się odbywają. One mają swoje tytuły, to są spotkania z muzyką Mozarta, z instrumentami itd., itd. Ale proszę pamiętać o tym, że można przyprowadzić dziecko i w sobotę i w niedzielę w Muzeum Instrumentów Muzycznych naprawdę świetnie się bawić. Pewną ciekawostką, myślę ważną dla niektórych osób, jest jest to, że nasi lutnicy, czyli konserwatorzy, którzy zajmują się renowacją,

0: Innowacją instrumentów, będą tego dnia na parterze muzeum oceniać instrumenty, które państwo mogą przynieść. Jeśli gdzieś na strychu u babci są jakieś skrzypce, proszę się nie wstydzić, proszę je wziąć ze sobą i sprawdzić, czy ta karteczka wklejona w środku z napisem Stradivarius jest prawdziwa czy podrobiona. Oni to na pewno powiedzą. Oczywiście mówię w tej chwili troszeczkę żartując, ale faktem jest, że naprawdę można przynieść instrumenty po to, żeby poznać fachową opinię profesjonalistów.
1: My rozmawiamy sobie o Muzeum Instrumentów Muzycznych, a w tle dźwięki, bo my znajdujemy się dokładnie, przypomnę, przed Muzeum Instrumentów Muzycznych i miasto żyje i dlatego tutaj te wszystkie dźwięki miejskie się unoszą. Powiedzmy, co jeszcze z okazji tego wyjątkowego jubileuszu?
0: Myślę, bardzo ważnym wydarzeniem, już tak trochę kierowanym do tych, którzy znają już muzykę poważną i czują się pewnie na tym obszarze, jest koncert Marka Toporowskiego z zespołem, który wykona koncerty organowe Jerzego Fryderyka Händla. Marek Toporowski jest niekwestionowanym autorytetem, jeśli mówimy o wykonawstwie muzyki barokowej na instrumentach z epoki. Robi to już od ponad 30, nawet 35 lat. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie, więc to jest naprawdę wyjątkowa okazja, by wysłuchać tych koncertów w brzmieniu, mamy taką nadzieję, dokładnie takim, jakie znał Händel. Historia Muzeum Instrumentów Muzycznych związana jest z jedną osobą. Był to Zdzisław Szulc. I co ciekawe, w pierwszej kolejności nikt by się nie spodziewał, że to jest pasjonat, który poświęci życie na zbieranie instrumentów, bo przede wszystkim był, uwaga, tenisistą i był również kupcem poznańskim. Urodził się jeszcze w XIX wieku, ale jako młody człowiek założył Polski Związek Tenisowy. To właśnie Zdzisław Szulc jest twórcą tej organizacji, która funkcjonuje po dziś dzień. Ale oczywiście dla nas o wiele ważniejsze jest to, że zbierał instrumenty. Początkowo na zupełnie amatorskim poziomie. To było odwiedzanie jarmarków, różnych takich zwykłych sytuacji, odpustów może nawet, gdzie kupował instrumenty ludowe, gdzie zbierał też katarynki i różne tego typu urządzenia. Później, kiedy jego znajomi, pośród których był na przykład Arkady Fiedler, dowiedzieli się, że on ma taką pasję, zaczęli mu przywozić instrumenty z egzotycznych krajów. Stąd w kolekcji Zdzisława Szulca pojawiły się tamtamy, pojawiły się ukulele i inne instrumenty. Zbiór zrobił się tak duży, że jeszcze przed wojną powstała pierwsza czasowa wystawa po to, by wszyscy mogli poznać te kolekcje. Niestety wojna okazała się bardzo brutalna dla Zdzisława Szulca i jego zbiorów, ponieważ ze 150 obiektów ocalało tylko 80. No i tenże Szulc bardzo się martwił tą sytuacją i bardzo zabiegał u władz, by stworzyć instytucję, która będzie się opiekowała nie tylko jego zbiorem, ale wszelkimi tego typu pamiątkami i obiektami. I to się udało. Za początek muzeum uznaje się datę 2 maja 1946 roku, kiedy w Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu uruchomiono dział instrumentów muzycznych, którego szefem został kto? Zdzisław Szulc.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim prosto ze Starego Rynku, a dokładniej sprzed Muzeum Instrumentów Muzycznych mówił
0: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zmieniamy temat.
1: Będzie o festiwalu murali w Poznaniu.
3: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych udostępnił dwie ściany na tegoroczną edycję festiwalu murali. Ta inicjatywa pokazuje, że sztuka może być integralną częścią miejskiej przestrzeni. Te tegoroczne murale z tej edycji można zobaczyć przy ulicy Konfederackiej, Górnej Wildzie, Grochowskiej oraz 28 czerwca. ZKZL przekazał na potrzeby festiwalu dwie ściany, jedną przy ulicy Górnej Wildzie 80, na budynku mieszkalnym oraz na budynku użytkowym przy ulicy Grochowskiej. Dzięki temu przestrzeń znajdująca się w zasobie komunalnym zyskała nowe artystyczne oblicze. Każdy mural został przygotowany z myślą o konkretnej lokalizacji. Artyści uwzględniali m.in. architekturę budynku, proporcje, charakter ściany, jej widoczność, a także otoczenie. Zostały zaprojektowane tak, aby wspomnieć współgrać z miejscem, w którym powstają. W tegorocznych pracach pojawiają się motywy związane z Poznaniem, jego historią, miejskim życiem i charakterystycznymi elementami lokalnego krajobrazu. Mamy więc tutaj nawiązania do miejskiej codzienności i historii, jak i bardziej abstrakcyjne malarskie kompozycje. My ogromnie cieszymy się, że jako ZKZL możemy być częścią tego festiwalu. Festiwal Murali pokazuje, że miejska przestrzeń może być miejscem spotkania sztuki i codziennego życia.
1: Mówi Łukasz Kubiak z ZKZL. Pozwolicie, to teraz zabiorę Was jeszcze do wyjątkowego muzeum w Poznaniu, a dokładnie do Muzeum Biżuterii.
2: Leży naprzeciwko, czy położone jest naprzeciwko bardzo znanej poznańskiej atrakcji, wręcz takiego symbolu, jednego z symboli miasta, czyli poznańskiego okrąglaka. Muzeum Biżuterii prezentuje fantastyczną kolekcję właśnie biżuterii z całego świata. Jedna część tej kolekcji to jest przegląd najróżniejszych ozdób, bransoletek, pierścionków i tak dalej, które zostały przywiezione z Ameryki Południowej, z Afryki, z Azji, z wielu często bardzo egzotycznych regionów, a druga część z kolei prezentuje taki przegląd biżuterii, która wyszła od polskich rzemieślników. Jest to, ta kolekcja została tam uporządkowana tematycznie. Myślę, że bardzo ciekawym wątkiem jest też taka biżuteria zaangażowana, czyli taka biżuteria, która nie tyle ma ładnie wyglądać, ma upiększać, ale ma nieść pewną informację, ma być wyrazem jakiegoś protestu albo poparcia dla jakiejś idei. Bardzo ciekawa sprawa, ale też oprócz samych najróżniejszych przykładów biżuterii, w samym muzeum możemy też zobaczyć warsztat takiego twórcy właśnie takich cacek, no i zobaczyć, jak to kiedyś mogło takie tworzenie biżuterii wyglądać.
1: A o tym muzeum opowiadał na naszej antenie Piotr Basiński z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej.
4: Update Radia KIS FM Poznań.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Zaraz wracam.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Teraz ostatnia reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
10: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie. Radio Kiss FM Poznań. Hear me out. W Radio Kiss FM. Yeah, you know what
7: it is. Dzisiaj człowiek, który nie boi się ciemności, bo nosi ją w sobie jak światło. Ma szacunek na rejonach, ale w Anderze też ma szacunek i w mainstreamie też ma szacunek. Miły ATZ, ATZ-ciok, czekaj, jak to było? Miłożą PRTX?
11: Była taka ktywa. Witam serdecznie, również Szklany Pogodyn, jak się okazuje, Misza, GPC. Ksyw przybywa z roku na rok, ale w sumie trzymam się ATZ-a. Był nawet pomysł, żeby skrócić do samego ATZ, ale chyba zostawię.
7: No,
11: miłego.
7: Myślę, że to też dobre konotacje jakby od razu.
11: Faktycznie, chociaż niektórzy mogą uważać, że nie warto być miłym, nie?
7: Ale to pytanie teraz, czy wiesz, chcesz trafiać do takich ludzi, którzy uważają, że nie warto być miłym?
11: Nie chcę.
7: No właśnie. O tym, do kogo chcesz w ogóle trafić, też bym chciał dzisiaj pogadać, ale najpierw zaczniemy od jednej najważniejszej rzeczy, bo jesteśmy po wydaniu twojego czwartego już długo grającego albumu i ten gra naprawdę długo, bo są dwa CD-ki, są bonus traki, w sumie 34 numery razem z bonusami.
11: Dokładnie, na wersji preorderowej jest 34 sztuk.
7: To jest mało tiktokowe podejście do muzyki.
11: Mało jakie?
7: Mało tiktokowe.
11: A, no to tak jak zamierzałem w zasadzie. W sensie nie miałem tego na celu, ale no nie skupiałem się na tym, żeby moje podejście do muzyki było tiktokowe, absolutnie.
7: No bo widzisz, dzisiaj jakby taką miarą sukcesu, jak się patrzy na polski mainstream głównie i na raczej tę topkę polskiego mainstreamu, to okazuje się, że miarą sukcesu jest właśnie sukces komercyjny najzwyczajniej w świecie, nie? I czyli... stopień jakby skomercjalizowania produktu, czyli de facto tiktokizacja treści. Mhm. Nie? Ty z kolei nawijasz, że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz. Na jednym z pierwszych numerów na płycie.
11: To fakt.
7: W ogóle nie będąc de facto komercyjnym w takim jakby definicyjnym tego sformułowania znaczeniu raperem, co nie? Jak jest, to jest takie jakby kontrkulturowe podejście z twojej strony, że nie chcesz być tym takim koniunkturalnym, wiesz, raperem, który robi tiktokowe numery, do których można sobie potańczyć w tiktokowy właśnie sposób, bo w inny na pewno można do twojej płyty potańczyć.
11: Jak najbardziej.
7: Okej.
11: W sensie jak najbardziej można potańczyć, wiesz co? Ja w zasadzie się jakoś mega nad tym nie skupiam. Nie dociera do mnie za bardzo to, co się dzieje na TikToku. Mam TikToka, uploaduję tam te treści. Moja muzyka nie jest kompatybilna przez dystrybutora z TikTokiem, więc nie jest to łatwe. Generalnie nie ma mojej muzyki na TikToku, więc tym bardziej mnie to nie interesuje. Ale też nie jest tak, że jestem jakiś obrażony na to, jeżeli nie wiem, komuś przydałaby się moja muzyka, moje treści do tego, żeby zrobić tam coś kreatywnego, to dla mnie super. Mhm. Nie jestem jakiś obrażony na to absolutnie, ale czuję, że nie do końca tego potrzebuję, żeby, wiesz, czuć się szczęśliwy. Nie potrzebuję mieć miano mainstreamowego rapera, jakkolwiek to brzmi, żeby, wiesz, czuć się spełnionym.
7: Mhm. A co jest dla ciebie w takim razie miarą sukcesu?
11: Wiesz co, chyba ostatecznie ilość ludzi, którzy na przykład przychodzą na koncerty i na imprezy nasze Świętego Bejsu, ilość zagranych koncertów, no, feedback od ludzi. I wydaje mi się, że też ostatecznie poziom życia. To jest dla mnie miara sukcesu.
7: Poziom tak życia, mówisz, wydaje. Taki materialny, czy...
11: W zasadzie tak, no.
7: Okay.
11: W zasadzie tak. No, w ciągu ostatnich kilku lat się on po prostu poprawił dość mocno i jestem z tego szczęśliwy.
7: A to działało tak schodkowo, powiedzmy, czy miałeś jakiś taki, nie wiem, boom cashowy?
11: Schodkowo. Okay. Przełom nastąpił mniej więcej gdzieś 4 lata temu, gdy zacząłem zarabiać jakiekolwiek pieniądze w ogóle. Zacząłem być w miarę możliwości opłacalny. W ten sposób się to potoczyło, ale to też nie było jakieś wielkie boom stopniowo, wiesz. Musiałem zacząć kupować sobie rzeczy podstawowe, na przykład do robienia muzyki, nie? No tak. Potem, nie wiem, kupiłem pierwszy samochód stary. Jeżdżę nim do teraz. No jakieś takie podstawowe rzeczy, stary. To nie jest, wiesz, Pimp My Ride, nie? Totalne podstawy. Wystarczyło mi niewiele realnie, żeby poczuć, że moja muzyka doprowadziła mnie do danego poziomu życia. Żeby poczuć też, że to jest sukces. Ale jest coraz lepiej. Czuję, że może być coraz lepiej, ale jeżeli nie będzie, to też nie będę smutny z tego powodu. Wydaje mi się, że sam fakt tego, że doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem, to już jest dobrze. I sukcesem będzie dla mnie na pewno to, jak ja będę czuł się ze sobą, a nie to, co sprawia, że czuję się dobrze kwestiach materialnych.
7: No tak jeszcze wracając do tego, co mówisz, wydaje mi się, że takie jakby, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, ale powolne zdobywanie pieniędzy, jakiegoś tam majątku jest trochę lepszym sposobem na ich zarabianie i na ich dostawanie niż taki jednorazowy, gigantyczny zastrzyk, bo ludzie często wariują najzwyczajniej w świecie, nie? W momencie, w którym dostają jeden wielki przelew. No wyobraź sobie, że na przykład wygrywasz 6 w jakiejś loterii, nie?
11: Totalnie nie umiem sobie tego
7: wyobrazić. Wjeżdża ci na konto nagle, nie wiem, 50 milionów na przykład. Co robisz jako pierwszy?
11: Abstrakcja, absolutna abstrakcja. Nie wiem, stary, nie wiem.
7: Nie zastanawiasz się nigdy, co by było, jakbyś wygrał 6, jakbyś zgarnął, wiesz, wielki cash? Nie fantazjowałeś tak nigdy?
11: Myślę, że nieraz fantazjowałem. Wiesz, ja mam to do siebie, że od razu myślę o innych i chciałbym, wiesz, pomóc wszystkim swoim bliskim dookoła w miarę możliwości. Teraz jak tak sobie myślę, to może chciałbym stworzyć po prostu miejsca pracy, dobrze płatne dla moich ludzi, nie po to tylko, żeby, wiesz, mogli się opłacać, ale żeby mieli co robić, mogli robić to, co lubią na przykład. No ale to też nie jest takie proste. Wiesz, choćbyś z pieniędzmi to stylu nie kupisz, nie?
7: Prawda. Oczywiście, że tak. Takie altruistyczne bardzo podejście prezentujesz. Ja myślałem, że altruizm nie istnieje. Że wiesz, o czym mówię, że zawsze, nawet jeżeli robimy coś właśnie w cudzysłowie altruistycznie, czyli dla drugiego człowieka, nie chcąc nic w zamian, to zawsze jest gdzieś tam ta waluta w tle.
11: Jasne, nie? Jest, oczywiście. To są wszystko energie różnej maści.
7: Dokładnie.
11: Jeżeli, wiesz, nie dostanę zwrotu w formie, wiesz, waluty pieniężnej, to wróci to w inny sposób. No i to się dzieje ewidentnie i coraz więcej dostrzegam takich zależności. Trzeba nimi tak dysponować i tak obracać, żeby nie były toksyczne.
7: A ty wierzysz w taką energię jakby w takim karmicznym, powiedzmy, rozumieniu? Mm. Czy to jest taka metafora po prostu tego, że ludzie będą dla ciebie dobrzy, jak ty będziesz dobry dla nich?
11: Wiesz co, to jest dość skomplikowane. Wydaje mi się, że w karmicznym również, ale to ma wiele zastosowań na wszelkich w ogóle poziomach. Także, wiesz, to są kwestie też wiary i może nawet nie warto w nie ostatecznie wchodzić. No, chyba nie chciałbym nawet ich poruszać. Wracając do wywiadu z Winim, to tam z kolei bardzo dużo było tego typu kwestii poruszonych.
7: Okay.
11: Tam byłem też w dobrym stanie, żeby o tym gadać. On w piękny sposób podkręcał te rzeczy, także odsyłam do tamtych rzeczy. No, także tak.
7: Jakbyś z perspektywy czasu, piję tutaj oczywiście do płyty, bo już odbijając oczywiście wzięliśmy sobie na warsztat kilka innych wątków, których nie miałem w planach. Jak z perspektywy czasu oceniasz swoją podróż, biorąc pod uwagę swoją karierę muzyczną? Bo chwilę przed nagraniami rozmawialiśmy o tym, że ty nie czujesz się jeszcze staro, nie masz trójki na koncie, w sensie mówię o wieku z przodu, ale już te 13 lat nawijasz, nie? Więc gdybyś tak z perspektywy czasu miał teraz spojrzeć, i wiem, że na płycie też trochę o tym jest, na płycie, której tytuł chyba jeszcze nie padł, co jest karygodne, więc Acid Moro, Ace It Moro?
11: Jak wolisz, stary.
7: A jak ty wolisz?
11: Ja wolę Ace It Moro,
7: okay.
11: Celowo błąd, ale mi się bardziej tak po prostu podoba. Ale ostatnio się łapię na tym, że mówię różnie.
7: Okay.
11: Czasem powiem tak, czasem tak. Nie przykładam do tego jakiejś większej wagi. Dużo bardziej się obrażam, jak ktoś mówi święty bas.
7: Święty.
11: Więc, no ale to też jakby nazewnictwo. Do tego wagi nie przykładam okay. aż takiej.
7: Wracając, z perspektywy tego 13 rapera z 13-letnim stażem, zmieniłbyś coś w swojej karierze, dochodząc do tego momentu, mając z tyłu głowy ten cytat, który przed chwilą przytoczyłem też, czyli że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz.
11: Wiesz co, wydaje mi się, że nie, nic bym nie zmienił. I jestem dumny z tego, że mogę żyć tak, jak żyję, dzięki muzyce, bo ostatecznie poza poziomem, na którym dzieją się rzeczy i nie wiem, jakością sprzętu, na którym robimy muzykę i jakością ludzi, którymi się otaczam i z którymi pracuję, to w zasadzie w moim życiu nic się nie zmieniło od 13 lat. Tak? Mm-hmm. Robię po prostu hip-hop z ziomalami i większość mojej płyty też w ten sposób powstała, że to były po prostu spotkania ze znajomymi, z kolegami moimi, czasem przyjaciółmi, z którymi po prostu sobie robiliśmy muzyczkę. I jak się tak cofam do, nie wiem, roku 2011, to tak to też wyglądało, tylko że wiesz, u mnie w pokoju do mikrofonu od Skype'a albo jakichś takich rzeczy. Teraz mam trochę lepszy mikrofon. Czasami się łapię na tym, że jedyne, o czym myślę, to upgrade'owanie po prostu tych warunków, ale w zasadzie nie tylko to się liczy, bo no tak jak mówiłem wcześniej, kupiłem sobie samochód, stary. Super, może kiedyś sobie kupię lepszy, wiesz, nie będę chodził pieszo, zobaczymy, no. Ostatecznie po prostu dzieje się to samo, tylko na innym poziomie.
7: To nie jest też trochę tak, że polepszanie tego sprzętu do nagrywania to jest taka studnia bez dna, jak
11: tak,
7: w przypadku audiofilii
11: tak
7: na przykład, że możesz kupić złoty kabel zamiast miedzianego, który już masz, który będzie kosztował x prawda. Razy więcej, a i tak nie będzie słyszalnej różnicy.
11: To prawda. Można w nieskończoność. Ale no tak jak mówiłem wcześniej, ja nie mam jakichś takich turbo... ogromnych wymagań, jeśli chodzi o materialne sprawy, stary. Więc, nie wiem, możliwe, że kupię następny mikrofon, nie wiem, za 10 koła i to już będzie dla mnie max totalnie, bo też nie jestem aż tak mocno wkręcony w sprzętowe jakieś techniczne sprawy, żeby w tą studnię bez dna zaglądać.
7: Więc profesjonalizacja spoko, natomiast jak patrzę na przykład, wiesz, jak teraz nagrywa albumy, nie wiem, Kanye na przykład, czyli powiedzmy światowa topka, jeżeli można sobie pomyśleć o prawdopodobnie jakości nagrywania i tak dalej. No i okazuje się, że Kanye nagrywa po prostu w jakimś pokoju, spuszczają sobie ze statywu mikrofon i nawijają zwrotki.
11: Dokładnie, stary. I ostatecznie właśnie nie można zaglądać w tą studnię, bo często tam nic nie ma. Okazuje się, że jakby wiesz, nie o to w tym wszystkim chodzi. Co nie zmienia faktu, że ja czuję jakąś różnicę, chociażby z uwagi na to, że mam teraz lepszy mikrofon, no bo oni ostatecznie z tego sufitu spuszczają pewnie coś, co kosztuje, wiesz, dużo pieniędzy. W porównaniu do mojego mikrofonu, na którym nagrywam teraz, to pewnie 10 razy tyle albo 50 razy tyle, podejrzewam. Plus cała masa ludzi, która potem siedzi nad postprodukcją tego. Tak. To też jest istotna rzecz. Ale no też uważam, że im więcej ja sam zadbam przy produkcji wokali chociażby, tym mniej roboty później ma inżynier, także też staram się o to dbać.
7: Czyli znowu altruizm wjeżdża. Myślenie o innych.
11: Słuchaj, nazywaj to jak chcesz. Ja tego nie nazywam, no ale tak, no może jestem osobą, która lubi dbać o innych i myśleć o tym, żeby zadowalać innych. Ale miałem przez ostatnie 2 lata taki syndrom odmawiania ludziom i dzięki temu chyba mam 2 albumy nagrane, a nie po prostu 1, bo bardzo wiele gościnek odmówiłem w międzyczasie. Może nie bardzo wiele, ale no dość dużo. Myślę, że to było też dla mnie ważne, żeby się skupić na swojej twórczości. No i chyba dobrze na tym wyszedłem ostatecznie. Co może się okazać też nie do końca dobrym ruchem, wiesz, wypuszczanie 28 numerów jednym strzałem na Spotify, ale uważam, że to jest całość od dechy do dechy i nie umiem sobie wyobrazić obecnie, żeby było inaczej.
7: Z perspektywy jakby definicyjnej wydajesz 1 album w tym momencie, Ace It Moro, natomiast ma 2 CD-ki, ma jeszcze bonusy. No i pytanie, czy my nie powinniśmy właśnie traktować trochę tego Ace It Moro jako 2 osobnych płyt, jako 2 osobnych bytów, czy może 2 komplementarnych, ale jednak 2?
11: Myślę, że trochę tak, bo różnią się te płyty od siebie i sposób, w jaki nagrywałem i jaki podchodziłem do pisania chociażby tekstów, jakoś definiował, na którą z płyt trafi dany numer, więc na pewno da się odczuć różnicę, ale ostatecznie całym konceptem na ten album dla mnie osobiście jest czas i miejsce, w którym powstał, więc ciężko mi było je rozdzielić między sobą. A jeszcze inną kwestią jest to, że ja kocham robić muzykę, stary, i jakby jak mam za dużo rzeczy w kolejce, to ciężko mi się zabierać za nowe, więc uważam, że im szybciej wypuszczę dane rzeczy, tym szybciej będę mógł się zabrać za kolejne, także no gdybyśmy to podzielili na, nie wiem, album i mixtape, bo wstępnie był taki pomysł, to na przykład musiałbym teraz czekać jeszcze, aż ta druga część utworów się pojawi. Myślę, że nie ma na co czekać, stary. Jeżeli, wiesz, któryś z numerów ma zażyć, to się wydarzy. Chcę dać, wiesz, ludziom też przestrzeń teraz przez lato całe, żeby mogli z tymi 2 albumami się zapoznać, skleić go jakoś sobie wspólnie w całość jakąś, wiesz. Zawsze można sobie zrobić playlistę i wybrać sobie ulubione. Tam każdy coś dla siebie znajdzie na bank.
7: No właśnie, bo to jest taka płyta, co bardzo mi się w niej podoba, że mimo tego, że nie jest jakby jednowątkowa, jeżeli chodzi o oś narracji, powiedzmy, co nie jest jakby albumem takim stricte konceptualnym, to jednak dając ci raz, wiesz, rapowy banger, drugi raz rave'owy, trzeci raz jechankę bassową, i po raz kolejny wjeżdża na przykład miła TZ na R&B, czego nikt się chyba nie spodziewał, ale to dostaliśmy, to przez to to ja jestem jakby taki nasycony trochę, nie? Że to, czego chciałem od miłego ATZ na ten moment, jako odbiorca, dostałem na tym albumie.
11: No i cieszę się bardzo. Ja też trochę tak mam, że się czuję nasycony, bo wielu rzeczy spróbowałem, których wcześniej nie robiłem. Mhm. Czuję, że wybawiłem się wystarczająco, robiąc tą płytę. I jest tak, jak mówisz, że mimo, że chociaż ostatecznie uważam, że są tam też jakieś nawiązania pomiędzy numerami.
7: Tak.
11: Są jakieś wątki spajające to wszystko w całość. To ostatecznie też uważam, że to jest płyta singli, tak jak każda poprzednia moja. I nie siliłem się na jakiś większy koncept. Konceptem jest, wiesz, moje życie po prostu. Czas i miejsce. To jest koncept dla mnie.
7: To jest valid podejście jak najbardziej. Tak się zastanawiam, bo jedna z pierwszych rzeczy, jaka mi przyszła do głowy w momencie, kiedy słuchałem Acid Moro po raz pierwszy, w ogóle śmieszna sprawa, bo ten kawałek z Chodakiem, który jest na pierwszym CD-ku, wleciał mi w momencie, w którym skręciłem w ulicę Puławską, a tam jest
11: na
7: akurat tekst.
11: Na piskach wjechałeś?
7: Dokładnie. Może nie na piskach, ja trochę...
11: Wiadomo, ja też wtedy nie wjechałem na piskach. Stary, nigdy w życiu nie jechałem na piskach. Ten numer jest takim trochę wyolbrzymieniem, ale stary... No, kocham tą piosenkę i pamiętam moment, jak wjeżdżałem w tą Puławską tym swoim pierwszym zarab kupionym samochodem. Popłakałem się ze szczęścia i to były te piski, stary. No, ale jakie ty miałeś odczucia z kolei?
7: Właśnie, moja pierwsza myśl, która mi się pojawiła, to po przesłuchaniu całej płyty, jak dużo miły ATZ uczęszczał na lekcje śpiewu i emisji głosu przez ostatnie 2 lata? I czy w ogóle?
11: Wiesz co? Ani trochę. Myślę, że cały progres, który słychać na albumie, to jest moja praca z mikrofonem po prostu.
7: Oh, wow. Okej. Okay.
11: No, dosłownie, stary. Wydaje mi się, że to też z tytułu tego, że miałem naprawdę dużo czasu i przestrzeni na to, żeby kombinować. I może to jest też kwestia miejsca, może to jest kwestia też tego, że przeprowadziłem się do Gdyni, zamykałem się, wiesz, na cały dzień albo noc w studio i nie musiałem się zapisywać w żaden kalendarz, nie miałem ograniczonej ilości godzin, tylko po prostu mogłem tam siedzieć, nic nade mną nie wisiało i po prostu mogłem się tym bawić i dzięki temu w ogóle osiągnąłem jakieś nową jakość, nowe w ogóle kombinacje, stary, powstały. Czuję, że też wprowadziłem dużo nowych form w ogóle pracy dzięki temu. Także no dzieją się rzeczy i myślę, że to w ogóle jest naturalna rzecz u mnie, że razem z czasem te moje umiejętności gdzieś wokalne i kontrola nad tym idą do przodu. Myślę, że między Czarnym Swingiem a Rollerem też czuć było ten przeskok. Uczę się, wiesz, słucham muzyki, chłonę, staram się, wiesz, nie powielać aż tak bardzo schematów poprzednich. No bo stary, jakby wiesz, uważam, że muzyka nie może być nudna i tak jak wiesz, no kocham nadal, wiesz, Two Step Garage, ale jeżeli mam zrobić numer na płycie two-stepowy, to nie chciałbym, żeby on przypominał, wiesz, 777. I uważam, że okej, mam znowu two-step jeden na płycie, ale jak go przyrównasz do siódemek, no to stary, jest ogromna przepaść, nie? I chciałbym z każdą kolejną płytą takie innowacje wprowadzać po prostu.
7: Powiem ci, że zaskoczyłeś mnie i to dość poważnie, bo byłem przekonany, że odpowiesz mi coś w stylu, no 2 razy w tygodniu chodziłem na lekcje śpiewu i raz na... Autentycznie, zgadzam się, że była bardzo duża różnica, między dwoma pierwszymi płytami, czy nawet drugą i trzecią, ale ale ta przepaść jest naprawdę spora, w sensie nie przepaść, ale raczej ta, mam wrażenie, że otworzyła ci się jakaś czakra po prostu, wiesz, w głowie.
11: Gardła.
7: I że no serio, kontrola głosu, to w jaki sposób ty brzmisz na niektórych numerach, Miły ATZ nigdy tak nie brzmiał. Ja się musiałem czasami przy niektórych kawałkach naprawdę dwa razy zastanowić, czy to na pewno jesteś ty.
11: Okej, wow.
7: No.
11: Ciekawe, ciekawe bardzo. No zacząłem kombinować, stary. Może się coś otworzyło, może... Ciężko mi powiedzieć realnie, stary. Może dużo bardziej zacząłem świadomie podchodzić do brzmień, które w ogóle aplikuję do swojej sztuki. W ogóle może zacząłem traktować swoją twórczość jak sztukę.
7: Okay.
11: Może trochę zacząłem nawet mniej się utożsamiać z tą formą, dzięki czemu otworzyły się nowe możliwości, stary. Mm-hmm. I wiesz, nie mam już w głowie, siadając przed mikrofonem albo stając przed nim, dobra, teraz muszę być Miły ATZ, tylko daję się dziać tym rzeczom i może dzięki temu po prostu przepływ jest dużo bardziej różnorodny.
7: Mm-hmm. No to jest coś też, co mega dobrze widać na sound systemach waszych świętobejsowych. Jakby ta synergia między tobą i Funkillem i ten moment połączenia tych jakby dwóch charakterów, mhm, i umiejętności, które jakby... Mam wrażenie, że Funkill wie, kiedy ty chcesz wjechać i robi różne rzeczy z dekami, o których nie mam pojęcia i pewnie nigdy się nie dowiem. I tak samo jak ty, wiesz, kiedy on chce zmienić już beat i tak dalej, jakby rozumieć się po prostu bez słów, nie? I ta jakby naturalność, ta zabawa muzyką przede wszystkim, to jest coś, co jest słyszalne. I teraz zastanawiam się w związku z tym, dlaczego o tym mówię, mhm, czy ta twoja świętobejsowa przygoda, która już chwilę trwa, może ona ma taki wpływ na to twoje postrzeganie muzyki, może ona jakby jeszcze bardziej otwiera cię na różne rzeczy. A jeżeli nie, to, to w którym kierunku może cię ciągnąć?
11: Ciężko mi powiedzieć. No, myślę, że to jest jakby z obu stron... Inaczej, moja twórczość ma wpływ na Święty Bass i odwrotnie. Święty Bass i jakby doświadczenie z tej sfery na bank ma wpływ na rzeczy moje solowe. Ja wiesz, ja trochę mam tak, że nie chcę zamieniać swoich płyt w coś, co będzie kontynuacją Świętego Bassu. Ale tak jak mówię, no to jedno wpływa na drugie i się gdzieś przenika. Jeżeli chodzi o gatunki, to chciałbym, żeby na moich płytach były takie soft wersje ewentualnie tych świętobasowych wygrzewek.
7: Okay. Mhm.
11: Ale może mi się to też kiedyś zmienić. Chciałbym kiedyś nagrać, wiesz, album albo nie wiem, może epkę, która będzie moimi solowymi rzeczami w stylu, wiesz, ciężkich jakichś drum and bassowych jechanek czy dżungli. Myślę, że to też miałoby sens totalnie. Ale też dlatego chcę, wiesz, się wyzbywać tych rzeczy jak najszybciej się da, żeby móc tworzyć nowe i żeby one już sobie żyły własnym życiem. Odcinam to sobie i cisnę dalej. Już się nie mogę doczekać, stary. Znowu mam ten moment, wiesz, gdzie czuję, że no, zrzucam z siebie jakiś balast i będę mógł sobie dalej tworzyć.
7: Mhm. No właśnie, bo odrobina kuchni, my jesteśmy jeszcze 2 tygodnie tak naprawdę przed premierą, w momencie, w którym rozmawiamy, przed premierą Ace It Moro. I tak się zastanawiam, czy ty myślisz w ogóle o tym, w jaki sposób ludzie mogą zareagować na te nowinki od ciebie i czy będą zaskoczeni na przykład, bo wiesz, czasami jest tak, że jeżeli artysta przyzwyczai do czegoś swoich takich korowych słuchaczy, to jeżeli prezentuje coś nowego, to ci korowi słuchacze czasami się na niego obrażają, nie? W hip-hopie to jest w ogóle bardzo częste. Szczególnie mam wrażenie przy gdzieś tam odrobinę starszych graczach, którzy jeżeli spróbują czegoś nowego, to tylko jest od razu umówione, że skończył się po czymś tam.
11: Wiesz co, ja się w ogóle o to nie martwię. Okay. Nie mam żadnych oczekiwań. Dobór singli był, jaki był, też z powodu tego, że numery tak zwane bardziej zasięgowe zostały skończone niedawno w zasadzie, przed oddaniem na przykład masteru do tłoczni, więc nie byliśmy w stanie ich singlować. Mhm. Ale może tak miało być, wiesz, może to jest pole do tego, żeby jeszcze po premierze płyty gdzieś popchnąć tą promocję, co się na przykład nie wydarzyło przy Rollerze absolutnie. Wiesz co, ja uważam, że mimo tego, że spróbowałem nowych rzeczy, to dałem na tyle dużo takich, jak mówisz, satysfakcjonujących i sycących rzeczy ludziom, którzy gdzieś oczekują ode mnie podobnych piosenek do rzeczy z płyty poprzedniej czy jeszcze wcześniejszych, że w zasadzie się nie martwię o to, że ktoś się na mnie obrazi. Wręcz myślę, że to może tylko i wyłącznie sprawić, że nowi odbiorcy się znajdą i sprawdzą starsze. Także nie martwię się absolutnie i też nie mam oczekiwań i tak czuję, że siłą rzeczy będzie lepiej to przyjęte niż poprzedni album. Zawsze jest to jakiś tam mini krok w górę i nie zależy mi na jakichś totalnie wielkich skokach rozpoznawalności czy odtworzeń na streamingach.
7: No, nie będę pytał w takim razie, czy masz ambicje pójść do Dzień Dobry TVN
11: nie mam. Z jednym z... Ale bardzo chętnie pójdę, stary, okay. Wiesz, to nie jest tak, żebym nie poszedł, poszedłbym. Ale
7: a jakby... czy musieliby pozwolić ci nawijać, czy zgodziłbyś się na playback?
11: Zgodziłbym się na playback, stary.
7: Okej, okay.
11: Jeżeli byłoby trzeba, to zgodziłbym się na playback. To by było ciekawe doświadczenie dla mnie.
7: No to na pewno. Tak się zastanawiam teraz, bo mówisz o tych kwestiach promocyjnych. Nie myślałem o tym wcześniej, ale jakby ilość materiału, która jest na AC Tomorrow, którą wydajesz na raz, mogłaby spokojnie starczyć na ten ułożony już od jakiegoś czasu model promocyjny płyt za granicą. Czyli wydajesz podstawową wersję, po czym po 2 tygodniach, 3 tygodniach wydajesz bonus, co nie? I w ten sposób mógłbyś ciągnąć to, no, biorąc pod uwagę, że zagraniczni artyści wydają w bonusowych wersjach swoich albumów po 3 numery, no to pewnie mógłbyś tak ciągnąć do bonusu numer 7 albo i 8. Ale jednak postanowiłeś to zrobić za jednym zamachem.
11: Wiesz co, może to wynikać stricte z tego, że w ogóle nie śledzę jakby modeli biznesowych, okay, zagranicznych i może to źle. Prawdopodobnie to źle. Ale uważam, że to wróci do mnie w innej formie. Jeżeli nie stricte finansowej, to w jakiejś, na bank. Ja osobiście, no nie wiem, mimo że nie śledzę, to czasami gdzieś mi się to rzuci w oczy, może nawet bardziej na polskim rynku, i jakieś takie wysysanie, wyciskanie tej szmaty po prostu do cna. Nie wiem, wolę się skupić na tym, żeby zacząć nagrywać następne utwory. Może ktoś uważać, że to jest idiotyczne, co robię, ale... nie wiem, może jeszcze kiedyś, wiesz, będę miał upgrade, jeśli chodzi o sferę biznesową w moim życiu. Ciężko powiedzieć, a może, nie wiem, ktoś mi będzie lepiej doradzał. Ciężko powiedzieć, stary. Zobaczymy, no.
7: Nie, no ale to też jest takie podejście trochę true to the game, co nie, że bo jednak jakby wyciskanie tej szmaty, o której mówisz, i taka kapitalizacja wszystkich możliwych odsetek przez jak najdłuższy czas, mam wrażenie, że zabiera trochę fun z tego, czym w ogóle jest muzyka u podstaw, nie?
11: To mi totalnie odbiera i powiem ci, że no nie wiem, ja nie mam na to przestrzeni w życiu, ja wolę się skupić na jakby kreatywnych sprawach. Może, wiesz, może kiedyś się to u mnie zmieni, ale może to jest kwestia tego, żeby w pewnych zamknąć album i dopiero w momencie zamknięcia albumu skupić się w ogóle na całej reszcie. Ale czy kiedykolwiek będzie na to przestrzeń? Wydaje mi się, że nie, bo patrząc na, wiesz, resztę sceny i kolegów innych z branży, to na innych poziomach i levelach rozpoznawalności to wygląda też tak samo. Zawsze to są wariackie papiery, stary. Raczej po prostu... Możliwe, że się to u mnie nie zmieni. Ale może wróci w innej formie.
7: się zastanawiam teraz, bo ludzie bardzo często mówią o pewnych artystach, że są industry plantami na przykład.
11: Nie? Wow, co to znaczy?
7: Że są, wiesz, wykreowani w 100% przez przemysł muzyczny, przez wytwórnie, przez majorsów, ale znając to, jakie są realia rynku muzycznego w Polsce i to, jak działają wytwórnie, albo jak działają sami artyści, którzy wydają sami siebie, no to nie wiem, czy jest zbyt wiele ludzi, o których rzeczywiście można powiedzieć, że są produktem wytwórni od początku do końca. I mam wrażenie, że ludzie nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, jak działa ta branża i jak wiele zależy od samego artysty w całym tym procesie.
11: To prawda, to fakt. I myślę, że często też artyści sobie z tego nie zdają sprawy.
7: No, to na pewno.
11: To jest gorsze chyba stanie. Bo to przede wszystkim my powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę. Ja powoli zaczynam. Może niektóre rzeczy już coraz bardziej świadomie olewam, tak jak na przykład to, o czym przed chwilą gadaliśmy. Ale no potem będę mógł mieć pretensje tylko i wyłącznie sam do siebie, nie? A ludzie, wiesz... Ach, ciężko powiedzieć, to jest, wiesz, to co myślą ludzie.
7: Nie myślmy, zostawmy o tym, pomyślmy o tym, co my myślimy.
11: Tak,
7: no, o to będę cię pytał. Zapytam cię, miły ATZ i R&B. Połączenie, którego spodziewałbym się w momencie, w którym na przykład zgodziłbyś się dograć do Dominiki Płonki na jakiś numer, ale niekoniecznie spodziewałbym się u ciebie na albumie paru takich numerów, które po pierwsze są w takim vibe właśnie, rhythm and blues po pierwsze, po drugie traktują o jakby zakresach tematycznych, których wcześniej niezbyt wiele u ciebie było. Nie wiem, relacje damsko-męskie chociażby, też kilka tych wątków jest na tej płycie. Łatwo było ci się odnaleźć w tych klimatach? Czy przyszło to naturalnie?
11: Co łatwo mi było, bo generalnie pierwsza wersja w ogóle utworu w oczy to jest mój też beat. I trochę jest tak, że ja podjąłem decyzję o tym, że w tej formie to będzie nieostatecznej, bo ostateczna forma jest Mirofa i Shadowa. Shadow nagrał tą gitarę, Mirof zrobił resztę rzeczy, ale pierwsza wersja, w ogóle pierwsza, to jest też długa historia, bo stary, ja ten numer napisałem razem z UPA-em i była taka akcja i generalnie w ogóle na pendrive'ie, który został dodany do preorderu, jest ten numer w pierwszej wersji, to jest turbo w ogóle smaczek. I tam jest tak, że Yupi pisze czwórkę na temat jakichś swoich rozterek damsko-męskich w kwestiach relacji, a ja jako starszy kolega mu odpowiadam na to. Okay. No ale pewnego dnia stwierdziłem, że po prostu dopiszę sobie do tych czwórek, które są odpowiedziami na jego czwórkę po swojej i zrobię z tego swój solowy numer. Na testa po prostu sprawdziłem, jak to siedzi na jakiejś takiej gitarce i dołożyłem tylko stopę, nagrałem te wokale pod coś takiego i ostatecznie wrzuciliśmy to tą akapelę na beat Mirofa. Ja kocham to, jak bardzo uczłowieczony był proces tworzenia w ogóle tego albumu i jak bardzo mocno zależało to od po prostu czasu spędzonego z ludźmi, którzy są na tej płycie. Nie zawsze, ale w większości przypadków tak jest. Zastanawiam się, jakie było pytanie, czy...
7: Czy dobrze czułeś się w tej stylistyce?
11: Najlepiej,
7: czy dobrze się czułeś
11: stary.
7: Najlepiej,
11: stary. Okay. Jakby, wiesz, moment, w którym mogę... Ja nagrywałem ten numer tak, jak teraz siedziałem po prostu i jakby pisałem te wersy i rapowałem je z uśmiechem na twarzy. Okay. I miałem takie... Tak było, po prostu tak było. Chociaż mam wrażenie, że w mojej głowie się mieszały różne wątki, bo tam jest kilka, chyba cztery ósemki tam są. Ale myślę, że dzięki temu przekaz jest taki uniwersalny i wielu ludzi może sobie gdzieś utożsamić się z tymi wersami.
7: No to jest chyba jeden z moich ulubionych numerów na płycie. Ten z Dominiką Płonką zresztą też jest jednym z moich ulubionych numerów na płycie. Ale gdybym tak, to może skoro już zacząłem ten temat, to zerknę sobie na tracklistę i powiem ci, które kawałki mi się najbardziej podobają,
11: no
7: a ty mi powiesz, które tobie się najbardziej podobają.
11: Dobrze.
7: To tak, zaczynając od numeru 2 na CD1 i ten tytuł nie mam pojęcia, jak powinienem wypowiedzieć, więc może mi pomóż. Bojen?
11: Bojen, tak.
7: Bojen, po prostu.
11: Bojen, no to jest nazwa twierdzy w
7: Gdańsku. Tak, okej.
11: No generalnie chodziło mi trochę o to, że tam jest w ogóle ten prechorus. Nigdy nie byłem najlepszym b-boyem, w graffiti nieraz bywałem tojem, na freestylach nie wygrywałem wojen, to dzisiaj spełniam nasze marzenia z twierdzy Bojen. Miałem taki flashback po prostu, jak byliśmy dzieciakami, pojechaliśmy z ziomalami na pierwszy festiwal typu hip-hop do Giżycka i pierwszy raz byłem na scenie dużej, wiesz, tam procentę mi dawał czapkę, z której losowałem temat na freestyle. Byłem absolutnym łakiem wtedy i mam wrażenie, że wtedy zacząłem tak realnie marzyć o całym, o tym wszystkim, co się dzieje obecnie. Zacząłem sobie wtedy to jakoś wizualizować i to miało wpływ. I to nie są tylko moje marzenia, bo myślę, że to tak jak jest w tym refrenie też, to jest taka wypadkowa marzeń tych wszystkich ziomali z mojego osiedla, którzy po prostu gdzieś tchnęli we mnie tą energię, stary, i ja jestem kwiatkiem po prostu, który rozkwitł na tym drzewie gnieźnieńskim.
7: Bardzo ładne. No to backstory dodane do tego jeszcze bardziej sprawia, że podoba mi się ten numer. W takim razie.
11: Ale przepraszam, jeszcze dodam. Tak. Pisałem go pod zupełnie inny beat. Aha. I jest to jedna też z piosenek, przy których płakałem pisząc. No, było to... pierwszy wydźwięk był smutny bardzo tego utworu, ale... ostatecznie zrobiliśmy z Mirofem z tego taki trochę soundtrack zwycięzcy. Mm-hmm. Do wygrywania żyćka.
7: Prawda. Tak brzmi ten kawałek właśnie, to prawda. W ogóle ta płyta, mam wrażenie, że to jest też trochę, chociaż nie chcę wchodzić oczywiście w twoją głowę a szczególnie wrzucać słów w twoje usta, natomiast taki wydawał mi się trochę jakby klucz do podziału na CD1 i CD2, że ta część pierwsza jest zdecydowanie bardziej refleksyjna.
11: Smutna też.
7: I smutna, tak.
11: I
7: tak.
11: Toksyczna, no.
7: Tak.
11: To prawda. Jest tak. I czuję, że to też totalnie moje życie miało na to wpływ. Nie chcę się chyba w to zagłębiać ostatecznie. Dam też jakieś pole do interpretacji, bo tam są też nawiązania do jakichś historii z Rollera. Dajmy to rozkminić ludziom, którzy jeszcze może rozkminiają takie rzeczy. Ja zawsze byłem takim słuchaczem, który kochał, wiesz, czytać te kody, także zostawmy to w czutym. Ale z kolei, poczekaj, bo ja teraz muszę ci zadać pytanie. A co myślisz o intro? Bo ja jestem ciekaw, co myślisz o tym numerze. To jest szczerze, totalnie.
7: To jest jeden z tych kawałków, na których musiałem się zastanowić, jak wjechałeś w pierwszych słowach. Mm-hmm. Czy to jesteś na pewno ty?
11: Naprawdę?
7: Autentycznie, tak.
11: Okej. Okay.
7: Tak. Masz tam tak... ta emisja twojego głosu w tym kawałku jest tak bardzo... Bo ty masz taką manierę, raczej przyzwyczaiłeś, mam wrażenie, słuchacza, przynajmniej mnie, jako twojego słuchacza, do takiej maniery przeciągania sylab, nie do końca dykcyjnie, super, hiper poprawnego wymawiania, do rytmizowania przede wszystkim. A tutaj mieliśmy do czynienia, mam wrażenie, z takim bardzo czystym, miłym ATZ, czystym wokalem miłego. Nie siedzi mi chyba w tym numerze ten, nie wiem, kto nawija światła.
11: To ja. Wszystko to ja.
7: No i widzisz, nie miałem pojęcia, myślałem, że to jest inna osoba.
11: Ty jesteś pierwszą osobą, która to mówi, to jest ciekawe. Ja chciałem trochę zmienić proporcje, bo tam są dwa wokale w tym samym miejscu i chciałem, żeby ten motyw światło był, no nieważne, nieistotne. To jest ciekawe, bo jesteś drugą osobą, która mi to mówi. Ten wokal jest w ogóle pocięty. Ja to zrobiłem celowo. Nieważne. Technikalnie. Ale rozumiem, ma prawo ci się to nie podobać.
7: Ale to jest jedyna rzecz tak naprawdę. Nie...
11: W tym numerze całym?
7: Tak, tak, tak.
11: Okay.
7: Tak. Uważam, że to jest fajne wprowadzenie do historii, która... Do różnych historii, które później...
11: To jest ostatecznie też... W sensie to jest ostatni numer, który w ogóle napisałem i nagrałem na ten album. Jest to trochę takie podsumowanie na starcie tego, co mi się w ogóle wydarzyło, tak. Stary, z perspektywy czasu. Gdzieś uświadamiając sobie tą drogę właśnie 2 lat, albo nawet więcej, bo realnie moment, który sobie wyobrażałem, pisząc pierwsze wersy do intro, sięga nawet jeszcze czasów takich przedrollerowych i takich między czarnym swingiem a rollerem jeszcze, okay. Jak mieszkałem w Warszawie, więc jeśli chodzi o chronologię, to aż tam ta ciemność, okay. Się rozpoczęła, no.
7: Trochę też tak nastroił mnie, raczej przygotował bardziej do tego, że to będzie bardziej filozoficzna przewózka niż do tej pory.
11: Mhm. I była?
7: No wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, bardziej niż na poprzednich albumach poleciałeś w strony właśnie takiego filozofowania trochę. Mm-hmm.
11: Możliwe to jest. No, jest na przykład Zoom, który na pozór jest taką chamską bragą, a ostatecznie jest tam dużo metafizycznych rzeczy i ja to nazywam duchowym braga. No, ciekawostki, tam jest dużo oczek puszczonych do osób, które lubią też psychodeliki jeść i tak dalej.
7: Okej.
11: Wydaje mi się, że tak. Może to też z tego tytułu wynika, że... Nie padło to pytanie, więc nie będę w to brnął. Nie padło to pytanie, więc nie będę w to brnął. Ale no, faktycznie, może być tak, jak mówisz.

0: Miał wielką
1: może, może, nie wiem, czy chłód jest moim ulubionym numerem z tej płyty.
0: No smutna bardzo piosenka.
1: Tak.
0: Okrutnie smutna i moment, w którym pisałem tą piosenkę, no w ogóle zwrotki, bo tak, refren chyba w sumie też. Pod zupełnie inny beat to pisałem.
1: Okay.
0: Potem jakby wyprodukowałem sobie to, ale no turbo chłód od tego bije. Wydaje mi się, że to jest taka użytkowa piosenka dla ludzi, którzy mają dużo chłodu w życiu i będą sobie nim tym tunem tylko podkręcać to wszystko. No, może nie zarezonowałeś przez to, że
1: tak
0: wiesz, w twoim życiu jest lepiej po prostu, nie?
1: Tak.
0: To tak może wydaje. Z tego tytułu, ale może też forma, wiesz, ja tam, wiesz, na autotunie można powiedzieć śpiewam albo nucę. Jestem mega ciekaw w sumie odbioru tego tuna. Uważam, że w sumie może ma jakiś potencjał na bycie takim często zapętlanym przez smutnych ludzi.
1: Myślę, że tak. Tak, to na 100%. No. Ale generalnie uważam, że to nie jest tak, że mówię to każdemu, bo nie, ale uważam, że ten album nie ma skipów, nie? W sensie są numery, które podobają mi się bardziej, są numery, które podobają mi się mniej, ale nie miałem tak, że muszę, nie wiem, wyłączyć coś, bo mnie po prostu skręca, nie? Nie, absolutnie.
0: To się cieszę bardzo.
1: To jest chyba trochę taki stempel jakości.
0: Na 28 tunów.
1: Tak, to... tak, no to tak, to prawda.
0: Ale na bank ludzie będą tak mieli, wiesz. Wydaje mi się, że będą tak mieli. Dlatego zachęcam w ogóle do, wiesz, robienia sobie playki z tego, co tam się utworzyło, zrobienia sobie swojej w ogóle wersji tego albumu, swoich konfiguracji, bo uwierz mi, że ułożyć w ogóle całą setlistę z tego wszystkiego, ja to zostawiałem, odkładałem to na sam koniec, stary, i do dziś nie jestem pewien, czy dobrze to zrobiłem, wiesz, bo ułożyć to wszystko raz, że chronologicznie, żeby to miało jakiś sens taki dla mnie, wiesz, logiczny po prostu, jeśli chodzi o czas, w którym się dane rzeczy działy, plus tempo, plus charakter utworu, ojej, zmiennych jest bardzo wiele, ja sobie potem to kolorowałem, nie było łatwo ułożyć tego, ostatecznie na przykład dwa numery z pierwszego CD wylądowały na dwójce, z różnych powodów. No nie było łatwo.
1: Okay.
0: Ale tak jak mówię, no w ogóle może rozkminimy coś. Chciałbym po prostu zobaczyć, jak ludzie sobie to ułożą. Chciałbym, żeby mi podesłano, ale to muszę wrócić do tego, obejrzę ten wywiad i sobie o tym przypomnę.
1: No spoko, mogę ci przypomnieć też.
0: Przypomnij mi, stary, bo chciałbym, wiesz, zrobić taki ruch, żeby ludzie poskładali takie playki swoje interpretacje tego albumu.
1: Cool, to brzmi jak fajny pomysł. Słuchaj, bo chciałem przejść do innych wątków jeszcze. Może o twoim słuchaczu chciałbym porozmawiać przez chwilę. Jak ty sobie wyobrażasz, i powiem coś, co może zabrzmieć niegrzecznie, ale zrobię teraz do kamery takie cudzysłów i typowego słuchacza, miłego ATZ.
0: Wiesz co? Typowy słuchacz miłego ATZ to jest dzieciak w okolicy... Dobra, ciężko powiedzieć dzieciak, ale... Dobra, zostańmy przy dzieciaku. Jeżeli jest to dzieciak, to jest to dzieciak pomiędzy 15 a 20 rokiem życia, który słucha dużo muzyki, diguje ją i nie słucha tylko rapu, ale interesuje się też elektroniką i no, ma specyficzny gust muzyczny. Jeżeli słucha albumów, to słucha ich od dechy do dechy. Jak się jara jakimś artystą, to sprawdza po prostu wszystko, co jest możliwe. Pochodzi z normalnej rodziny. Typu, nie wiem, co to znaczy normalna rodzina. Dobra, może w to się nie zagłębiajmy.
1: Biorąc pod uwagę

0: że powiedziałaś dzieciak i słuchający albumów od deski do deski, to podejrzewam, że jest ich stosunkowo niewiele.
1: Słuchaj, ja chciałem powiedzieć o tym też, że czuję, że mój słuchacz jest po prostu trochę odbiciem tego, jakim ja zawsze byłem słuchaczem.
0: Okay.
1: I w sumie opowiadając o nim, mówiłem o sobie samym. I wydaje mi się, że marzy mi się, żeby każdy mój słuchacz, obojętnie w jakim jest wieku, był odzwierciedleniem tego, jakim ja byłem słuchaczem w danym wieku.
0: Okay.
1: Więc tak, to chciałbym, żeby tak było. Jak jest ostatecznie, wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby te rzeczy się zbliżyły do siebie, żeby być blisko tej wizji. Wydaje mi się, że moja twórczość daje pole do tego, żeby jarać się całością, a nie tylko pojedynczymi tunami, i idzie za tym jakiś cały lifestyle, jakaś cała taka, nie wiem, organiczna otoczka tego wszystkiego, i mam wrażenie, że ludzie też to odczuwają i to pozwala im być w tym całościowo, łącznie nawet ze świętym bejsem. I czuję, że takich ludzi przybywa. Co nie zmienia faktu, że wiesz, no, jestem wdzięczny każdemu słuchaczowi, który wiesz, tam sobie odtwarza te tuny. To jest totalna abstrakcja dla mnie, moment, w którym wiesz, wchodzę sobie na Spotify for Artist i widzę, że w danym momencie słucha mnie, nie wiem, 150 osób o drugiej w nocy, wiesz, we wtorek. No stary, weź sobie wyobraź tych wszystkich ludzi, co oni robią.
0: Tak.
1: To jest inspirujące bardzo, ale też abstrakcyjne, bo no tak, jest po prostu abstrakcyjne.
0: No bo wyobrażasz sobie, że twój głos jest w tym momencie w głowie 200 ludzi w jakimś najbardziej randomowym momencie. W najbardziej, no trochę creepy też, tak, de facto. ale tak, no to jest coś, o czym często się w ogóle, mam wrażenie, zapomina, będąc artystą, czyli trochę też takiej jakby, bo co za tym idzie, no pewnie odpowiedzialność, nie, za swój produkt, za swoją sztukę, jakkolwiek by ktoś nie wolał tego nazwać.
1: No
0: nie?
1: Tak, i na przykład na tej płycie też pada stwierdzenie, po prostu przyznałem się na tym albumie, że nieraz jakby szczyciłem się i przechwalałem się rzeczami, za które powinno być mi wstyd. Mimo tego, że nagrywałem na przykład piosenki o tym, że krytykuję innych za treści, które umieszczałem w swoich utworach. No i może też to, że coraz mniej się utożsamiam właśnie z treściami, które tworzę, i z formą, po wypluciu już ich, też mi pomaga nie ryć sobie tym bani właśnie, tymi 150 osobami z moim głosem w głowie, który już nie jest moim, wiesz,
0: tak.
1: To już było jakiś zapis tamtej chwili, ale już nie ma co sobie z tego robić tożsamości.
0: A da się zrobić uniwersalną piosenkę, moim zdaniem? Która powiesz, posłuchasz jej za 10 lat i powiesz, miałeś rację, masz rację.
1: Jasne, myślę, że da się, myślę, że da się. Ale to wszystko jest, wiesz, kwestia podejścia. No, myślę, że mam sporo piosenek, które jak posłucham za 10 lat, to będę szczęśliwy, zadowolony z tego. Do dziś wracam do jakichś starych swoich albumów i jestem dumny z tej formy. No, zdarza mi się na przykład do dyktafonu wracać i
0: o.
1: Tam są, no są naprawdę genialne momenty, gdzie wiesz, poskładane są tak rymy, że jestem w absolutnym szoku, jak mi to wtedy przyszło do głowy.
0: Okej.
1: Okay. No.
0: Oglądałem jakieś relacje z Popkillerów ostatnich. I nie pamiętam teraz kto, przepraszam, wyleciało mi z głowy, ale przepytywał Łonę i zapytał go o to, kto jego zdaniem jest najlepszym raperem z tej młodej fali raperów. Ona powiedział, że Miły ATZ jest najlepszym raperem. Jak ty się czujesz, słysząc takie słowa, takie komplementy od takich ludzi?
1: O człowieku, jaram się absolutnie, stary. Powiem ci, że Łona to był jeden też zawsze z moich ulubionych raperów od dzieciaka i jakby moment, w którym naprawdę taka legenda i tak ogromny artysta mówi coś takiego, jest dla mnie, no, giry miękną, absolutnie. No to jest chyba wyznacznik sukcesu dla mnie. Bo wiesz, jakby zdanie, to nie jest tak, że mam gdzieś zdanie, wiesz, ludzi z internetu. Dobra, kurwa, mam. Szczerze mam. Mam gdzieś. A zdanie takiego człowieka jak Łona, no, jest dla mnie ważne, więc biorę sobie to do serca. Czuję, że wykonuję swoją robotę dobrze dzięki temu, że takie osoby się w ten sposób wypowiadają. No i co? I nic, tylko cisnąć dalej. To są dla mnie takie, wiesz, właśnie oczka od rzeczywistości puszczone, że keep it moving.
0: Dokładnie. A wiedziałeś o tym, że Łona tak się wypowiedział, czy dopiero teraz się...
1: Tak, już ktoś mi o tym powiedział. No. Wcześniej wiedziałem o tym, no. Bardzo miłe, bardzo miłe.
0: Oglądałem dzisiaj rozmowę Nardwara ze Skeptą. I Nardwar tam na sam koniec zadał takie pytanie, zresztą on zawsze je zadaje. Why should people care about Skepta? Więc ja zadam to samo pytanie tobie, trochę za Nardwarem. Dlaczego ludzie powinni zwracać uwagę na miłego ATZ?
1: Dlaczego powinni?
0: Tak.
1: Bo warto. Uważam, że warto, bo można dostrzec w tym wiele piękna, które przebija przeze mnie. Boskiego piękna, które przebijać zaczyna przeze mnie coraz częściej. Wow.
0: Piękne słowa.
1: A może to było ego, może to ego przeze mnie przemawia. Ciężko powiedzieć. Sami to ocencie. Chociażby po to, żeby ocenić, czy jest tak, czy inaczej. Czy to szatan, czy Bozio.
0: Czy było to ego, czy był to jakiś błogosławiony nurt myśli. Słuchajcie tej muzyki, bo po prostu warto. I dziękuję ci serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję. Rastafari.
0: Rastafari, dziękuję. Hear me out w Radio Kiss FM. Yeah, you know what it is. Radio Kiss FM Poznań.

0: reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
8: Teraz ostatnia reklama.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
8: Po reklamie. Kiss FM. Radio Kiss FM Poznań.
1: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W programie będzie o Fundacji Panda Team.
11: To warto wiedzieć.
12: Fundacja Panda Team jest fundacją, która wspiera w żałobie dzieci, młodzież, dorosłych. Właściwie, no można powiedzieć, wszystkie osoby, które mierzą się z tematem straty bliskiej osoby. Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team imienia Michałka Tarachowicza. Taką naszą misją, można powiedzieć, jest to, żeby... No właśnie, nikt nie czuł się sam w swojej stracie, żeby każda żałoba była uznawana, żeby była widoczna, żeby edukować w tym temacie, który jest bardzo powszechny, a bardzo gdzieś tam spychany i takim obrós wielkim tabu.
10: No właśnie, o tym się nie mówi. Wielu ludzi nie wie, jak się zachować w takiej sytuacji, a często osoby, które są w tej żałobie, zostają po prostu same.
12: Dokładnie tak. I właściwie jesteśmy, w Poznaniu jesteśmy jedyną organizacją, która pozarządową, która wspiera w żałobie i się tym specjalizuje, również w całej Wielkopolsce, a w Polsce właściwie drugą, nie licząc oczywiście hospicjów, które też, czy innych tego typu organizacji, jednak u nas jest to głównym działaniem. I rzeczywiście osoby, które do nas przychodzą, czasem przychodzą po wielu latach od straty i już wcześniej czując się bardzo samotnie, bardzo niezauważane w tym. I myślę, że coś, co właśnie wiele osób łączy, to jest ta potrzeba niebycia samemu w tym, potrzeba tego, żeby być tym zauważonym w tej swojej samotności, w tym swoim cierpieniu, w swojej żałobie. Przede wszystkim można powiedzieć tyle, ile się chce powiedzieć. Mamy różne formy działalności, mamy zarówno grupy wsparcia, jak i oczywiście spotkania indywidualne z psychologiem, z asystentami też w żałobie, z interwentami kryzysowymi. Mamy też takie spotkanie bardziej, nazwijmy to luźne, czyli powiedzmy takie trochę z elementami arteterapii, trochę warsztatowe. Mamy osobne spotkania dla mężczyzn. Tych działań jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę na niektóre można przyjść i po prostu być, nie trzeba nic mówić, a wszystkie informacje na temat wszystkich naszych działań są na naszej stronie internetowej pandateam.pl, ale też w mediach społecznościowych i tam jest w sumie najbardziej aktualne to Facebook, Instagram, tam nas można znaleźć, tam wszystkie zapisy na wszystkie nasze działania. Można też po prostu zadzwonić i porozmawiać z nami, bo może ktoś nie wie, czego potrzebuje w tym momencie, czy bardziej grupy, czy bardziej indywidualnego spotkania, to też może się do nas po prostu zgłosić, napisać lub zadzwonić i my wtedy wspólnie się możemy zastanowić, co dana osoba potrzebuje w swojej sytuacji.
10: Są spotkania dla mężczyzn, bo powiedzmy, że no tak się mówi, że kobietom tu łatwiej uzewnętrznić się, no mężczyźni często gdzieś zostawiają to w środku, ale nie oznacza to, że to cierpienie jest mniejsze. I jak pomóc tak się tutaj pozbierać, kolokwialnie mówiąc?
12: To prawda. Jest tak, że my w toku działalności zauważyliśmy to, że rzeczywiście no, mężczyźni rzadko korzystają z naszych spotkań i z pomocy u nas, dlatego stworzyliśmy no, taką przestrzeń, w której no, po prostu, która jest tylko dla nich i rzeczywiście no, głównie tutaj ojcowie po stracie dziecka przychodzą i w takim męskim gronie po prostu gdzieś tam rozmawiamy, mamy różne tematy, jest to też przestrzeń, żeby trochę sobie po prostu porozmawiać, czasem się wymienić różnymi, czy pomysłami, czy czasami nawet pasjami się podzielić. Jest to jakaś taka po prostu też rodzaj budowania takiej społeczności właśnie trochę innej niż taka grupa mieszana w innych, na przykład na grupie wsparcia, czy w innych działaniach. No na pewno dużo to daje, ta taka siła od innych mężczyzn. I też znowu to, co już wielokrotnie mówiłem i powtarzamy bardzo często, można po prostu przyjść i być, nie trzeba nic mówić. Wcale nie trzeba mówić o tym, co się wydarzyło. Można po prostu być i słuchać, można być i milczeć. Można tak naprawdę wszystko. Tutaj nie chodzi o to, żeby opowiadać ze szczegółami. Tu chodzi o to, żeby po prostu no, gdzieś tam być w gronie ludzi, którzy rozumieją, czy chociaż trochę rozumieją to, co przeżywamy.
10: To są ludzie, którzy też przeżyli to samo, czy podobne historie i dzięki temu czują taką jedność, takie wsparcie.
12: Tak, to są dokładnie, to są najczęściej ojcowie, którzy przeżyli śmierć swoich dzieci i oni po prostu, no tutaj wiele słów nie trzeba, no po prostu fakt, że ktoś się pojawia, to już jest właściwie bardzo wymowne i wiele nie trzeba więcej nam do informacji. A jest to na pewno przestrzeń, która bardzo pomaga na pewno nie być w tym samemu.
10: Są spotkania dla mężczyzn, ale mogą też przychodzić całe rodziny, prawda?
12: To jest ważne. My nigdy nie pytamy jakby o jakiś status, że tak powiem. Czyli można przyjść samemu, można przyjść z kimś, można przyjść...
10: Po prostu z drugą połówką.
12: Dokładnie, z drugą połówką, czy też nawet się zdarza czasem, że przychodzi na przykład mama z córką, na przykład dorosła córka, przepraszam, ze swoją mamą, ale też no, to widać bardzo w działaniach, my wspieramy też dzieci i młodzież i to też widać tam, że tam to przychodzą często całe rodziny po prostu, czyli dzieci przychodzą z rodzicami, czasem jeszcze babcia, dziadek się pojawiają co jakiś czas, także to jest takie wsparcie, którym opiekujemy się całą rodziną wtedy i ta cała rodzina korzysta wtedy z naszej pomocy.
10: Ta pomoc jest bezpłatna?
12: Tak, pomoc jest finansowana, jest bezpłatna, finansowana z przeróżnych źródeł, mamy też kilkuletnie takie różne finansowania, też miasto Poznań nas bardzo w tym wspiera, więc ta pomoc jest bezpłatna.
10: Można znaleźć wszelkich informacji w internecie, można do was zadzwonić, a kto chce przyjść osobiście, gdzie dokładnie mieścicie się w Poznaniu?
12: Mieścimy się na Ramowicach, na ulicy Bolka 8A przez 1 i tam mamy takie miejsce, które nazwaliśmy Hope Spot, miejsce z nadzieją, który jest takim miejscem przytulnym, w którym właśnie mamy zarówno gabinet psychologiczny, jak i salę warsztatową. Natomiast nadal zachęcam do tego, żeby też nas śledzić, bo powoli się nie mieścimy w tej naszej przestrzeni, więc kto wie, może lada moment będziemy gdzieś się przenosić, natomiast o tym na pewno pewno będziemy informować i na pewno się takie informacje pojawią. Na ten moment jesteśmy właśnie tam i zapraszamy, no ale też bardzo dużo naszych działań odbywa się po prostu online. Jeżeli ktoś po prostu nie chce, nie może, nie chce, boi się, czy po prostu są jakieś bariery, które uniemożliwiają przyjście, to można też skorzystać z takiej pomocy zdalnej.
10: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
12: Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team.
10: Dziękuję bardzo za rozmowę.
12: Dzięki.
10: A z Poznania przeniesiemy się teraz w okolice Śremu. Będzie o zwierzętach. Za nami wakacje. Wiadomo, w wakacje często niestety ludzie porzucają psiaki. A jak było w tym roku? Posłuchajcie Grzegorza Kałużnego ze schroniska w Gaju, niedaleko Śremu.
6: Mamy coraz mniej psów, które są porzucane, oddawane na okres wakacyjny. O czym to świadczy? O tym, że drodzy Państwo, jesteście coraz bardziej świadomi tego, że pies jest członkiem rodziny i trzeba odpowiednio zorganizować ten czas wakacyjny. Za to wielkie dzięki, bo naprawdę to jest wynik naszej chyba wspólnej edukacji i świadomości. To jest ta rzecz. Druga rzecz to, że naprawdę poziom psów i kotów w schronisku jest na pewnym stałym punkcie, czyli nie mamy ponad miarę. Oczywiście zdarzają się sytuacje dramatyczne, takie, gdzie likwidujemy na przykład pseudohodowlę. To jest oczywiście odosobniona rzecz, ale ten stały odsetek psów i kotów, które przybywają, są na pewnym poziomie naprawdę już coraz lepszym, tak to można powiedzieć. Wakacje za nami, na pewno mnóstwo wrażeń z pobytu z psami na tych wyjazdach wakacyjnych, na pewno dbałość o to, że dbamy w okresie letnim o te zwierzęta, no bo upał nie tylko nam, ludziom doskwiera, ale i coś, co jest przed nami, czyli spotkanie w postaci cyklicznej imprezy, którą nazywamy Jesień Gajowa. Tę imprezę zaplanowaną na okres właśnie jesienny, prawdopodobnie wrzesień. To jest impreza, która jest skierowana do wszystkich przyjaciół schroniska dla zwierząt w Gaju. Drodzy poznaniacy, drodzy wielkopolanie, droga rodzino gajowa, że tak powiem, zapraszamy wszystkich na to spotkanie, bo wtedy możemy przyjechać po spotykać się z psami, które są i kotami w schronisku, ale też możemy wziąć swojego czworonoga, który został zaadoptowany z naszego lub innego schroniska lub taki, który na szczęście nigdy nie był w żadnym schronisku i przyjechać do nas. To wszystko jest dozwolone, będzie mnóstwo atrakcji, mnóstwo fantastycznych takich pobocznych działań, które na pewno będą atrakcyjne dla was, ale i przede wszystkim będą atrakcyjne dla tych zwierząt, a może gdzieś pojawi się tam myśl o zaopiekowaniu się pieskiem ze schroniska lub kolejnym pieskiem i wtedy w tym bardzo, bardzo pomożemy.
10: Oczywiście zachęcamy do pomagania zwierzętom. Słuchajcie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Mieszkańcy mogą już korzystać z wygodnego traktu pieszego na ulicy Tarnowskiej. Zyskali również przejście dla pieszych i miejsca postojowe. Nowa zieleń będzie posadzona do połowy listopada. Koszt robót to ponad 500 tysięcy złotych. Środki pochodzą z funduszy, które ma do swojej dyspozycji Rada Osiedla Krzesiny Pokrzywno-Garaszewo. A teraz czas wolny w okolicach Poznania. 12 września szykuje się piknik rodzinny Bezpieczni w powiecie poznańskim. To wydarzenie, które od lat łączy edukację z dobrą zabawą. Tradycyjnie piknik odbędzie się na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 8 w Bolechowie. Początek w samo południe, finał o 16. Na uczestników czekać będzie bogaty program atrakcji. Wśród nich m.in. symulator dechowania. Dzieci znajdą specjalną przestrzeń do zabawy z dmuchańcami, karuzelą i kącikiem plastycznym. Na scenie pojawi się Mezo.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
14: Urszula Salamon, zapraszam. Poznań włącza się do ogólnopolskiej kampanii Wrzesień, miesiąc profilaktyki zdrowotnej. Akcja ma zachęcić do regularnych badań, mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, szefowa resortu zdrowia.
15: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia, natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
14: W Poznaniu badania w ramach akcji będą odbywać się m.in. w POSOM.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wielkopolsce.
14: Są zarzuty dla pracownika sklepu z Nowym milionowego Tomyśla, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Mężczyzna zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
16: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek.
14: Policję zawiadomił jego były kierownik, który nabrał podejrzeń i sprawdził nagrania monitoringu. A w Poznaniu zamknięto już palmiarnię. Przejdzie renowację, wymienione zostaną oszklenia pawilonów, przebudowane zostanie też akwarium. Remont potrwa 4 lata.
17: 4 lata to wie pan w naszym wieku, to jest długo.
18: Ja mam wspomnienia z dzieciństwa, mam dużo wspomnień. Było to takie miejsce magiczne.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
14: Protestujący zarzucają policji brutalność. Chodzi o działanie funkcjonariuszy podczas eksmisji na osiedlu Maltańskim w Poznaniu. Policjanci wykonywali swoje obowiązki zgodnie z prawem, odpowiada Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
19: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę.
14: Protestujący, którzy blokowali działkę, zostali wylegitymowani. Policja złoży wniosek do sądu o ich ukaranie. Zmieniamy temat. Zakończyła się rozbudowa przedszkola Mali Przyrodnicy przy ulicy Osinowej. Placówka została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
14: Sport. 4 października poznańskimi ulicami przebiegną maratończycy. Do stolicy Wielkopolski przyjadą biegacze i biegaczki z całego świata. Trasa będzie prowadziła m.in. przez Stary Rynek, Jezioro Maltańskie i Miejski Stadion. Start przy Międzynarodowych Targach Poznańskich. Na koniec zaglądamy na winogrady. Powstaje tam park barw i wody. Aktualnie wykonawca koncentruje się na robotach ziemnych i przygotowuje podłoże pod nowe nasadzenia. Miejsce zyska ponad 100 drzew.
13: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
8: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
10: Bartosz Łukasiewicza zapraszam, a w tym kwadransie między innymi Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Co dobre, szybko się kończy, za nami wakacje.
13: To warto wiedzieć.
10: Wrzesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, bardzo ciekawie w bibliotece.
20: Tak, będziemy dbać, żeby Państwo mieli po pierwsze co czytać, ale żeby też mogli Państwo uczestniczyć w bardzo wielu niezwykle ciekawych i szalenie różnorodnych spotkaniach, dlatego że we wrześniu i wystawy, i spotkania autorskie, i oczywiście wydarzenia dla dzieci oraz kluby książki i spotkania także w naszych muzeach literackich, więc wracamy, jak to się mówi, na petardzie. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich. Zapraszamy Państwa na przykład 14 września o godzinie 18 na spotkanie z panią profesor Anną Nasiłowską, którą pewnie część z Państwa kojarzy jako historyczkę literatury, między innymi autorkę świetnej biografii Mrożka. Natomiast pani profesor także sama pisze i właśnie tej jej powieści Węzeł rodzinny będziemy poświęcać to spotkanie. To jest bardzo ciekawa historia właśnie jej rodziny, odkopywana trochę z domowych zapisków, trochę z wspomnień rodzinnych, więc można się z jednej strony dowiedzieć trochę więcej o samej pani profesor, ale też o tym, jak takie narzędzia badacza literatury przydają się, kiedy ktoś szuka historii własnej rodziny. Ta historia była bardzo ciekawa, a które elementy będą ciekawe dla Państwa, czy te bardziej historyczne, czy te bardziej współczesne, o tym można się przekonać 14 września, ale wrzesień to także w Poznaniu czas kryminału, Poznański Festiwal Kryminału Granda, także w bibliotece. Jak zawsze jesteśmy stacją, sensacją tego festiwalu. I tak zapraszamy 25 września na dwa spotkania. O godzinie 17 gościem filii Wildeckiej będzie Jarosław Strzyżowski, autor, który swoje powieści łączy z górami, więc myślę, że wszyscy fani Sławka Gortycha powinni także na tego pisarza zwrócić uwagę i spotkać się z nim właśnie 25 września o godzinie 17. Natomiast jeśli chcieliby Państwo mieć trochę szerszy przekrój tego, co się dzieje w polskim kryminale, to tego samego dnia, 25 września o godzinie 18 w głównym gmachu biblioteki odbędzie się panel Co odbija lustro, którego gośćmi będą Dariusz Gizak, Adrian Ksycki i Rafał Glina. Trzech kompletnie różnych autorów. Jeden to były policjant, jeden to anglista z Poznania, a trzeci to ekonomista. Każdy z nich pisze zupełnie zupełnie inną serię o zupełnie innym bohaterze, korzystając z przeróżnych doświadczeń. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, dlatego że rzeczywiście te różne perspektywy się na nim spotkają i sprawdzimy, co odbija to lustro. Ale to nie jest jedyne spotkanie z kryminałem w Bibliotece Raczyńskiej, dlatego że 16 września zapraszamy do filii 35 na Podolanach na spotkanie z Robertem Michniewiczem. To też jest były policjant. Coraz więcej byłych policjantów zabiera się za pisanie kryminałów i to się czuje w tych książkach, ponieważ oni doskonale znają na przykład procedury i mam wrażenie, że czytając te powieści pisane przez ludzi, którzy no, w tej firmie przepracowali wiele lat, czytelnik ma wrażenie bardzo dużej autentyczności opisywanych historii, więc także na to spotkanie zapraszamy, ale nie będzie tylko kryminalnie, dlatego że będzie też podróżniczo. 28 września o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z laureatem Nagrody Bursztynowego Motyla. Kto nim będzie, jeszcze nie mogę Państwu zdradzić. Natomiast o godzinie 12 tego dnia będzie wręczenie nagrody w Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie, który jest współorganizatorem tego konkursu. Natomiast o godzinie 18 będzie można spotkać się z laureatem na rozmowie u nas w muzeum. No ale także bardzo dużo ciekawych wydarzeń właśnie w naszych muzeach, dlatego że zmieniają się godziny pracy Muzeum Sienkiewicza, o czym warto wspomnieć. W środę i czwartki to muzeum będzie czynne popołudniami i wieczorami. W związku z tym też będą popołudniowe zwiedzania, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Dostawaliśmy też głosy, że chętnie odwiedzaliby Państwo Muzeum Iłakowiczówny popołudniami. Taka okazja już 9 września o godzinie 17.
10: No to muzeum, przypomnijmy, na Poznańskich Jeżycach.
20: Muzeum na Jeżycach na ulicy Gajowej. Jedno z niewielu takich muzeów, w których, o czym świadczą głosy wszystkich odwiedzających, czuje się obecność patronki tego muzeum, ponieważ Iłakowiczówna w tym pokoju spędziła prawie 40 lat i niewiele się od tego czasu w tym miejscu zmieniło, więc serdecznie Państwa zapraszamy. No i oczywiście, jak zawsze, będą także spotkania dla dzieci. 26 września będą czytaty i to będą czytaty dla tych, którzy chcieliby się nauczyć patrzeć, dlatego że okazuje się, że nie wszyscy umiemy patrzeć, a będziemy uczyć się tej umiejętności razem z Katarzyną Drozdowską-Sawińską z Poznańskiego Muzeum Narodowego. Ona nam pokaże takie elementy na obrazach, na które na pewno nie zwrócilibyśmy uwagi, a które pozwalają zupełnie inaczej zrozumieć pewne rzeczy. No i w ogóle o samym też wzroku i samej umiejętności patrzenia będziemy rozmawiać. No i naturalnie, jak zwykle u nas, także mnóstwo spotkań w klubach książki. Bardzo różne tematy, dlatego że w klubie książki u Sienkiewicza Duma i uprzedzenie, a w klubie książki u nas w historycznym gmachu Rozmowa w katedrze, więc bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o tematy, ale myślę, że dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o literaturze, znajdzie się miejsce. No i zapraszamy jeszcze na wystawy, które w bibliotece. Od 7 września nowa wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, twórcy Ossolineum. Trochę o jego historii, trochę o tym, jak budował swój księgozbiór. Wystawa, którą przywozi do nas właśnie Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, więc ci, którzy zajmują się badaniem i propagowaniem spuścizny Ossolińskiego. Natomiast cały czas do końca września w Galerii Atanazego wyjątkowa wystawa Tęsknota za transcendencją, wystawa rzeźb i grafik Romana Kosmali. To jest wystawa, która mam wrażenie, że jest jedną z tych wystaw, których najlepiej tytuł oddaje co znajdziemy na tej wystawie, dlatego że rzeczywiście, kiedy wejdą Państwo do galerii, to poszukiwanie absolutu, o którym Roman Kosmala wielokrotnie mówił, staje się także doświadczeniem właśnie tych osób oglądających, a szczególnie zapraszamy 10 i 24 września, czyli w dwa wrześniowe czwartki o godzinie 17, ponieważ będzie wtedy okazja do wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim. Sam Roman Kosmala opowie o swoich pracach, o inspiracjach i myślę, że dzięki temu będziemy bliżej nie tylko tej transcendencji, ale też tej wizji artystycznej.
10: Ja przypomnę, że o tym wszystkim mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pani Katarzyna, tak przy okazji zapytam o czytanie. Widzieliśmy się przed przed wakacjami pytałem o te pozycje książkowe, co warto czytać na wakacje, w podróży. Wakacje za nami, przed nami jesień, ten czas taki, który nadchodzi już wielkimi krokami. To chyba ten taki najlepszy czas dla tych, którzy lubią zaszyć się gdzieś pod kocem. Ja wiem, że może to za wcześnie mówię o tym kocu, o tej gorącej herbacie, ale zbliża się ten czas.
20: Nieuchronnie się zbliża, ja już znalazłam pierwszy kasztan tej jesieni, więc to się niedługo stanie i myślę, że będzie można się rzeczywiście z tym kocem opatulić i wziąć dobrą książkę. I pewnie jak zwykle będą to przeróżne lektury. Zawsze sprawdzają się kryminały, zwłaszcza te tak zwane cozy criminals, czyli te kryminały kocykowe. Zawsze przeróżne książki, które są dla nas ucieczką. Myślę, że tutaj taka literatura azjatycka pozwala właśnie na takie poczucie się dobrze z pewnymi historiami. Ale ja mam nadzieję, że tej jesieni takim wielkim hitem będzie Lalka, bo jednak wchodzi film, wchodzi też serial. I myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie wszyscy przypomnieli ten pierwowzór. Zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś powie, że Lalkę czytał w liceum i wystarczy, to gwarantuję, że ta Lalka czytana dzisiaj to będzie kompletnie inna Lalka. Nie dlatego, że Lalka się zmieniła. My się zmieniliśmy i zupełnie inne rzeczy w tej książce dostrzeżemy.
10: Mówiła na naszej antenie Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu. Było o książkach i czytaniu, a teraz z kolei zabiorę Was do Teatru Ósmego Dnia. Szymon Bojdo opowie, co dobrego w najbliższym czasie.
0: We wrześniu rozpoczynamy taki nowy festiwal, który nie będzie się odbywać w konkretnych datach, czyli od do w jednym tygodniu, czy przez dwa tygodnie, tylko będzie miał taką formę kroczącą od września do listopada. I będzie to festiwal składający się z spektakli teatru alternatywnego, takich wybranych przez nas z całej Polski, najlepszych naszym zdaniem, dlatego że my również jeździmy na różnego rodzaju festiwale i do różnych miejsc, gdzie teatr alternatywny wystawia swoje sztuki i chcieliśmy przedstawić je poznaniakom, bo to jest też taki problem, że nie każdy ma taką możliwość, żeby pojechać gdzieś do Węgajd, czy do Szczecina, czy do innych miejsc, do Radomia i zobaczyć spektakl, a chcielibyśmy taką możliwość dać poznaniakom i będziemy je pokazywać. To jest festiwal dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i we wrześniu mamy aż 3 propozycje. Natomiast 12 września zobaczymy taki monodram Pionierki Teatru 3,5 z Dzierzgonia. To jest taki malutki teatr z malutkiej miejscowości, ale zajął się on kwestią właśnie pionierek, czyli pierwszych kobiet, które po II wojnie światowej zaczęły zasiadać na traktorach i być obecne, ale takie pytanie sobie zadają sobie artyści, czy rzeczywiście realnie były traktowane poważnie i myślę, że jest to bardzo wzruszająca i ciekawa właśnie opowieść w formie monodramu. Natomiast 26 września o 19, czyli pod koniec już września, mamy spektakl teatru A3 pod tytułem Plan lekcji i jest to spektakl odnoszący się trochę do twórczości Kantora, czyli mamy tutaj pewien surrealizm, swego rodzaju odniesienie do jakichś takich nierzeczywistych czy abstrakcyjnych sytuacji, ale równocześnie skoro mamy plan lekcji, to mamy też klasę, więc to się kojarzy z Umarłą klasą, trochę Kantora. Myślę, że dla tych, którzy pamiętają spektakle Klikoteki, czy właśnie Tadeusza Kantora, to będzie nie lada gratka. Rzeczywiście jest to takie wejście we wspomnienia. Myślę też, ta szkolna ława może nie wszystkim się kojarzy dobrze i przywołuje jakieś niemiłe emocje czy skojarzenia, ale czasami warto spojrzeć wstecz i zobaczyć, co nas ukształtowało, jakie mamy źródła, korzenie, jaką tożsamość. No i jaki ten plan lekcji jest dla nas również teraz, dzisiaj.
10: A kto nie pamięta, przypomnę, Teatr Ósmego Dnia znajduje się niezmiennie przy ulicy Ratajczaka 44.
13: Zmieniamy temat.
10: MPK Poznań stawia na mniejsze autobusy. Do naszego miasta ma trafić 5 minibusów. O szczegółach mówi Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
2: Pojazdy mają być dostarczone do przedsiębiorstwa do końca listopada tego roku, a w miarę potrzeb i możliwości, zgodnie z prawem opcji, poznański przewoźnik będzie mógł zamówić jeszcze kolejne takie same pojazdy, maksymalnie do 10 sztuk. Obecnie najmniejsze pojazdy w taborze MPK Poznań to Capena oraz 5 pojazdów Merkur. Spółka jednak stale dostosowuje swój tabor do wymogów i planów organizatora transportu publicznego, stąd właśnie zakup kolejnych minibusów. Pojazdy, które dostarczy Ekowia, mają długość nieco ponad 8 metrów, a podróżować nimi może jednocześnie do 35 osób, w tym 14 na miejscach siedzących. Pojazdy będą mieć niską podłogę w świetle drugich drzwi. W tym obszarze znajdzie się też miejsce dla osoby ruszającej się na wózku inwalidzkim oraz rampa. Standardowo minibusy będą wyposażone w całopojazdową klimatyzację, monitoring oraz system informacji pasażerskiej, a także w systemy wspomagające pracę kierowcy.
10: Przypomnę, minibusy będą służyły na liniach, dzięki którym pasażerowie będą mogli dotrzeć do węzłów komunikacyjnych oraz podróżować w obrębie osiedli. Co prawda wakacje za nami, tymczasem poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring wizyjny na kąpieliskach miejskich. Do działającego już systemu zostaną dołożone kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców przebywających nad wodą. A tymczasem rozpoczął się nabór zgłoszeń do 28. edycji nagrody imienia Jana Baptysty Quadro, wyróżniającej najlepsze realizacje architektoniczne w stolicy Wielkopolski. Propozycje obiektów można przesyłać do 10 września za pośrednictwem formularza elektronicznego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października podczas uroczystej gali na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
8: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
10: A w tym kwadransie poruszę sporo ważnych tematów z Poznania i regionu. Będzie m.in. o naszym zdrowiu, o tym, jak zbudować odporność. Zajrzymy też do Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
21: Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 roku. I we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu.
10: Mowa też będzie o wyjątkowym wydarzeniu dla seniorów w stolicy Wielkopolski. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. Wrzesień to doskonały moment na wzmocnienie odporności przed nadchodzącym sezonem jesiennym i zbudowanie zdrowych nawyków po wakacjach, mówi Wiesława Kostuj z Wielkopolskiego Sanepidu.
22: Aby zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych w sezonie jesienno-zimowym oraz promować szczepienia ochronne jako metoda zapobiegania zachorowaniom i ich powikłaniom, Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Naczelną Izbą Aptekarską ruszył z kampanią Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki.
23: Zdrowy Poznań.
22: W działania zostaną włączone również apteki jako miejsce bezpośredniego kontaktu z seniorami, bo ta grupa społeczna jest najbardziej narażona na choroby zakaźne i na powikłania związane z chorobami sezonu jesienno-zimowymi. Działania będą obejmować także członków rodzin i opiekunów seniorów, farmaceutów i personel aptek jako ważnych partnerów w przekazywaniu rzetelnych informacji o profilaktyce i realizujących świadczenia, czyli szczepienia, oraz do ogółu społeczeństwa, żeby zbudować świadomość i znaczenie profilaktyki i sezonowych infekcji oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
10: Było o zdrowiu, o tym, jak nie dać się infekcjom. Czas na kulturę. Zajrzymy na winogrady.
23: Z mikrofonem przez Poznań.
10: Będzie kilka zaproszeń, mówi Jacek Rechlicki, dyrektor osiedlowego Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
21: Sezon ten nowy zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ wraz z Fundacją Bilingwo, tutaj poznańską, napisaliśmy projekt do poznańskiego budżetu obywatelskiego na rok 2026 i otrzymaliśmy pieniążki na zorganizowanie darmowych wydarzeń dla mieszkańców Winograd, dla mieszkańców Poznania, którzy odprowadzają tutaj podatki. Z racji tego przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 roku i we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu, ponieważ 13 września w Domu Kultury pod Lipami będziemy gościć Wojtka Tremiszewskiego, członka między innymi kabaretu Limo, czy też słynnego Warrena ze Spadkobierców, który wykona u nas godzinny monodram komediowy o Adamie Mickiewiczu, naszym wieszczu narodowym, który namawia Boga do tego, że chce odnowić swoją karierę we współczesnych czasach i próbuje swoich sił jako stand-uper, jako uczestnik różnego rodzaju show telewizyjnych. Tak jak wspomniałem, jest to wydarzenie finansowane ze środków budżetu miasta Poznań w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego na 2026 rok, więc jest to wydarzenie bezpłatne. Wejściówki na nie możecie odebrać w biurze osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Zapraszam serdecznie 13 września o godzinie 18.
10: Co jeszcze ciekawego w tym sezonie w osiedlowym Domu Kultury pod Lipami?
21: Kolejne wydarzenie w ramach tego programu i projektu to monodram literacko-satyryczny w wykonaniu pana Sławomira Holanda, zatytułowany Nic nowego pod słońcem. Sławka Holanda możecie Państwo kojarzyć z różnego rodzaju seriali telewizyjnych, jakichś epizodycznych ról filmowych. Jest to monodram złożony z utworów dwudziestolecia międzywojennego, zatem polecam to przede wszystkim tutaj młodzieży, polecam też nauczycielom, zabierzcie klasy, mamy dużo miejsca, jest to darmowe wydarzenie, przybywajcie do nas tłumnie. Oczywiście galeria pod Lipami, która znajduje się w osiedlowym Domu Kultury pod Lipami, nie zwalnia tempa, ponieważ we wrześniu zapraszam Was do obejrzenia już 11 wystawy w tym roku, pani Joanny Bogusz, wystawy poświęconej portretom kobiet i tego, jak ona interpretuje kobiecość, ale także zapraszam już od października na chociażby organizowanie z fundacją Edu Te Amo potańcówkę dla seniorów, gdzie czekać będzie na Państwa mój wokal. To wydarzenie jest darmowe, powstało z napisanego projektu do właśnie Urzędu Miasta Poznań. Przygotowaliśmy również dla Was ciekawe koncerty i tutaj możecie Państwo oczekiwać informacji na temat Aresa Hadzi-Nikolała Trio oraz koncertu w ciemności, który odbędzie się w listopadzie.
10: O tym wszystkim na naszej antenie mówił
21: Jacek Rychlicki, kierownik Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami.
10: A z poznańskich winograd przeniesiemy się w okolice poznańskiego Okrąglaka. Zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych.
3: Wielkimi krokami zbliża się inauguracja Senioralnych Poznań, która już 26 września.
4: Wkrótce.
3: Start o godzinie 12 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Karolina Szyperska, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zacznie się tradycyjnie od części oficjalnej, gdzie zostaną wręczone klucze do bram Poznania dla seniorek i seniorów. Będzie także rozdana nagroda Fest Miejscówki. Fest Miejscówka to jest takie miejsce przyjazne seniorom. Miejsce, które spełnia oczekiwania seniorek i seniorów w Poznaniu, więc to są miejsca, które szczególnie poznańscy seniorzy i seniorki powinni sobie zapisać gdzieś na karteczce. A także Nagroda Miejskiej Rady Seniorów Najlepszy Przyjaciel Seniorów. Ale nie skończy się tylko na tej części oficjalnej, bo też jest część rozrywkowa. I wszystkich gości będzie czekał koncert formacji tenorów Vincerno i Il Mondo. I to jest koncert dla wszystkich fanów musicali, operetek, muzyki filmowej, bo panowie, szóstka tutaj panów, na scenie da naprawdę niezły popis. Ale przed tą częścią inauguracyjną, która przypominam rozpoczyna się o godzinie 12, od 10.30 dzięki współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych będzie czekać strefa zdrowia. I tam wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju badaniach, usłyszeć o programach w ramach NFZ, o chorobach odkleszczowych, chorobach układu oddechowego, o segregacji śmieci, bezpieczeństwie i cyberbezpieczeństwie, temat, który jest ostatnio bardzo, bardzo ważny, a także założyć, wyrobić kartę OK Poznań, poznańską złotą kartę, która od przyszłego roku będzie bardzo ważna, ponieważ od 2027 cały pakiet Viva Senior będzie dostępny dla seniorek i seniorów, wyłącznie tych, którzy posiadają złotą kartę. Złota karta przede wszystkim najważniejsza. najważniejsze, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz na zawsze. Można wyrobić w Poznańskim Centrum Świadczeń na ulicy Wszystkich Świętych 1 i z tą kartą mamy tak, mnóstwo zniżek w Poznaniu. Do miejsc kultury, teatrów, muzeów, kin, a także od przyszłego roku cały pakiet Viva Senior. Tam są udogodnienia dla seniorek i seniorów takie jak taksówka dla seniora. Można 6 razy w roku skorzystać z taksówki, która dowozi seniora, seniorkę do urzędu, do lekarza. Mycie nagrobków, mycie okien, podolog, książka z Biblioteki Raczyńskich. Jeżeli senior nie jest w stanie dojść do Biblioteki Raczyńskiej, bo jest ona za daleko, no to Biblioteka Raczyńskich może taką książkę przywieźć do seniora. Takich udogodnień jest bardzo dużo. Pojawiają się ciągle nowe, są jakieś sporadyczne, jak na przykład montaż czujki dymu i czadu, więc naprawdę taką kartę warto wyrobić, warto mieć, zwłaszcza, że jak wspomniałam, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz. Senioralni Poznań to jest cały październik wydarzeń. Ja tu teraz wspominałam o inauguracji, która czeka nas 26 września, ale Senioralni Poznań to jest cały miesiąc wydarzeń dla seniorek i seniorów, przygotowanych właśnie pod ich oczekiwania. Te oczekiwania są do spełnienia przede wszystkim. Są to oczekiwania właśnie związane z bezpieczeństwem, związane z ruchem, aktywnością, z rękodziełem, ze spędzaniem wspólnego czasu i rzeczywiście seniorzy są bardzo chętni, aby brać udział w tych wydarzeniach.
10: Jesień nadchodzi wielkimi krokami i to chyba też dobry moment, by zajrzeć do Was. Mówię o tych seniorach, którzy jeszcze nie byli u Was przy niedaleko Okrąglaka, przy Mielżyńskiego.
3: Tak, ja zawsze zachęcam, żeby do nas zajrzeć. Jesień, może troszeczkę gorsza pogoda, zależy kto co lubi, czy tutaj bardziej deszczowo, czy słonecznie, ale warto do nas zajrzeć. Mielżyńskiego 24, jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. Można do nas zajrzeć. Dla seniorów i seniorki czeka pokój informacyjny, czeka woda, czekają wolontariuszki, no i my pracownicy, którzy też zawsze pomożemy i jakieś rady udzielimy.
10: A to była, przypomnę, Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
23: Aktywnie w Poznaniu.
10: A teraz coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszym mieście, szczególnie po tak zwanych terenach zielonych.
4: Początek września sprzyja spacerom. Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Bez względu na pogodę, czy będzie chłodniej, czy cieplej, zawsze warto wybrać się do jednego z poznańskich parków, które już zaczynają przybierać przeróżne barwy. W zależności od rosnących tam drzew i roślin możemy podziwiać całą ferię barw. Mamy piękną i bogatą roślinność i wrzesień jeszcze sprzyja temu, że ona kwitnie. Nie ma takiego przeskoku, dlatego pamiętajmy, spacer to dobre rozwiązanie o każdej porze. Rozglądajmy się, patrzmy na to, co oferuje nam przyroda, a jesienią oferuje wiele.
10: Mówiła na naszej antenie Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
23: To warto wiedzieć.
10: A tymczasem 12 września po raz kolejny na trasę wyruszy poznański gratowóz.
5: Czyli MPSZOK, mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bo też pod taką nazwą występuje. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Jest specjalnie oznakowany pojazd, który zabiera tak zwane odpady problemowe, czyli taką grupę odpadów, która nie może i nie powinna czasami trafić do odpadów, które są selektywnie zbierane, nawet do pojemników na odpady zmieszane. Mowa tu m.in. o urządzeniach elektrycznych, elektronicznych, o bateriach, akumulatorach, na przykład resztkach farby albo środków ochrony roślin, ale i także odzieży. Tę właśnie możemy przekazać do gratowozu. Trasę przejazdu gratowozu można znaleźć na stronie poznan.pl/odpady. Tam są wskazane wszystkie punkty, w których gratowóz się zatrzymuje, godziny, kiedy on będzie przejeżdżał przez nasze osiedle, a także czas postoju, jaki jest wyznaczony na tej trasie. Z zasady jest to około 20 minut. W każdym z tych punktów możemy przekazać wszystkie niezbędne odpady, których byśmy chcieli się pozbyć, a których właśnie nie możemy pozostawić w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. Co istotne, musimy te odpady przekazywać bezpośrednio kierowcy, nie pozostawiać ich w miejscu wskazanym postoju gratowozu. Jeżeli są to odpady ciekłe, jakieś farby, lakiery, środki ochrony roślin, to bardzo ważne jest, by były zapakowane w szczelne pojemniki i dokładnie opisane, tak byśmy mogli później odpowiednio te odpady zagospodarować i prawidłowo je zutylizować. Co istotne także, raczej staramy się tam przynosić odpady mniejszych gabarytów, to znaczy jeżeli są to duże rzeczy i przedmioty do wyrzucenia, to albo skorzystajmy z usługi odbioru odpadów wystawkowych, która jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu, ewentualnie można osobiście zawieźć takie odpady na jedno z trzech poznańskich gratowisk. Przypomnę, gratowóz będzie jeździł po poznańskich osiedlach 12 września. Wyjeżdża około godziny 8 i mniej więcej te kursy są realizowane do około godziny 14. Dokładny harmonogram sprawdzamy na stronie poznan.pl/odpady i tam są wskazane wszystkie punkty postoju. Przypomnę także, że jest to usługa nieodpłatna. Ona jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu, w zakresie tej opłaty, którą ponosimy co miesiąc za odpady.
10: Odbiór odpadów prowadzony przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się średnio raz na kwartał. A teraz kolejny temat, wielkopolski WOPR, a tam przybywa sprzętu, a ze mną dziś?
1: Damian Jeszyński, WOPR Wielkopolska. To prawda, że przybywa sprzętu. Sprzęt jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o dbałość o bezpieczeństwo. Musimy w to inwestować, bo jest to bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ludzi przebywających na obszarach wodnych. Jako organizacja zainwestowaliśmy w samochody terenowe, aby w bezpieczny sposób dla ratowników i szybszy dla osób poszkodowanych dojeżdżać w miejsca trudno dostępne. Chodzi tutaj przede wszystkim o zrzucanie łodzi do wody, bo wiele jezior, wiele zbiorników wodnych ma utrudniony dojazd właśnie do nich. My mamy przede wszystkim dwa nowe terenowe samochody, które naprawdę codziennie realizują nasze zadania.
10: Co dobre, szybko się kończy, za nami wakacje.
1: Sezon świetlany jeszcze się nie skończył, chociaż mamy wrzesień. Był to bardzo trudny sezon. Mieliśmy bardzo dużo akcji, niestety też w Wielkopolsce zdarzyło się dużo wypadków nad wodą. Statystyki będą nam w 100% znane za 2-3 tygodnie, ale już mogę teraz powiedzieć z tego miejsca, że to był dla nas bardzo trudny sezon. Bardzo dużo wypadków nad wodą. Niestety wiele osób nie stosowało się do zasad bezpiecznej kąpieli, co mogło też mieć wpływ na dość dużą ilość utonięć, jeżeli chodzi o Wielkopolskę.
10: Jakie, które tutaj kąpieliska cieszyły się największym powodzeniem, które były najbardziej oblegane tu u nas w regionie?
1: Przede wszystkim są to jeziora poznańskie, zlokalizowane nad Jeziorem Kierskim, Strzeszynek, Rusałka. Jest to top, jeżeli chodzi o Poznań. Jeżeli chodzi o powiat Poznań, to przede wszystkim gmina Bóg, gmina Dopiewo.
10: Poznaniacy chętnie zaglądali też na inne kąpieliska w regionie, między innymi na to w Skorzęcinie, a także w Powidzu i Przybrodzinie.
8: To jest update Radia Kiss FM Poznań.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz zajrzymy do poznańskiego zamku.
13: Z mikrofonem przez Poznań.
10: Ruszył nowy sezon, a ze mną
7: Wojciech Mania, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Przede wszystkim nowa wystawa. Mamy w roku dwie takie duże wystawy. Pożegnaliśmy sztuczną inteligencję, czyli AI, algorytmy iluzji i dla ukojenia zatrzymujemy trochę lata na jesień, czyli świat jak zielnik, czyli takie przygody natury i sztuki od XVII do XXI wieku. Jeżeli ciągle brzmi to trochę enigmatycznie, to przywołam nazwisko chociażby Elizabeth Blackwell, ale też Marii Sybilli Merian. Jeżeli ciągle nic to nie mówi, to są autorki, podkreślamy kobiety, XVII-XVIII wieczne, które rysowały takie bardzo szczegółowe z naukową precyzją szkice botaniczne. To będzie to, co mogą Państwo zobaczyć na wiodącym plakacie, to jest właśnie to, ale to nie wszystko, bo te grafiki będą uzupełniane też polskimi mistrzami, dobrze znanymi. Wyspiański, Fałat, to takie nazwiska, których chyba nie trzeba tutaj tłumaczyć polskiej publiczności. Do tego będzie element japoński, czyli właśnie malarstwo takie japońskie, przyrodnicze, nazywane kachoga. I jeszcze do tego będą prace zupełnie współczesne, przygotowane specjalnie na tą wystawę. Także sporo będzie się działo, to będzie takie wytchnienie dla wszystkich osób, które lubią właśnie sztukę bardziej tradycyjną, ale też właśnie taką konfrontującą się wzajemnie, bo mamy i Polskę, i Japonię, i mamy podróż przez wieki, ale tym elementem spajającym te wszystkie elementy będzie właśnie przyroda, natura, jak była widziana przez artystów, jak jest dziś widziana, także w kontekście kryzysu klimatycznego i innych wyzwań, przed którymi stoimy.
10: A to wszystko przypomnę w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Co jeszcze tej jesieni, a w zasadzie w całym tym

0: znana właśnie na scenie awangardowej. Rzecz niszowa, ale może właśnie warto sobie we wrześniu na przełomie jeszcze lata i już jesieni dać szansę i poznać zupełnie nowe brzmienia.
1: I przechodzimy sobie dalej, co jeszcze w tym miesiącu we wrześniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
0: Na pewno już w środę 9 września można o godzinie 18 wpaść do zamku i go zwiedzić. Na pewno są jeszcze osoby, które tego nie zrobiły. Być może zjeżdżają się do Poznania nowi studenci i studentki, którzy by chcieli poznać jego atrakcje i takie wyjątkowe miejsca.
1: A będzie to zwiedzanie takie tradycyjne czy z latarkami? Bo pamiętam, że też było nocne zwiedzanie zamku.
0: Mamy na 9 września zwiedzanie tradycyjne, natomiast 18 września w piątek mamy właśnie zwiedzanie zamku z latarkami o godzinie 20.
1: Może więcej powiedzmy o tym tradycyjnym, tak żeby to wszystko było po kolei, żeby słuchacze to zapamiętali. Kto chce, może sobie zanotować.
0: Przede wszystkim zachęcę może Państwa tym, że Zamek Poznański to najmłodszy zamek Europy zbudowany dla koronowanego władcy. Tym władcą był niemiecki cesarz Wilhelm II, ale przez większość swojej, niezbyt długiej jak na zamek historii, pozostawał w rękach tak naprawdę polskich. Jest przeznaczony kulturze od lat 60., ale ma mnóstwo właśnie niezwykłych przejść, tajemnic, mało znanych historii związanych z wieloma postaciami historycznymi. Niekiedy są to historie trudniejsze, związane choćby z czasem okupacji, ale też związane chociażby z początkami centrum czy historii łamania szyfrów Enigmy, ponieważ matematycy, którzy złamali szyfr Enigmy, właśnie na początku studiowali w zamku, w którym mieścił się Uniwersytet Poznański w dwudziestoleciu międzywojennym. Mnóstwo z tych historii, nie wszystkie się powtarzają na zwiedzaniach. Te zwiedzania są przez nasze przewodniczki i przewodników nieco zmieniane, modyfikowane. Tym bardziej warto skorzystać i tak na żywo porozmawiać o zamku i spotkać się z zamkiem. A jeżeli żadna z tych dat Państwu nie odpowiada, to zawsze można codziennie, podkreślam, przyjść do zamku i go zwiedzić albo z audioprzewodnikiem, albo z mapką w kilku językach i samodzielnie poznać jego historię.
1: W Poznańskim Zamku koncerty, w Poznańskim Zamku wystawy, zwiedzanie, co jeszcze?
0: Mamy oczywiście nasze kino pałacowe. Kino pałacowe składa się z dwóch sal, sali numer 1 i sali numer 2, tak zwanej audiowizualnej. Jeżeli Państwo nie byli w dwójce, to warto tam sobie wyszperać seans, ponieważ ta sala niedawno wróciła po sporej renowacji, a są tam zachowane takie klimatyczne boazerie z lat 60., kiedy zamek był jeszcze pałacem kultury. Oczywiście najważniejsze jest kino, jest repertuar kina, to na stronie kinopałacowe.pl można sobie przejrzeć. Jest to często wybór filmów wykraczający poza taką sztampę, poza te tak zwane blockbustery. Możemy zobaczyć i cykle klasyków, jak chociażby Wajda. Możemy też zobaczyć mało znane kino z odległych zakątków świata. Tu szczególnie można już wspomnieć o listopadowym, to jeszcze trochę czasu, ale festiwalu kina azjatyckiego Pięć Smaków, o poznańskiej replice tego festiwalu, więc sporo się dzieje. Dodajmy jeszcze, warto śledzić dyskusyjny klub filmowy, zamkowy, który jest bez fałszywej skromności najlepszym DKF-em w Polsce, a potwierdza to nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przyznana właśnie w tej kategorii w 2025 roku. Więc jest to niezwykłe miejsce, gdzie można spotkać pasjonatów kina, a tutaj jeszcze na marginesie dodam, że przecież rozpędzają się pracownie zamkowe, wśród nich m.in. pracownie filmowe. Nabory trwają mniej więcej do połowy września. Koniecznie na stronie ckzamek.pl warto zajrzeć, gdzie jeszcze można się zapisać. To wspomniana pracownia filmowa, ale też teatr, również ceramika, fotografia i szereg innych aktywności dla najmłodszych, dla dorosłych i dla seniorów. Tak naprawdę dla wszystkich.
1: Tutaj chyba też warto przypomnieć o kinie bez barier.
0: Kino bez barier jest absolutnie wyjątkowe. To inicjatywa, która się odbywa we wtorki o 11:00. To są filmy pokazywane z całym pakietem właśnie ułatwień pozwalających odbierać kino osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami. W tym pewnie ciągle wiele z Państwa będzie zaskoczonych, w tym przez osoby niewidome. Służą do tego tak zwane audiodeskrypcje, czyli specjalne opisy, które osoba taka niewidząca słyszy przez słuchawkę, dzięki temu ma świadomość tego, co się dzieje na ekranie. To jest bardzo ciekawa sztuka. Zdradzę Państwu ciekawostkę właśnie, że te opisy są robione w ten sposób, że na przykład nie mówią, kto jest zły, kto jest dobry. To wynika z treści filmu. Dobry scenariusz jest taki, że można to zrozumieć, choćby słysząc film. Tam dostajemy tylko takie podstawowe

0: podstawowe informacje, że jakieś postacie z sobą, nie wiem, stoją w jakimś szczególnym miejscu. Jest informacja o kolorach ubrań czy kolorach danej sceny. Te informacje również pomagają osobom niewidzącym całkowicie albo w jakimś stopniu zrozumieć film. To właśnie taka nasza ciekawostka i jesteśmy z tego bardzo dumni, że Zamek jest taką instytucją, która bardzo mocno postawiła na dostępność. Rozumianą intuicyjnie jako taką dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, ale też dostępność ekonomiczną i również dostępność w ogóle taką turystyczną, także we wszystkich wymiarach.
1: Kończy się lato, nadchodzi jesień. Ta jesień z pewnością, tak jak słucham, nie będzie nudna w Centrum Kultury Zamek. Nigdy nie jest nudna, ale ta jest szczególna.
0: Ta jest szczególna tak naprawdę dlatego, że cały czas ten nasz program poszerzamy. Przed nami wspomniana trzecia opera. Jest ta niezwykła wystawa, która będzie naprawdę, wierzymy, niepowtarzalna.
1: Przypomnę, że Państwa i moim gościem jest Wojciech Mania z Poznańskiego Zamku.
0: Warto dodać, że właśnie Zamek jest dostępny przez 7 dni w tygodniu. Bardzo ważne jest dla nas to, żebyśmy w pierwszej kolejności właśnie dla poznanianek i poznaniaków dostarczali możliwości takiego codziennego obcowania z kulturą. Przypomnijmy, że Zamek organizuje rocznie, aż trudno w to uwierzyć, 2,5 tysiąca wydarzeń. To jest jakieś szaleństwo. Łącznie bierze udział w tym około 500-700 tysięcy osób, o ile nie więcej. Takie mamy, takie szacunki, te co da się policzyć. Więc jest to olbrzymie przedsięwzięcie. Więc jak trudno, nie trudno zgadnąć, są to wydarzenia często małe, warsztatowe, drobne spotkania, ale bardzo ważne, bo one tworzą tę możliwość dla mieszkańców naszego miasta, chociaż goście, turyści, turystki też są zawsze mile widziane, ale to są te spotkania, w których właśnie można obcować na co dzień z kulturą i co ważne, nie tylko biernie ją, jak to się mówi, konsumować, czyli uczestniczyć w wydarzeniach, ale też właśnie choćby przez nasz program edukacyjny i pracownię samemu nabierać różnych twórczych umiejętności i być może pewnego dnia stać się artystą czy artystką.
1: A tak przy okazji jeszcze warto powiedzieć, że zmienił się dziedziniec. Dziedziniec ten przed zamkiem, on kiedyś był parkingiem, a to jest zupełnie nowa przestrzeń.
0: Tak, dziedziniec otwarty jest nową przestrzenią, otwartą tak naprawdę jeszcze w ubiegłym roku. Natomiast to jest żywy dowód na to, jak pamięć potrafi płatać figle, bo wiele osób nawet nie potrafi sobie wyobrazić, że tam mógł być parking, że kto mógł taką przestrzeń na tak długo przeznaczyć tylko na to, żeby parkowały tam samochody i dodajmy, skutecznie niszczyły też historyczną nawierzchnię tam się znajdującą. Teraz mamy zupełnie coś innego. Mamy taką przestrzeń właśnie, gdzie również organizujemy szereg wydarzeń, staramy się ją ożywiać. Teraz pewnie jesienią będzie nieco spokojniej, ale warto tam wpaść, spędzić czas, przysiąść na ławce, zajrzeć do pawilonu przed zamkiem, gdzie można również napić się kawy, ale też właśnie się dowiedzieć, co w naszym zamku słychać.
1: To warto wiedzieć, co słychać w poznańskim zamku, a ja przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
0: Wojciech Mania, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i zapraszam do poznańskiego zamku.
1: Zmieniamy temat. Co dobre, szybko się kończy.
2: Zakończył się sezon na poznańskich pływalniach letnich. Przez te nieco ponad 2 miesiące działania pływalni na Chwiałce oraz w Parku Kasprowicza odwiedziło nas blisko 60 tysięcy poznaniaków i poznanianek. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za te odwiedziny, za to, że byliście z nami przez 2 miesiące. Cieszymy się, że osoby, które odwiedzały pływalnie, brały również udział w różnego rodzaju zajęciach, które się na tych pływalniach odbywały. No a teraz zapraszamy już na pływalnię Kryte. Już 1 września, czyli razem z rokiem szkolnym pełną parą, wystartowała Akademia Pływania, czyli nasza akademia, w której dzieci praktycznie od niemowlęcia aż po wiek dorosły mogą uczyć się pływania, doskonalić swoje pływanie. Mamy również zajęcia dla dorosłych, zajęcia dla seniorów, także rozpoczął się już ten sezon zajęć zorganizowanych na pływalniach krytych, a zajęcia prowadzimy na wszystkich 5 krytych pływalniach POSIR, a więc na pływalni miejskiej Winogrady, na pływalni miejskiej Atlantis, na pływalni miejskiej Grunwald i tutaj na tych 3 pływalniach już te zajęcia od 1 września trwają. Natomiast nieco później nastąpi rozruch pływalni miejskiej Rataje gdzieś w drugiej połowie września i także pod koniec września wystartuje również pływalnia miejska Chwiałka, która w tej chwili przygotowuje basen po sezonie letnim. Do basenu krytego nalewamy wodę z basenu letniego. Ona zostanie uzdatniona i po przeprowadzeniu tego procesu będziemy mogli zaprosić na pływalnię krytą poznanianki i poznaniaków. No i tak jak powiedziałem, tam również będziemy prowadzić zajęcia w ramach Akademii Pływania. Także zapraszam wszystkich poznaniaków do korzystania z oferty basenów krytych w Poznaniu.
1: Mówił Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Było o miejskich pływalniach, a teraz inwestycje. W miejscu starego boiska przy Szkole Podstawowej nr 36 przy ulicy Słowackiego w Poznaniu powstało zupełnie nowe. Można na nim nie tylko grać w piłkę nożną, jego wielofunkcyjny charakter umożliwia uprawianie różnych aktywności sportowych. W ramach zagospodarowania przyszkolnego terenu wyznaczono także dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wielofunkcyjne boisko znajduje się na tyłach zabytkowego kompleksu szkolnego wybudowanego na przełomie XIX i XX wieku. Prace prowadzone były zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim. A to nie jedyna inwestycja w Poznaniu. Zakończyła się rozbudowa przedszkola nr 112 Mali Przyrodnicy przy ulicy Osinowej. Dzięki inwestycji placówka została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Update Radia KIS FM Poznań.

0: reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Po reklamie.
9: Kiss FM.
0: Radio Kiss FM Poznań. Hear me out. W Radio Kiss FM. Yeah, you know what it
10: is. W jednej piosence, nie wiem czy w pronto czy w czymś, masz człowieku, nie wiem co tam jest za słowo, ale masz takie płakał. Jest, nie, i nie wiem do czego, aha, nie wiem do czego to jest onomatopeja.
11: Ktoś mi to napisał ostatnio.
10: Ale jest dosłownie, jest takie, jak, tak jak Białas by zrobił blaka, to ty masz takie płakał. Tak, ja tam tylko, że to było przed płakał.
11: Ja tam słyszałem bardziej blaka właśnie. No. To jest sample, który w ogóle jakby tekstowo nie pasuje do tej piosenki, bo tam jest coś glaka up in my pocket, coś takiego.
10: A, no właśnie. No i...
11: Ale po prostu mega mi się rytmicznie spodobało i go tam rzucił.
10: I mówię, co jest grane? Kiedy to było? Czemu tu jest płakał?
11: Ale bardzo blisko.
10: No to co? To się okazuje, że już zaczęliśmy. To ja pozwolę sobie zacząć tak, jak sobie tutaj napisałem. Największy talent czy największy industry plant tego sezonu? Hit na lata czy na lato? Tego się dzisiaj dowiemy. Mam nadzieję, że to się okaże. MJ Deli, siemanko.
11: Cześć, miłym.
10: Dzisiaj musimy porozmawiać naprawdę bardzo poważnie, kochani. Musimy poznać tego pacjenta. Bo no, wydarzyła się rzecz w polskim rapie dosyć niespotykana. Raz na jakiś czas jest tak duży utwór, że wszyscy o nim mówią. Ale nic o tym chłopaku jeszcze nie wiemy. Więc mam tutaj kartę pacjenta. Wiek?
12: 22.
10: Wzrost?
12: 179. Przepraszam, 180.
10: Waga?
12: Kurde, nie ważyłem się od maja, bo wtedy było naprawdę dobrze. I wtedy było 72, teraz jest pewnie 76.
10: Rozmiar stopy?
12: 42,5-43.
10: O, git, to możemy się zrobić wymiankę.
12: No, elegancko.
10: Stan cywilny?
12: Singiel?
10: No, dokładnie, Deli Supreme. Może to zasłuchaj na samym początku. Nie wiem, czy ja teraz nie za głośno gadam, a ty nie za cicho mówisz. Nie wiem, jak to jest w tych...
11: Sorry, już się tutaj w tych poprawiam.
10: Poziomach. Nie, jest chyba całkiem okej. Okay. Palący?
12: Tylko w towarzystwie, oczywiście.
10: Oczywiście i tylko na imprezach.
12: Tak jest.
10: Więc pijący?
12: Tylko w towarzystwie na imprezach.
10: To zdrowo zależy, jak często jesteś w tym towarzystwie i na imprezach.
12: No właśnie.
10: Ulubiona szama?
12: Nie, no dobra, nie będę zmyślał, no pizza.
10: Ulubiona płyta?
12: Oj, nie wiem.
10: Ciężko wybrać jedną, co?
12: Nie powiem ci ulubionego, ale mogę ci powiedzieć fajny, którego ostatnio słuchałem.
10: No.
12: Imigrant Fimi Guerrero.
10: Okej. Okay. Więc w takim razie ulubiony film?
12: No to ta sama kwestia, nie powiem ci jednego.
10: Wiesz, możesz powiedzieć ten, do którego nawiązuję.
12: Ostatnio byłem na fajnym filmie Zaproszenie Olivii Wilde, mega spoko.
10: Dlaczego hip-hop?
12: No bo zawsze dużo słuchałem hip-hopu. Potem sobie troszkę eksperymentowałem z tą muzyką. To jak ona wyglądała kiedyś, no była kompletnie inna niż teraz. Ale jakoś tak krok po kroczku zbliżałem się coraz bardziej do tego hip-hopu i chyba w nim się czuję obecnie najbardziej komfortowo. Dlatego sobie wokół niego krążę.
10: Masz taki pierwszy impuls, po którym poczułeś, że ta muzyka najbardziej do ciebie trafia?
12: No tak szybkim strzałem dwa fajne momenty miałem. Raz jak nagrałem pierwszy traczek, co go tam sobie na SoundClouda wrzuciłem z kolegą, to strasznie mi się nie podobało, jak ja brzmiałem, bo wtedy to jakieś takie pierwsze styczności ze słuchaniem siebie, ale potem oddałem to komuś na jakimś Fiverrze, żeby mi to zmiksował i wyszło naprawdę spoko. I pomyślałem sobie, że kurczę, w sumie nieźle. A potem, tak w sumie to nie było jeszcze tak dawno temu, jak jeszcze z półtora roku temu robiłem takie bardziej popowe, alt-popowe demówki po polsku, to w pewnym momencie nagrałem taką jedną bardziej rapową. I właśnie zwrotki były śpiewane, a refren był rapowany, tak trochę taki trochę nieoczywisty zabieg i potem jak z ziomkiem zrobiliśmy podkład, to naprawdę mi to wpadło w ucho. A potem też jakoś tak stopniowo przechodziłem po prostu coraz więcej w nawijkę, też się jakoś oswajałem ze swoim głosem i tak dalej.
10: A takie jakieś wydarzenie, jakaś płyta, nie wiem, może jakiś koncert, coś było takiego w twoim życiu, że to usłyszałeś, to zobaczyłeś i dobra, zarapuję sobie.
12: Może Stormzy na Openerze, jak przyjechał na zastępstwo, nie pamiętam za kogo.
10: Za A$AP Rockiego, bo go powinęli go wtedy.
12: Tak, dokładnie. I on przyjechał dosłownie kilka godzin przed koncertem go głosili, on przyjechał i po prostu no tak pozamiatał, że miałem takie kurde, no fajnie, fajnie.
10: I czyli głównie podobał ci się jego performance, czy głównie to, jakie miał numery i to jak składał, jak dynamiczny
12: to,
10: rap?
12: To i to, ja w ogóle się nie spodziewałem, że on się w tak jednak trudnych warunkach tak dobrze odnajdzie, bo ani nie przyszło mega dużo osób, tak jakby przyszło na A$AP-a. Ani też go nie słuchałem tak dużo jak A$AP-a, ale po prostu momentalnie jak się pojawił na scenie, to po prostu wiedziałeś, że przyjechał Stormzy i że no jakby to już to jest sprawa oczywista. On po prostu tutaj przyszedł zrobić dobre show.
10: Gnój. Tak, możemy, gnój możemy powiedzieć, ale już nie, bo Kamil będzie musiał pikać.
12: Nie. No, sorry, że tak nie podam ci może jakiegoś takiego jednego wydarzenia, po którym miałem jakąś eurekę. Niestety tak to u mnie nie wyglądało. Bardziej to się małymi kroczkami po prostu zbliżałem cały czas do tego hip-hopu. No, ale ten koncert był super.
10: A to wtedy pojechałeś na A$AP-a, wtedy na tego openera, czy pojechałeś na jakiś inny zespół, czy po prostu pojechałeś na openera? Ja tak na przykład mam, że dla mnie to przez kilka lat to były fajne wakacje. W ogóle mnie line-up nie obchodził. Jechałem sobie tydzień też nad morze, cztery dni tam.
12: Też. Nie pojechałbym nigdy, jakby był słaby line-up. A$AP był na pewno jedną z głównych atrakcji, na którą czekałem. Ale też znowu nie pamiętam reszty line-upu, ale zawsze się znajdzie, nie wiem, z 10 super artystów, na których chętnie pójdę.
10: A i tak się nie zdąży na każdego, na którego by się chciało. Co jest jeszcze z takich podstawowych pytań o hip-hopie? Kojarzysz może? Jestem ciekaw, jak bardzo jesteś intu, że właśnie, bo wiesz, że to są takie memiczne pytania, dlaczego hip-hop, skąd pomysł na okładkę, skąd ksywka, o.
12: A, ksywka. to powiem szybko ksywkę i potem śmieszną anegdotkę. Ksywka stąd, że to nie było też znowu coś takiego, że myślałem sobie, o tak, to jest idealne, właśnie mi to wpadło. Nie, chyba 3 dni po prostu siedziałem, miałem takie to nie. I M jest od Max, J jest od drugiego imienia Janusz, po tacie. Pozdrawiam tatę. A Deli jest od nowojorskich Deli. Poprawnie byłoby MJ's Deli, jeśli już, ale MJ Deli jest bardziej dźwięczne, więc zostałem z MJ Deli.
10: Tak, łatwiej, no jakbyś miał MJ z Deli, to
12: no to już tak dobrze już nie wybrzmiewa.
10: Dochodzi ta jedna literka, bo Deli no to jest garmażeria, tak? Tak się to tłumaczy na polski najprościej?
11: Chyba tak. Nie jestem do końca pewien. Czekaj, wytłumaczysz, co znaczy garmażeria?
10: Garmażeria, no to są produkty, jak to najłatwiej powiedzieć, Kamilu, podpowiedz. Produkty z... Na przykład masz domową garmażerię, że możesz sobie kupić gotowe produkty takie, jakbyś jadł domowy obiad. Że na przykład pierogi możesz
11: tak,
10: kupić.
11: Tak, trochę tak.
10: Obiad taki po prostu przygotowany.
11: Tak, no to jest po prostu deli od delikatesen i tam po prostu zazwyczaj masz od cholery różnych jakichś street foodowych wariacji. Czy to od kebabów, czy burgery, czy właśnie domowe kanapki. I to wszystko jest bardziej właśnie w takiej no, domowej konwencji, bym powiedział. Wiedział niż restauracyjnej.
10: Ja wysłuchając twoich wcześniejszych rzeczy, tak mi się skojarzyło, że może MJ jest od Michaela Jacksona, ale to w takim razie nie w złą stronę poszedłem.
11: Tak, tak, manifestowałem sobie, że będziemy na tym samym
10: na tym samym poziomie rozpoznawalności. No słuchaj, jeżeli byśmy mieli przełożyć to, co się dzieje dookoła ciebie i to, co się dzieje dookoła utworu Deli Supreme, to myślę, że niewiele byśmy się pomylili, bo szał jest i ruchy są robione i dzisiaj stuknęła bańka na Spotify, jeśli chodzi o tworzenia. Serdeczne gratulacje.
11: Dziękuję bardzo.
10: Różne są głosy, o tym sobie na pewno też porozmawiamy, ale jest jeden taki, który mnie najbardziej boli, myślę, że możliwe, że ciebie też, że ten tekst jest o niczym, że ta piosenka jest o niczym.
11: A, okej. Okay. Ja myślałem, tego coś innego.
10: Nie, to może to później poruszymy, zobaczymy, czy trafię też, ale chciałbym, żebyśmy się pobawili teraz w Geniusa. Mam
11: proszę
10: tekst twojej piosenki. Więc jakbyś nie pamiętał, to proszę bardzo, przepraszam, że taki wymiętolony, ale
11: pamiętam,
10: no, sam widziałeś,
11: pamiętam.
10: Że latałem, ale
11: dzięki.
10: Chciałbym, żebyśmy teraz, wiesz, utarli nosa tym wszystkim, którzy piszą takie nieładne rzeczy, że ta piosenka jest o niczym, więc robimy live Rap Genius z MJ Deli o piosence Deli Supreme.
11: Czyli ja teraz śpiewam i ty mnie zatrzymujesz?
10: Nie. Myślę, że możemy po prostu przechodzić linijka po linijce w stylu, że czytamy.
11: Dobrze. Zaczynam od intra. Czasem. Staram się tutaj set the mood. Zaraz pojawia się bas, zaraz wchodzi refren, więc to jest tak, jakbym sobie podszedł do mikrofonu, otarł usta, powiedział yo, dobra, zaczynamy.
10: Rozgrzewka, tak. Wjeżdżamy, tak jest.
11: Tak, to wytłumaczenie było konieczne. No i co, refren. Czuję się trochę jak Crash Test Dummy, to startup MJ Deli Company, to startup MJ Deli Company, to startup MJ Deli Company. No, Crash Test Dummy to jest taki manekin, co się go wsadza na przykład do furki, jak się testuje nową furkę i się robi Crash Test, czyli na przykład furka się rozpędza i ona wjeżdża w ściany i się sprawdza.
10: No, ale
11: czy
10: to
11: ta
10: jest
11: furka może przetrwać?
10: Tak jest, przekładamy to na ciebie, tak. Że wychodzisz z utworem i szerzej i czuję się trochę tak jak Crash Test Dummy.
11: No, czyli że się generalnie eksperymentuję i cały czas staram sobie jakoś wygospodarować swoje miejsce na tym rynku. No i też jakoś ustabilizować swoją stylistykę, z którą też dużo jakoś tam eksperymentowałem i myślę, że dalej będę eksperymentować. No i co, to startup MJ Deli Company, no to jest chyba w miarę oczywiste. Dopiero zaczynam, dlatego startup MJ Deli Company, MJ Deli moja ksywa, Company, że no zakładamy
10: biznes. Firmę
11: tak.
10: Z moją muzyką.
11: Tak jest.
10: Tak jak Taco Corp.
11: Tak, dokładnie. Honey Benz on my mind. 100 tysięcy złotych chodzi mi po głowie. Chciałbym zarobić z tego kaskę. Jak chyba każdy muzyk.
10: Normalna sprawa.
11: Normalna sprawa. OKKKKK. Tutaj ta linijka pełni funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną i jest po prostu catchy.
10: I zażarła, jak wszyscy dobrze o tym wiemy.
11: I zażarła całkiem fajnie.
10: A to what you say, co masz, to jest takie, co ty powiesz na to?
11: Wiesz co?
10: Powiesz na te wersy, czy...
11: Powiem tak, ja ten refren zajął mi zdecydowanie najdłużej, bo siedziałem nad nim jakieś bite 2 tygodnie, codziennie albo w sypialni, albo w jakiejś tam komórce do nagrywek. I cały czas po prostu nie mogłem go dobrze złożyć, żeby był tak catchy, jak chciałem, żeby był catchy. I
12: to What You Say dodałem po prostu na samym końcu, bo brakowało mi trochę właśnie wypełnionej przestrzeni. Mhm. Sam koniec, plus to się jeszcze rymuje, jest ok, więc miałem takie, że dobra, to jest spoko klamra kompozycyjna, możemy lecieć dalej.
10: Więc lecimy, zwrotka numer jeden.
12: Kręcę bajerę, że robimy stadium tour, fake it till you make it. No, że ściemniam po prostu, że ściemniam, że... W sensie raz, że ściemniam, a dwa, że pokładam w to jakąś dużą wiarę, że to się może udać. No i to jest też jakoś tam bezpośrednie nawiązanie do tytułu tej piosenki, Deli Supreme, bo staram się tu...
10: Tak, tego nie powiedzieliśmy, bo tego chyba nie, tego nie wszyscy wyłapali, mhm. że to jest bezpośrednie nawiązanie do filmu Marty Supreme.
12: Tak, dokładnie. No i tutaj jest po prostu nawiązanie do głównego bohatera, który cały film ściemnia i ściemnia i ściemnia i wchodzi w długi i wszystko mu się też po części przez to sypie. No ale tutaj właśnie bardziej chodzi o to, że by po prostu pokładać
10: i
12: w to
10: możemy sobie tak przełożyć
12: wielką wiarę.
10: Stadium Tour na jego, na te Mistrzostwa Świata.
12: Na jego Stadium Tour w Japonii.
10: Czy tak.
12: Co, to się nie do końca tour.
10: Co on tam chciał, nie pamiętam już, co on chciał wygrać, bo...
12: On chciał pojechać na Mistrzostwa Świata do Japonii. Tylko, że... Kurde, właśnie nie pamiętam, bo raz, że nie mógł zebrać siana na ten bilet, tak. A dwa, że ta komisja go tak naprawdę nie zaakceptowała, żeby on mógł wziąć udział w tym turnieju, tylko nie pamiętam, dlaczego to
10: chyba
12: się wydarzyło.
10: Chyba przez te jego wybryki podczas meczy, że on tam się tak wściekał, nie
12: możliwe.
10: Wiem, czy nie było czegoś takiego. Ja też
12: możliwe,
10: nie oglądałem
12: on się
10: przy premierze.
12: On się chyba też pokłócił z prezesem tego całego związku ping-ponga i on też go bardzo nie lubił po tych mistrzostwach, które przegrał. No, więc on się domagał rewanżu właśnie z tamtym gostkiem i bardzo zależało mu, żeby oczywiście wystąpić w tych kolejnych mistrzostwach, co się... A dobra, bez spoilerów.
10: Nie, spokojnie to. Myślę, że w dzisiejszych czasach i tak wszyscy wiedzą po dwa tygodnie po, co się dzieje w takich
12: no tak,
10: temat.
12: Ale po co spoilerować, jak ktoś nie obejrzał jeszcze?
10: Okej, okay, to jak obejrzycie film Marty Supreme i odsłuchacie później tę piosenkę, to napiszcie, czy te nawiązania są trafne.
12: Tak jest. Made it bad, now she want me bad, so I'm in her bed. No, zwykły przewózkowy wers, gdzie po prostu się fajnie trzy słowa rymują. Bad, bad, bad. Będę se wspominał o the life I had. No, czyli po prostu walimy w to pełną parą i cały czas się staramy, żeby to pykło, nie?
10: Mhm.
12: Black Thought powiedział, że I'm nice with it. Nie wierzyłem w to for a minute. No to jest chyba najfajniejszy wers. W sensie najfajniejsze backstory ma ten wers, ponieważ no ja studiuję w Nowym Jorku i został mi jeszcze rok i miałem z nim warsztaty. W sensie nie do końca warsztaty, co elective po prostu. Czyli taki przedmiot, który ma uważy. I on tam przez większość czasu po prostu opowiadał mega fajne historie z życia wzięte. O tym, jak na przykład, nie wiem, w piwnicy Jay Dilly freestylował głosem Busta Rhymesa i po prostu wszyscy byliśmy takie, że wow, jakby to jest najfajniejsza rzecz, jaką
10: poczekaj,
12: słyszałem.
10: Przepraszam, to były twoje wykłady, tak? Rozumiem.
12: W sensie wykładem bym tego nie nazwał. To była raczej bardzo kamera, to były bardzo kameralne zajęcia.
10: No, ale jednak, jak mówisz, że na studiach miałeś zajęcia z Black Thought, a przełożyć to pewnie na jakiekolwiek inne wykłady u nas, to wiesz.
12: Tak, odbiega to troszkę od naszych standardów.
10: Ale to poczekaj, puszczałeś mu jego muzykę, że tak ci powiedział, czy jak to wyglądało?
12: Już mówię. I pod koniec semestru mieliśmy... Każdy miał tam zarapować swój numer przed nim.
10: Przed nim to było na żywo?
12: Tak, na żywo przed nim.
10: Okej. Okay. Normalnie inni na zajęciach też
12: tak,
10: byli.
12: Tak, każdy. Każdy musiał to zrobić. To było częścią zaliczenia.
10: Nice, czyli takie, że trzeba się nauczyć wierszyk i wygłosić. W sensie nie porównuję poziomu, tylko rozumiem, że dla niektórych to może być bardzo stresująca sytuacja. Do tego
12: no na pewno.
10: Nie każdy ma tą łatwość, że może wyjść i, nie wiem, zapowiedzieć koncert na festiwalu albo zwyczajnie powiedzieć coś, nie wiem, swoim pracownikom w pracy, cokolwiek.
12: Mhm. No, na pewno stresik był też u mnie. No ale zarapowałem numer, też się do tego jakoś za długo nie przygotowałem, nie ukrywam, zarapowałem po prostu numer, ten właśnie, o którym wspominałem, to tam na SoundCloudzie go kiedyś wypuściłem. No, jakby dalej uważam, że ta 16 jest mega spoko.
10: To było po polsku? Tak, to jest tak, to było już po bez takich. Czy było tak dużo wstawek angielskich, czy.
12: Nie, mało, mało, mało, mało. Raczej znakomita większość po polsku i tam się może raz wykopytnąłem, język mi się poplątał, ale generalnie dowiozłem tę zwrotę dobrze. No i on do mnie podszedł i zbił mi pionę i miał takie syk.
10: Dał ci uznanie oczami.
12: Dał mi uznanie oczami, aczkolwiek jego oczu nie widziałem, bo on zawsze ma okulary przeciwsłoneczne.
10: Okej. Okay.
12: No ale dobra, miałem wtedy, że takie, no dobra, bardzo mi miło, ale też jakby widzę obecne okoliczności i też jakby traktuję to trochę with a grain of salt, nie? No i potem rok później byłem w barze z kolegą, którego rodzina już od bardzo od zamierzchłych czasów organizuje Newport Folk Festival. To jest taki festiwal, mam nadzieję, że się nie walnę, że to nie był jazz, ale to był folk chyba, tam gdzie Dylan wszedł z gitarą elektryczną i zrobił furorę i wielkie kontrowersje wokół tego były. No i on tam się kręcił właśnie na tym festiwalu i on też był ze mną na tych zajęciach i wpadł na Black Thotha, no bo on oczywiście też mógł się tam kręcić gdzieś na backstage'u z uwagi na tutaj no, jego rodzina to organizuje, więc oczywiście mógł się tam zakręcić. No i zbili piątkę i coś tam pogadali właśnie, że no super byłoby cię zobaczyć jeszcze na tym uniwerku, no bo on też akurat po prostu tam do nas wpadł na jeden semestr. To nie był pierwszy raz, kiedy on tam robił tego elektiva, ale, ale potem zniknął chyba na kolejne dwa. I on powiedział, że no ja też jakby bardzo mi się to podobało, chętnie bym wpadł, ale tam nie mam czasu, coś tam, coś tam. I pogadali sobie trochę o tych zajęciach i z tego, co mój kolega mi powiedział, to Black Thought mu powiedział, że that Polish kid was so sick, czy coś w ten deseń. Nie mówię, że tak słowo w słowo powiedział, ale po prostu wspomniał o mnie i mnie skomplementował. No i to jest chyba najfajniejszy komplement, jaki dostałem. Możliwe, że jaki dostanę kiedykolwiek. Miałem,
10: no, nigdy nie mów nigdy, ale jest to wielka rzecz na pewno.
12: Miałem koparę na podłodze przez następne pół godziny.
10: Przeszło ci przez myśl, żeby go zaprosić gdzieś kiedykolwiek na współpracę?
12: Myślę, że jakby się kiedyś udało, to super. Myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Bo wtedy to już na pewno będę industry plantem, ale takim industry plantem, że to się w ogóle w głowie nie mieści.
10: Spokojnie o tym mięsku też sobie porozmawiamy.
12: Ale nie no, oczywiście, że chciałbym z nim coś nagrać kiedyś. No to jest jeden z najlepszych raperów ever. Może kiedyś zapytam.
10: Pozdrów go ode mnie.
12: Pozdrowie.
10: I od całej naszej redakcji. To mi zajmie chwilę, tak? Teraz tu?
12: Ale I Spirit zarobi na ten bilet, nawet jeśli to mi zajmie chwilę. No znowu nawiązanie do Deli Marty Supreme, czyli że staram się zarobić na ten bilet i tutaj znowu też nawiązanie, że mieszkam w Nowym Jorku, jestem na emigracji i jednak no, staram się cały czas docierać do polskiej, polskiego słuchacza, więc znowu, że tam zarobię na ten bilet, wrócę do Polski, trafię do naszej społeczności z moim materiałem. East Side, no taki adlib po prostu, no bo znowu w Nowym Jorku jestem. To jest Deli Supreme, Easy Win, jak Billie Jean King, tenisistka, wybitna. Po prostu kolejne porównanie, że ściemniam, że wygrywam i że robię to dobrze.
10: Totalnie normalne w rapie, fake it till you make it, tak jak to nawinąłeś.
12: Tak, jestem piękny jak Timothy, znowu Braga, kolejne nawiązanie do filmu. Długie kroki, gdy robię loki, no tutaj żadnej głębi nie ma. Widzę Bari, Zombari, Zombari, po trupach do celu Quo Vadis, idę po to, co moje, jak po pip. No, znowu, czysto przewózkowe linijki z fajnym flow. Zrobię wszystko, żeby wygrać, tak jak bohater Marty Supreme. No i potem wracam do refrenu.
10: Refren mamy.
12: To już było wytłumaczone. Spakowałem już cały mój carry-on, czyli znowu szykuję się do wylotu. Def Jam pisze DM, we should get him on.
10: Tak jest. I to jest moment, w którym ja bym się chciał na pewno zatrzymać. I myślę, że to też jest coś, co ty byś chciał powiedzieć, jak to wyglądało. Jak to wyglądało, że właśnie oni tak powiedzieli, jak tutaj w tej linijce, że damn, we should get him on.
12: Def Jam się do mnie odezwał po trzecim numerze, czyli czy ty też? Mhm. I gadka była taka, że widzieli, że fajnie nawijam, że jest na to jakiś pomysł. I też było mi wspomniane, że fajnie prowadzę socjale i że po prostu wiem mniej więcej, z czym to się je, żeby jakoś tam siebie rozpromować. No i pogadaliśmy sobie tak wstępnie o tym przez jakąś godzinkę. Oni mi powiedzieli jakieś tam swoje przemyślenia, co sądzą o tej muzie, jakie mają obawy i tak dalej, i tak dalej. No ale to była po prostu luźna gadka. No i wrócili do mnie z ofertą chyba miesiąc później. Byłem, wiadomo, w niebo wzięty. No ale to się też wiązało z tym, że potem zrobiłem sobie półroczną przerwę od wydawania numerów, bo chciałem po prostu dopiąć negocjacje i zależało mi na tym, że jeżeli ich już zacznę znowu wydawać, to żeby to robić raz a dobrze, już też ze wsparciem. I no i finalnie udało nam się w kwietniu dopiąć umowę. No i już na początku czerwca wyszedł pierwszy numer wspólny.
10: Bo to powiedziałeś, że po trzecim numerze. A jakbyś miał podać liczbę numerów, które miałeś wcześniej, nawet nie wypuszczonych, że one były oficjalnie czy na SoundCloudzie, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, to ile by to było? Ile jest tej swojej muzy od, tak jak mi napisałeś na priv, że od 5 lat, to ile mogłoby tego być?
12: No to tak. Jeden numer na SoundCloudzie, dwa numery takie w ogóle jakieś alt-popowe po angielsku, co wydałem z 4 lata temu pod imieniem i nazwiskiem. Dwa numery, które wydaliśmy w zespole, też takim alt-rockowym. Pozdrawiam Olka i Borysa.
10: Pozdrawiamy, tak jest.
12: Więc tu mamy 2, 4,
10: czyli wszystko, co nagrywałeś, to puszczałeś i tak w świat.
12: No nie wszystko. No wiadomo, że i potem, jak już postanowiłem sobie, dobra, przerzucę się na ten polski, no to nasiekałem tych numerów, nie wiem, no. Wiesz, jak mówiąc o stricte demówkach, czyli nieskończonych numerach, no to z parę dziesiąt na pewno zrobiłem. A takich dopiętych to myślę, że max paręnaście. I do Def Jamu, jak poprosili mnie o demówki kolejnych rzeczy, to wysłałem 5 numerów. No więc troszkę się tego nazbierało. Nie wypuszczałem wszystkiego, no wiadomo, że tam nad warsztatem pracowałem. No, kropka.
10: Pytam, bo nie dlatego, że próbujecie jakkolwiek umniejszyć, tylko chciałbym zaznaczyć i chciałbym, żeby też ludzie coś wynieśli z naszej rozmowy w takim stylu, że tak właśnie działa wytwórnia typu Def Jam czy jakakolwiek inna dzisiaj.
12: Tak.
10: Że ich, jednym z ich głównych zadaniem są takie i funkcje, jakie spełniają osoby typu A&R, to są osoby, które zajmują się tym, żeby właśnie takiego MJ Deli znaleźć, który ma trzy numery na YouTube, ale widzą w nim potencjał, widzą, że coś może z tym być i będą wiedzieli, jak go poprowadzić. I tu na tym polega ta główna różnica, że do tych twoich największych zarzutów wobec ciebie, że tu nie było, wiesz, castingu, tu nie było sytuacji w stylu, że tworzymy go od zera, tylko ty już robiłeś muzę.
12: Nie było żadnego castingu. Realia rynku obecnie wyglądają tak, że jeżeli chciałbyś, żeby odezwał się do ciebie majors, to musisz wykonać lwią część pracy sam.
10: Oczywiście.
12: I musisz wiedzieć, jak się promować na socialach, nie stronić od tego. Musi być jakiś tam stały wzrost. Musisz konsekwentnie wydawać muzykę i jeżeli tego się dobrze słucha i też to, jeżeli to dobrze wygląda, bo to jak to wygląda obecnie jest prawie tak samo ważne, jak to brzmi, no to wtedy ktoś przyjdzie do ciebie z ofertą i tak było w moim przypadku.
10: I to jest normalna, naturalna droga, powiedzmy to głośno i jasno.
12: Tak. A co do numeru, który wyszedł teraz i który się odbił szerokim echem, napisałem go, cały ten numer został napisany przeze mnie.
10: Tak, bo zapominamy powiedzieć, że w przypadku Industry Plantów to oni są w zasadzie tylko twarzami. tak. Że cały, w sensie, wiesz, cały background...
11: Ja się chętnie odniosę do innych definicji tego słowa, bo teraz tym się rzuca na prawo i lewo i no. Raz się tym mówi, że jesteś po prostu tam manufactured od zera,
10: nie, bo ludzie
11: a dwa, że po prostu, że też że wkładane są w to jakieś niebotyczne sumy, żeby to tak. Poszło viralem. No jest... I ani jedna, ani druga wersja nie jest prawdziwa.
10: Mylone jest... jak ja czytam zdanie... że pcha go duża wytwórnia, otwiera mi się nóż w kieszeni i mówię to w ogóle nie gryząc się w język i w ogóle nie chcę mi się dyskutować z takimi ludźmi, bo to też nie da im się tego, mam wrażenie, przetłumaczyć, że jak,
11: no
10: jak już
11: ktoś już postawił na tobie krzyżek, to ciężko go przekonać. No,
10: już się, wiesz, komuś po prostu tak, koniec, kropka, ja widzę, że on jest na koncie Def Jamu, więc koniec, on nie jest, nie wiem, prawdziwym artystą od zera. Mhm. No, dlatego o tym rozmawiamy, bo może ty będziesz potrafił jakoś odbić tę piłeczkę normalnie niż tak jak
11: jasne,
10: ja, jak się denerwuję
11: bardzo
10: teraz.
11: Chętnie, ja się mogę odnieść do każdego...
10: Tak, zacząłeś od tych innych definicji
11: mogę
10: tego
11: się,
10: słowa.
11: Mogę się odnieść do każdej wariacji definicji
10: to,
11: tego
10: to
11: słowa.
10: Ile znasz, ile jest?
11: Kurde, no w sensie no, dwie są chyba teraz tej popularniejsze. Jedna, czyli taka, że jesteś po prostu stworzony od zera i że po prostu wziąłeś się znikąd, a druga jest taka, że niebotyczne sumy pieniążków są wpychane w promocję ciebie i że też w sumie się wziąłeś znikąd, ale reszta jest nieważna, bo po prostu kupę siana w ciebie wpakowali i tyle. I tak, no to do tej pierwszej wersji ja ten numer cały wyprodukowałem sam, napisałem go sam, zrealizowałem się sam. W miksie i masteringu pomógł mi DJ Deszczu Strugi, którego serdecznie pozdrawiam.
10: Kurde, powinienem dzisiaj siedzieć w bluzie WWO w takim razie. No,
11: następnym razem. Nawet w miksie miałem swoją cegiełkę, bo wokale też tam miksowałem sam. Więc od strony czysto muzycznej, no to nie, nikt mi nie pomógł. A jeżeli chodzi o te sprawy tam marketingowe i tak dalej, no kurde, wiecie, no ja jestem na licencji, czyli jestem właścicielem swoich masterów. Ja, do mnie należy finalna decyzja, jaką piosenkę wypuszczam, kiedy ją wypuszczam. Jak wygląda finalna wersja tej piosenki, to nie brzmi dla mnie trochę jak coś, że jestem prowadzony za rączkę i ktoś mi mówi, co mam robić. Czy mam budżet marketingowy? Tak, oczywiście, że tak. Jestem na najzwyklejszym świecie development dealu dla małego artysty i dostaję po prostu budżet, który jest podzielony na single, żebym mógł sobie chociażby zrealizować te nagrywki ładne, tak, teledyskowo podobne, tak, bo teledysk wrzuciłem okrojony mega, bo już mi nie starczyło.
10: Że bukujesz studio na Booksy i ono kosztuje 200 zł jak barber, no jednak trochę inaczej to wygląda.
11: Kurczę, na szczęście akurat studia nie muszę bukować, bo Universal mi udostępnia swoje studia, natomiast ta piosenka została w 90% zrealizowana w mojej sypialni, więc tutaj nawet studio nie było użyte. Więc tak, no, żebym mógł sobie zrealizować te grania, które i tak notabene cały pomysł kreatywny jest realizowany przeze mnie i przez kolegę Marcela i Oliwię, z którymi pracowałem, zanim jakikolwiek Def Jam się do mnie zgłosił, więc to też jest nasz pomysł, tak, a tak, nie wytwórni. Tak.
10: Do tego też oczywiście dążę, bo to ja widziałem ciebie. Widzę cały czas tego samego chłopaka w tych samych, w tych trackach sprzed półtora roku i w tych teledyskach, co wydarzyło się teraz. Gdybyś ty miał być produktem i wiesz, prowadzony za rączkę i tak jak się to mówi, to ten track i pewnie teledysk wyglądałby zupełnie inaczej.
11: Tak, tak. Ja, oczywiście, że ja eksperymentuję ze stylem i to nie wygląda wszystko dokładnie tak samo. W każdym singlu trochę tam się staram jakoś szukać. Staram się jakoś ugruntować w jednej konkretnej jakiejś stylistyce, to mi troszkę nie wychodzi. Ale wydaje mi się, że teraz jesteśmy na dobrym kierunku, ale to wszystko były decyzje, które były tylko i wyłącznie świadomie podjęte przeze mnie i też nikt mi tutaj nie dawał żadnych sugestii, jak to ma wyglądać. No, więc to jest kolejna, wydaje mi się, piłeczka odbita. No a trzecia, że zostały wpakowane jakieś niebotyczne pieniądze w promocję tej piosenki, no znowu muszę się nie zgodzić, bo bodajże, nie wiem, wrzuciłem 30 rolek z tą piosenką na TikToka. Żadna z nich nie była dopalana reklamami. Można to sobie porównać bardzo prosto. Jeżeli włączasz sobie rolkę, która po prostu wstrzeliła się w algorytm i która wykręca 900 tysięcy wyświetleń i ma 100 tysięcy polubień i dużo zapisów i komentarzy, żadna reklama ci nie wykręci takich wyników. I czy były odpalane jakieś reklamy? No pewnie, że tak. Na koncie Def Jamu można sobie porównać, jak rolka ma 1 000 000 otworzeń i 5 000 polubień i to wtedy widać, że była dopalana reklamą. Natomiast 95% ruchu, które ta piosenka wygenerowała, zrobiła to organicznie. No, zrobiłem to
12: naprawdę najprostszą metodą, jaką się teraz wszystkim mówi, czyli jeden fragment zażarł i potem go wałkuje. Ja wiem, że to nie jest przyjemne.
10: Czy to był pierwszy fragment, który dodałeś? Czy to zobaczyłeś,
12: tak, to
10: że
12: był pierwszy fragment, który
10: od
12: dodałem.
10: Pierwszego fragmentu to już było.
12: Tak. Bo, a i tak jeszcze notabene z tymi budżetami. Tak, Def Jam wpadł na pomysł, że wpakują we mnie niebotyczną ilość pieniędzy po tym, jak zobaczyli wyniki poprzedniej piosenki, gdzie każda rolka robiła po 300 otworzeń i mieli takie strzał w dziesiątkę.
10: Tak, i to też błagam, jest rzecz do zauważenia, bo wszyscy piszą, że tę piosenkę ci wybili, to czemu nie wybili,
12: czemu nie
10: poprzedniej,
12: wybili poprzedniej?
10: Gdzie już współpracowaliście i razem ją puszczaliście.
12: Tak, no dobra, można snuć 1500 teorii spiskowych, okej, okay, ale to wyglądało tak, że miałem beznadziejne wyniki przy poprzedniej piosence. Wrzuciłem jeden filmik właśnie z tym fragmentem, który zażarł i budzę się rano i zobaczyłem, że nie ma 300 wyświetleń, tylko jest 5000 wyświetleń. Myślę sobie, super, mamy przełom. I dalej po prostu robiłem to, o czym wspomniałem, czyli dzień w dzień postować ten sam fragment. Trochę do pożygu. Ja naprawdę, uwierzcie mi, że ja nie jestem tego fanem i to nie jest tak, że mi to sprawia ogromną przyjemność, żeby codziennie wrzucać ten sam fragment, bo to jest męczące. I ale po prostu you gotta play the game, bo takie są obecnie realia.
10: Don't hate the player, hate the game.
12: No, dokładnie. Więc znowu, zarzucę jakieś horrendalne budżety i tak dalej, są po prostu głupie. Te filmiki poradziły sobie organicznie, możecie wejść na profil i to sprawdzić. Żeby odpalić reklamę, trzeba przekopiować jakieś unikatowe linki, których nigdy nie wysłałem w tej piosence. Bo na przykład w poprzedniej dopaliliśmy właśnie jedną rolkę reklamą i poszła tragicznie. I powiedziałem po 5 godzinach, błagam, wyłączmy to, bo to tylko się kasa przepala.
10: Okej.
12: Więc no nie, te zarzuty są po prostu do nietrafione. Jeżeli ktoś już sobie wyrobił zdanie, no to pewnie go nie zmienię, ale po prostu zagrałem tak, jak gra wymaga i piosenka udała, po prostu obroniła się sama.
10: I udało się i twój TikTok też jest ciekawym stadium. I ciekawie można też odbić piłeczkę, przewijając go do samego dołu, jak nagrywałeś rolki do swoich pierwszych numerów, na przykład tam na tle Queensbridge, gdzie są właśnie dwa komentarze i kilkaset wyświetleń, to gdyby tak było, jak ludzie mówią, to już wtedy by to tak żarło, że i tak by było dopalone od samego początku. No.
12: Też mam ciekawą anegdotkę na ten temat. Jakie to jest, jakie to czasami potrafi być losowe. Jak rok temu Pronto zrobiło jeden viralowy filmik, który tam miał właśnie jakieś 120 tysięcy odtworzeń, to no to wtedy oczywiście, dobra, dalej wrzucałem i promowałem tę piosenkę. Wtedy zrobiłem jedno małe głupstwo, że właśnie wtedy wrzucałem różne fragmenty tej piosenki i wtedy już gorzej zażarło. To jest za mała próbka oczywiście, żeby postawić tezę, ale wtedy to szło dużo gorzej niż jak teraz zrobiłem jeden viral i katowałem ten sam fragment. No ale w pewnym momencie już mi się skończyły te rolki estetyczne z Pronto. Miałem takie, dobra, wrzucę starą piosenkę jeszcze raz. Wrzuciłem ten sam filmik z lekko przesuniętym fragmentem, który wcześniej zrobił 500 wyświetleń, a tamten zrobił 60 tysięcy, więc
10: no tak, TikTok to też jest loteria wielka.
12: To jest trochę loteria.
10: Lecimy dalej z tekstem, czy jeszcze coś odnośnie tych zarzutów, chociaż na pewno sobie jeszcze do tego wrócimy.
12: Chyba wszystko, co najważniejsze powiedziałem.
10: Tu masz, a propos odbijania piłeczki, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk.
12: Tak, ta muza to ping pong, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk, znowu ta muza to ping pong, ponieważ mówimy o filmie Marty Supreme, odbijam piłeczkę, to chyba tego nie trzeba tłumaczyć.
10: Ja to 2026, God, to się udało.
12: Fajnie, bardzo mnie to cieszy. Znowu mega przewózkowy tekst. No, six God to wiadomo nawiązanie do Drake'a, a po prostu taka gra słowna, że 2026, no bo wydajemy w
10: to. To musimy się zatrzymać w takim razie przy nim. Czy to jest jakaś twoja inspiracja, idol tego typu?
12: Bardzo go lubię. W sensie, no, koleś jest po prostu hegemonem.
10: Gigantem,
12: jest
10: tak.
12: Absolutnym gigantem. Uważam, że Iceman jest naprawdę całkiem spoko płytą.
10: Lubię tę płytę, uważam, że to
12: Whisper
10: jest...
12: Whisper My Name, taki sztos. Genialny kawałek.
10: Najlepsza, jaka wyszła w tym roku według mnie, bo tylko te słuchałem z zagranicznego rapu.
12: No nie wiem, czy się zgodzę, ale płyta na pewno fajna.
9: Bardzo go lubię muzycznie i uważam, że miał najlepszą zwrotkę w disie z Kendrickiem. Ostatnia zwrotka Family Matters to jest najlepsza zwrotka tego całego disu dla mnie, w ogóle bezapelacyjnie.
10: Czyli powiedziałbyś, że on wygrał?
9: Nie.
10: Ale zwrotkę miał najlepszą.
9: Absolutnie nie. Przegrał zdrowotnie, ale zwrotkę miał najlepszą.
10: Ale przy takim gigancie, jakim on jest, to...
9: Ciężko wygrać.
10: Nie wiem, czy on też... Nie wiem, czy on to jakoś teraz odczuwa bardzo.
9: No, liczbowo nie, a czy go ego boli dalej? Oj, bardzo, na pewno tak.
10: I chyba w Los Angeles nie zagra prędko koncertu, chyba że to się wydarzyło i teraz plotek upłynął.
9: Nie, czy ja wiem. W sensie...
10: Nie będzie blokował.
9: Nie wiem, jeszcze zaczekajmy pół roku i zagra.
10: Dobra.
9: Jakoś w to nie wierzę.
10: Dobra. A taki, taki happening, jak on ostatnio zrobił, 20 dziewczyn versus 1 Drake, zrobiłbyś?
9: Nie.
10: A jak urośniesz tak jak on?
9: Nie, 4 razy nie.
10: Wrócimy do tej rozmowy za 10 lat, kochani, kiedy to się właśnie wydarzy i ten shot będzie ci wyciągany.
9: Zrobimy czek wszystkich tutaj moich statementów.
10: Okej, mamy... To jest większe.
9: To jest większe niż twoja dywidenda. Ewidentnie robię to konsekwentnie. Znowu, czysto przewózkowe linijki. Słowo sko pełni tu funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną, ponieważ po prostu fajnie wybrzmiewa.
10: Jedno z ulubionych słów raperów wiadomo.
9: Też bardzo, tak dokładnie, ulubione słowo raperów. Ostatnio powiedziałem komuś, że to brzmi jakbyś, nie wiem, tym bark otwierał sko.
10: Okej. Dobrze, taka onomatopeja.
9: Fajnie to brzmi, więc sobie to wplotłem. Ewidentnie robię to konsekwentnie, a te brednie o mnie to fake agenda, wiadomo. Niech gadają. Robi się gorąco, już pytania mi wiercą. Najpierw bad bitch, na friendzone, sorry, ale mam
10: to w sumie teraz o mnie tutaj, o nas, o tej sytuacji, że robi się gorąco.
9: Tak, już pytania mi wiercą. Może nie konkretnie o to, najpierw bad bitch, na friendzone, ale tak, pytania mi wiercą. Potem kolejna linijka, znowu czysto przewózkowa. Sorry, ale mam na okurantkę z Odessą Zion. Kolejne lanie wody.
10: Musisz powiedzieć o Odessa Zion, że...
9: Odessa Zion to jest też aktorka właśnie z Marty Supreme. Ona tam grała... Chyba można powiedzieć dziewczynę Martiego.
10: Tak.
9: No bo potem oni mieli happy end razem. Modelką Dior, to też tutaj akurat to nie ma głębszego znaczenia, po prostu dalej przewózka, The Shit We Be On, przewózka.
10: No i jest podwójny, bo jest modelką Ozion, modelką Dior. Boże, Odessą Ozion, tak. Modelką Dior.
9: Bawimy się flow, Odessą Ozion, modelką Dior, The Shit We Be On. Kiedyś wypiję naważone piwo, ale na razie robię sobie własny ambience, czyli... Co tam kiedyś przyjdzie, to przyjdzie. Na razie robię swoje. Już do mnie piją. Znowu tutaj gra słowna. Wypiję, piją do mnie. Pokazałem zwrotę, no i się wpierś biją. Sentinel Prime Transformative Kino. Tutaj niezwykle przemyślana gierka słowna. Sentinel Prime Transformers Kino. Wow.
10: No bo Transformersy, mamy Sentinela Prime'a jednego
9: tak,
10: tam
9: tak. Jesteśmy wielcy, lecimy dalej. Robię takie ruchy, że mi walną Rico, o mnie dowie się nawet w Rio Twój Tio. No, robię duże ruchy.
10: Nie każdy wie, co to jest Rico też, a to jest też fajna przewieziona linijka.
9: Słuchajcie, Rico to są na przykład zarzuty, które miał postawione Young, tak, za prowadzenie organizowanej grupy przestępczej. Więc nie ukrywam, że jakoś tą sytuacją się troszkę sugerowałem przy pisaniu tej linijki, aczkolwiek on ma dużo więcej złych rzeczy za uszami niż ja. Ale, w sensie allegedly, sorry, allegedly. Więc tutaj po prostu taka przewózka, że no, że już w ogóle bombki strzelił, nie? O mnie dowie się nawet w Rio Twój Tio. Znowu taka gra słowna, usłyszał o mnie wszędzie. Sprawdziłem, czy Tio po portugalsku to też jest wujek, bo miałem takie, że po hiszpańsku, a po portugalsku w sensie, dobra, też ciała. Krzywa przegroda, muszę naprawić kinol. Mam krzywą przegrodę po tacie, pozdrawiam tatę. I mam katar przez 180 dni w roku. Ale słuchajcie, mam krzywą przegrodę, ale wbrew control, steel tight jak stilo. Czyli wszystko jest okej. Nasty flow, więc mów mi Rico. Znowu gra słowna, znowu Rico, tylko tym razem Rico nasty, a nie Rico zarzuty. Taka raperka. Jakby ktoś nie wiedział. No i potem wyje mam, żongluje techniką, stopa bas, grube, chyba mają 100 kilo. Deli Supreme, jak Marty Igo. Przepraszam.
10: I to przejście też jest takie wymowne, że to, co mówiłeś, że miałeś przerwę, bo chciałeś właśnie dowieźć dobry materiał, a tu mamy Edzbiena Kaplumans. Czyli to jest właśnie, rozumiem, o tych kilku miesiącach i że wierzyłeś, że to nadejdzie. Znowu jest manifestowane.
9: Totalnie tak. Ale nie myślałem o tym w ten sposób. Ale dzięki, to jest akurat tak. To jest super wytłumaczenie tej linijki.
10: Czyli jednak muszę założyć to konto na Geniusie i to zacząć.
9: Zdecydowanie. Bezapelacyjnie. Tak, możemy tak powiedzieć. No bo trochę miesięcy minęło, zanim wróciłem z nowym materiałem, więc tak, super, dzięki. I'll believe it when it comes, the rush, I want it all day. No czyli po prostu chcę się czuć tak jak kiedy robię muzę zawsze. No i znowu powtórka, Edzbiena Kaplumans, I'll believe it when it comes i wracamy z ostatnim
10: refrenem.
9: Powtórzeniem refrenu,
10: ten moment, dwoma powtórzeniami. Ten moment na przejściu, gdzie wjeżdża ten chór, to miałeś w głowie jakąś konkretną inspirację? To jest taki moment, taki można powiedzieć Kanye West moment trochę. Albo Childish Gambino z takich jego...
9: No ja jestem wielkim fanem i Childisha, i Kaniego, Gambino z 3005, tak?
10: Tak.
9: Się nazywa album.
10: Kawałek, no.
9: No to jest fantastyczny album. Nawet mam go na winylu. I też ten album jest dlatego mega fajny, bo go Ludwig Göransson wyprodukował, czyli ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Oppenheimera. To jest ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Czarnej Pantery, do Sinners. Za Sinners dostał Oscara, za Oppenheimera też dostał Oscara. No koleś jest po prostu... No, brak słów, szczerze. Ale on jest chyba Szwedem. A jak wszyscy wiemy, Szwedzi po prostu... kumają to lepiej od wszystkich.
10: Jeździ się do Szwecji na specjalnie nagrywać płyty, no, żeby oni zrobili te hity.
9: Dokładnie, no fenomenalny producent, kompozytor, tę płytkę też zrobił właśnie w takim dreamy, trapowym klimacie i ta płyta jest po prostu super. I czy miałem jakąś inspirację do tego fragmentu? Nie, ja po prostu, ja lubię, jak często w nutkach się bawię takim troszkę patosem właśnie, jak trochę to ten cinematic feel słychać i po prostu celowałem trochę z tym bridge'em.
10: Tak, dobrze, że to nie jest za długie, bo wtedy mogłoby to czuć za bardzo. Z jednej strony, powiedziałem po polsku.
9: No tak, jasne. Z jednej strony to jest taki moment oddechu od tej nawiki, a z drugiej strony, no tak celowałem z tym fragmentem, żeby to było, wiesz, takie

0: Lakers, że jeżeli wiesz, teraz kolejne single nie będą tak. na takim poziomie, to będzie cały czas tamten.
1: Wiesz, że drugi numer teraz zadecyduje o wszystkim. Drugi numer, mówię oczywiście w cudzysłowie.
0: Staram się już tak nie myśleć, że o wszystkim zadecyduje, bo to by było słabe.
1: My się tutaj...
0: Jak się nie uda z kolejnym, to będziemy grzać dalej, żeby się udało z trzecim, czwartym, piątym, szóstym. I takie trzeba mieć nastawienie, ale wiadomo, jasne, że mam presję. Ja przez tydzień nie mogłem się zdecydować, jaki utwór kolejny wydawać. Już miał być gotowy na wczoraj, w sensie w sobotę już miał być gotowy na wczoraj.
1: Że miał być już puszczony?
0: Nie,
1: czy miał być
0: w sensie sklejony, wysłany do miksu, masteru. No ale już podjąłem decyzję i mój Toxic Trade wygrał, czyli wjeżdżamy z przytupem,
1: a
0: z kolejnym numerem.
1: Ile w tych huśtawkach, takich jak mówiłeś, że rano było tak, później była ta presja i spocone łapy, a wcześniej taka wielka radość z patrzenia, jak to rośnie z dnia na dzień. Ile było w tym zasługi i tutaj już w cudzysłowie ludzi? Że wiesz, tak jak są teraz te memiczne filmiki, że w poniedziałek każdy propsował, a w piątek każdy mówi, że to jest muzyka do picia maczy. Co to znaczy w ogóle? Czy ty wiesz w ogóle, co to znaczy? Muzyka do picia maczy? Bo ja nie rozumiem tego.
0: Słuchaj, no to jest... Jakieś te pociski są wzięte z tego, że nutka poszła po prostu zbyt viralowo w pewnym momencie i już wtedy było takie Nie.
1: Nie może mu się tak udać.
0: Co za dużo, to niezdrowo. Nie no, w sensie, tak na serio, nutka poszła viralem i wiadomo, że jak się coś popularne zrobiło, no to będzie na to dużo hejtu. Więc od tego nie uniknę i po prostu z tym muszę nauczyć się jakoś funkcjonować. Na razie moim pomysłem jest po prostu niesprawdzanie social mediów i się nie denerwowanie na zatas. Więc o tych filmikach na przykład teraz od ciebie słyszę pierwszy raz, bo...
1: To z jednej strony przepraszam, ale cieszę się, że możemy też to skonfrontować.
0: Ale nie, to jest miłe akurat. W sensie takie, że no tak, zgadzam się, bo sam byłem świadkiem, jak sobie to sprawdzałem cały czas, jak wiesz. Jak te filmiki najpierw wykręcały tak jeszcze po 100-200 tysięcy i tak, że już szły naprawdę dobrze, ale nie tak, że naprawdę dobrze, to... 95-90% komentarzy to były same propsy, no a w momencie, jak już to tam skoczyło na te listy top 50 i wszyscy zaczęli do tego kręcić filmiki, no to już się troszkę narracja zmieniła, ale to znowu, no to jest normalne, no niestety to jest po prostu normalne i wydaje mi się, że najlepszym sposobem, jak mogę teraz sobie z tym poradzić, to po prostu wydawać więcej muzy i robić to konsekwentnie i dowozić tą muzą, a nie się przejmować na zapas jakimiś komentarzami.
1: I to jeszcze odnośnie komentarzy.
0: Że mnie pozdrawiają.
1: Tak, jeszcze nie. Ja też nie wiem, o co chodzi. Ja już jestem dziadkiem.
0: To jest taki trend, który się wziął, nie wiem, z pół roku temu, czy coś takiego, że jak ktoś wypuszcza słabą nutę, to się mu pisze, to jest moja ulubiona piosenka, pozdrawiam cię post Tel Awiwu. No bo wiadomo, jakie jest jednak nastawienie większości osób względem
1: Izraela.
0: Boże, czuję się,
1: jakbyś mi tłumaczył, jak zrobić znak zapytania na klawiaturze, nie? Naprawdę. Nie.
0: Więc teraz to przyszło do mojej sekcji komentarzy.
1: Mnie też, no.
0: Tak. Jedna śmieszna rzecz, którą akurat widziałem, bo ktoś mi podesłał screena jakiegoś filmiku. I jak masz takie pasemko na dole filmików, że jak jest tam najczęściej wyszukiwane hasło związane z tym filmikiem. I było napisane MJ Telly Izrael, o co chodzi? I to było akurat mega śmieszne.
1: No i widzisz, internet jest takim niesamowitym miejscem, że mogą się wydarzyć takie rzeczy jak z tobą, a z drugiej strony może być też taki, no... Momentami straszny, bo to jest tak naprawdę, ty się mierzysz z tym na samym początku. W zasadzie powinienem zacząć tę rozmowę od pytania, jak ty się czujesz?
0: No, jest duży mętlik w głowie, wiadomo. Adaptuję się z dnia na dzień.
1: Jeszcze z tych takich komentarzy, wiesz, jakie jeszcze najczęściej się pojawia? Ja tu sobie to przerodziłem w pytanie, czy jesteś bardziej jak Shafter, czy jak Taco Hemingway?
0: Ani ten, ani ten.
1: A jak dobrze jest?

0: Jesteś zaznajomiony z ich muzyką w ogóle?
1: Dobrze, bardzo dobrze. Tak mi się... Znaczy, mam nadzieję, że zaraz szybkie strzały nie padną w kontekście dobra, piąty trakta, pocztówka z WWA. Masz tak to nie, ale słucham i tako i słucham Shaftera. I w momencie, jak już poszła po prostu jakaś nawałnica komentarzy, że to jest Shafter, to już wtedy miałem takie, że...
0: Kurde, ale to jest...
1: Serio?
0: Nie. Ja to mówiłem u siebie, jestem praktycznie przekonany w 100%, że to wynika tylko z tego, że ludzie znają Shaftera z jego stylu, że z makaronizmów. I tylko dlatego to łączą.
1: Tak, też mi się tak wydaje, bo ani...
0: Nie ma żadnego innego punktu wspólnego, nic.
1: Zgadzam się. Wydaje mi się, że jednak Shafter raczej by tak szybko nie nawijał. No, po tak. Pierwsze, on ma raczej laid-back styl, przynajmniej na tych starszych rzeczach. Mam te wstawki angielskie, aczkolwiek uważam, że i tak Shafter miał dużo bardziej takie witty, ciekawsze nawiązania do popkultury i dużo bardziej różnorodne niż chociażby to jest w tej piosence. Więc to uważam, że to porównanie nie jest trafione, a to, że na tunie nawijam w pierwszej zwrotce i na refrenie, no to chyba nie jest wystarczający punkt zaczepienia, żebyśmy byli tutaj jakimiś bliźniakami sonicznie. Nie.
0: Bliźniakami na majku.
1: Nie, tak samo tako.
0: No właśnie, skąd ten tako?
1: Żaden tako, ja nie potrafię tak dobrze nawijać storytellingowo.
0: Gdybyś chociaż miał wąsy.
1: Gdybym miał wąsy, ale nie rośnie mi zarost, więc obawiam się, że nie będę mieć wąsa w najbliższym czasie. Ani nie nawijam tak storytellingowo, ani cała ta piosenka, ma swoje backstory i ma swój kontekst, ale jest jednak dużo bardziej chaotycznie poskładana niż typowa piosenka tako, więc znowu ani stylistycznie, ani strukturalnie to nie jest do siebie podobne, ani maniery nie mam do niego podobnej. Chyba wystarczy, bo to już przeszedłem przez każdą najważniejszą kwestię.
0: Możesz jeszcze rzucić na przykład...
1: Śpiewam trochę więcej i też tego śpiewania będzie więcej później.
0: Tak, to prawda. Nawet na tych kilku singlach to słychać. Możesz rzucić jeszcze po ulubionym projekcie od jednego i od drugiego, no, tak, żebyśmy mieli jakąś fajną klamrę.
1: Okej. Kurczę, no Shafter... Pierwszy bądź drugi projekt chyba bym je stawiał na równi. Aczkolwiek pierwszy... Pierwszym każda piosenka jest dla mnie bezapelacyjnym.
0: Spoko, ja też
1: slaperem.
0: Nie wymówię tego tytułu. Ja nie wiem, jak to się nad nikt nie czyta.
1: Och, de Voix, czy coś takiego?
0: Kamil, jak się czyta ten tytuł?
1: Nie wiem. Dzięki, że zwróciłeś uwagę, że tutaj staram się wykręcić z tego. audiotele też jest super. Pager, Martin Shkreli, Bigos, mm-hmm. Tako i Shafter. Genialne. A Tako?
0: Swoją drogą?
1: Tako nie wiem, bo nie jestem... Właśnie z Tako nie jestem aż tak osłuchany, jeżeli chodzi o płyty od deski do deski. Każda płyta ma super numery, ale tak, żeby spojrzeć na te albumy bardziej holistycznie, to tutaj mam trochę braki.
0: Żeby wskazać jeden projekt, to wskaż jeden numer.
1: No, taki najbliżej, taki, który ma miejsce w moim serduszku, najwygodniejsze miejsce w moim serduszku, to Nostalgia.
0: Już cię puszczam. Ja zawsze na koniec mam takie pytanie, dzięki któremu nasi goście mogą właśnie zapowiedzieć rzeczy, żeby mieli te 3 minuty na 30 powodów, żeby sprawdzać nadchodzące rzeczy. Ty jesteś tak świeżą postacią i tak naturalną postacią, którą ja tutaj widzę i przez ten czas, jaki rozmawiamy, że zadam to pytanie trochę inaczej. Mhm. 3 minuty na 30 powodów, dzięki którym ludzie powinni zostać z twoją muzyką i żeby byli ciebie ciekawi.
1: Dobra, nie obiecuję, że zrobię 3 minuty, ale cześć. Ja nazywam się Max, pseudonim MJ Deli i chciałem ciebie gorąco zachęcić do sprawdzenia moich najbliższych numerów. Będą różnorodne. ale też nie będą kompletnie odbiegać od stylistyki mojej poprzedniej piosenki. Jeżeli ci się spodobała, to myślę, że się nie zawiedziesz niedługo. Będą traki, które mają dużo energii. Będą traki bardziej nostalgiczne. Będą nutki, które wjeżdżają totalnie z przytupem. Drugie będą bardziej cinematic, bądź właśnie z takim patosem, jaki miała poprzednia nutka. Więc na pewno nie będziemy się nudzić razem. I myślę, że zainwestowanie w ten sound teraz to dobra inwestycja. Pozdrawiam serdecznie.
0: To byłem J. Deli, bardzo ci dziękuję. Bardzo miło było poznać i...
1: Dzięki, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie też mega dziękuję za wszystkie miłe słowa, które powiedziałeś wcześniej, bo naprawdę jest mi bardzo miło, dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło, że przyszedłeś, bo jestem przekonany, że
1: po płycie już
0: dzisiaj nie będzie chciało na wywiady chodzić.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Teraz ostatnia reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie. Radio KIS FM Poznań.

0: Kiss FM. Drops and bangers.
1: Radio Kiss FM.
2: Πίσω το τσεβεσπί.

0: reklama.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Teraz ostatnia reklama.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest radio.

0: Rest in peace.
1: Jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, ale takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się, no bo

0: Autopromocja.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra. Hejka, kochani, tu wasza ulubiona prowadząca Julia Wasielewska. Mimo tego, że zaczynamy program od 7, to jest jakby okej, damy radę. Easy, jazda z tematem Radio Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co wyście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
20: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
20: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
21: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
22: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026, 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
20: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
15: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
20: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
15: Ach, ci panowie z Media Expert.
20: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: Teraz ostatnia reklama.
24: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: reklama.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
3: i Klemens prawy.
2: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
4: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
3: Codziennie.
4: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
1: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
10: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Tuto promócia. Hejka, tu vaša śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
1: No nie wiem. Dobrze.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Teraz ostatnia reklama.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio
3: Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Po reklamie.

0: FM.
1: Drops and bangers.
0: Poznajmy się trochę.
2: Hello.
0: Everybody.
1: Hey, what's up?
0: Odezwij się do nas. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Wyślij nam DM. Nagraj głosówkę. Co tylko chcesz.
1: Yes.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie

0: i na mediaexpert.pl.
1: Teraz ostatnia reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Po reklamie. Radio Kiss FM. Drops and bangers.

0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Kaufland jest fresh!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
1: Teraz ostatnia reklama.
19: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
20: O Boże, co wyście tu zrobili?
21: Czy możemy zwolnić go?
22: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
21: Michel,
22: ty jesteś już mój asystent.
19: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
1: Po reklamie.

0: FM.
1: Kiss my DM.
0: Turn it up. Poznajmy się trochę. Odezwij się do nas. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień.
1: Yeah.
0: Wyślij nam DM. Nagraj głosówkę. Co tylko chcesz. Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Autopromocja. Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Boże jasna maksa.
7: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
14: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Pan Rębiszewski?
20: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
22: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: to promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: Kto? No wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
15: Boże jasna maksa.
14: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
16: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
17: Desnoran?
16: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
17: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
20: Aflofarm.
21: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
22: Zaraz wracam.
23: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
24: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
25: Pan Rębiszewski?
26: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
27: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
28: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Po reklamie.

0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż w Jury lecą.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda. Teraz ostatnia reklama.
22: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Autopromocja.
2: Ej, co my tu robimy?
3: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
4: Halo, halo, czy nas słychać?
5: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
6: Och, będzie gorzej niż myślałam.
7: Siemano.
8: To Daria Kulej
9: i Nikodem Formella.

0: Promocja. Reklama.
1: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
10: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
18: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
19: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
0: Teraz ostatnia reklama.
20: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapoair.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
0: Po reklamie.

0: promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio
3: Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
20: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
21: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
22: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
23: Raz, dwa, trzy.
22: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
20: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
24: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
25: Volkswagen.
0: Teraz ostatnia reklama.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
26: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
26: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
26: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: reklamie. Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip. Yes.

0: WhatsApp.
1: Hej, powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
2: Taka sytuacja, nie?
1: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Kiss my DM.
3: Kiss.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
5: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
6: Potwierdzamy.
7: Klapki Klemens lewy
6: i Klemens prawy
7: meldują się na breloczkach.
5: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
20: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
21: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
20: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda.
23: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
22: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
23: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
22: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
24: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
23: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
22: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
23: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
22: Ach, ci panowie z Media Expert.
23: Prawda?
25: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
26: Bo w Media Expert dalej masz.
1: Teraz ostatnia reklama.
27: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

0: promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mamy jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio
3: Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co byście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
20: Boże jasna maksa.
19: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
21: Co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
24: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
25: O, ale że to tak dla mnie?
24: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
27: Mamy niskie ceny.
0: Teraz ostatnia reklama.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
0: Po reklamie. Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechali z zawiasy.
3: Czemu to czynisz?
4: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
4: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
4: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
4: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tutaj, synku! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na Ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: Kto? No wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Teraz ostatnia reklama.
15: Pan Rębiszewski?
16: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Teraz ostatnia reklama.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
20: Same hity.
0: Radio Kiss FM.
21: Drops and bangers.
20: I've been fighting.

0: Tuto promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, tu Daria Kulej
2: i Nikodem Formella.

0: promocja. Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
0: Teraz ostatnia reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara... na mediaexpert.pl.

0: Chylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że

Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza. Tu nie wisi Mona Lisa.

0: Auto promocja.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hejka kochani, tu

0: to promocja. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazna maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
0: Teraz ostatnia reklama.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.

0: Radio Kiss FM Poznań. Hear me out. W Radio Kiss FM. Yeah, you know what
1: it is. Jeżeli pojawia się możliwość porozmawiania z Oliwką Brazil, to ja nie pytam po co. Pytam kiedy i za ile. Siemanko, Oliwka.
2: Hejka, cześć słodziaki.
1: Cześć.
2: O, to było dobre, to było dobre. To było dobre.
1: Tak, bo tutaj się, wiesz, ludzie lubią tak pisać, że o, ile wam zapłacili za wywiad i tak dalej. Widzimy się, ponieważ mamy tutaj naprawdę świetną raperkę i porozmawiamy sobie dzisiaj o rapie.
2: Ja.
1: Bo spędziłem wczoraj z tobą

0: cały dzień, tak naprawdę. Mhm. Nie osobiście, tylko internetowo i przejrzałem sobie wywiady, których teraz zaczęłaś więcej udzielać. Kiedyś tak nie było. I zauważyłem jedną rzecz, że wszyscy z tobą rozmawiają o wszystkim, tylko nie o muzyce.
1: No właśnie, ja też to zauważyłam. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia o to.
0: Ja wiem też, jak ty jesteś otwartą osobą. Poznaliśmy się parę miesięcy temu i jak nie masz problemu z opowiadaniem naprawdę ze swoimi wielkimi emocjami i o swoim życiu. I bardzo to szanuję. Zobaczymy, jak nam się potoczy dzisiejsza rozmowa, w którą stronę pójdziemy. Ale bardzo bym chciał zrobić właśnie z tobą taką rozmowę, no naprawdę, że pogadamy dzisiaj sobie o rapie dla hip-hopowych głów dzisiaj, jakby ktokolwiek miał wątpliwości, że Olivia to nie jest rap, jak to można nazywać rapem, to po tym wywiadzie nikt już tak nie powie.
1: Okej, okay, let's go.
0: Na początku krótka formalność i bardzo bym chciał, żebyśmy to sobie jakoś ustalili, żebyś to wyjaśniła, bo nie wiem, czy to można nazwać transferem, czy to można nazwać zmianą drużyny, ale dla mnie jest dosyć niejasna sytuacja teraz twoja na linii tu wydawca, tu management, tu publishing. Jakbyś mogła wytłumaczyć, jak to wygląda, bo tak, tu w Warnerze wychodzą numery, tu mamy promocję przez Bailaela, a tu jest jeszcze publishing z Sony. Tak?
1: No tak.
0: Jak, bo na przykład ostatni twój singiel, no to jest podpisany pod Warnerem, nie pod Bailaela.
1: Tak, wiesz co, ja z Warner Music mam jeszcze kontrakt, który jakby jest na tą płytę, która będzie wchodzić, mam nadzieję, we wrześniu. Więc na razie jestem w Warnerze, managementem jest moim Tamara i Kuba z Bailaela. Cieszę się, że mogę z nimi współpracować, bo stary, ja od zawsze, nawet jak miałam poprzedniego menadżera, cały czas mówiłam, że Tamara jest najlepszą menadżerką w Polsce, że ja chcę mieć Tamarę i cały czas się kłóciłam z tym menadżerem i w końcu po tylu latach znajomości udało się to doklepać, z czego jestem bardzo, bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, że mogę z nimi pracować. Wiem, że też jest Sony Publishing, to wszystko jest jeszcze takie pogmatwane, ale jeżeli będę chciała jakoś odnieść się do tego, to zrobię sama.
0: Okay.
1: Dajcie mi jeszcze czas. Na razie skupiam się po prostu na płycie, jest super wszystko u mnie, moja drużyna jest zajebista, mega się cieszę, że mam tych ludzi i że mogę pracować z tak w ogóle wspaniałymi i mądrymi ludźmi, bo Tamara jest najlepszą menadżerką w Polsce, serio. Ona się nie pierdolą, więc ona jest najlepsza.
0: No dobra, to podaj przynajmniej 18 argumentów dlaczego.
1: Wow, 18 argumentów. Ja nawet nie muszę żadnego podawać, ja po prostu o tym wiem. Wiesz co chodzi, to jest też takie coś, że ja tak samo z moją muzyką nie muszę kogoś przekonywać, że potrafię rapować, nie muszę udowadniać, jeżeli ktoś to rozumie, to rozumie, jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to trudno, wiesz, jakby mądremu nie musisz tłumaczyć, głupi nie zrozumie i tyle.
0: Naturalną drogą przez to, że teraz to jest Bailaela, tak to powiedzmy, był numer z Leosią. Wy się znacie naprawdę kupę czasu. Ja wczoraj właśnie sobie przeglądając twój pierwszy teledysk, ona przecież była na Big Mami. I to zaowocowało dopiero, znaczy nie, były stonerki, teraz był ten numer i nie myślałyście o czymś więcej, o jakimś większym wspólnym projekcie.
1: Myślałyśmy. Myślałyśmy i mam nadzieję, że w przyszłości się to wydarzy. Ja Leosię znam tak naprawdę od 2021 i ta znajomość gdzieś tam cały czas była, raz trochę mocniej, raz trochę mniej, ale nigdy w żaden sposób się jakby ja o niej źle nie wypowiadałam i wiem, że ona też w mój sposób nie. To nie jest taka znajomość rapowa, tylko ja czuję się blisko jej rodziny. Ona też ma wspaniałą mamę, którą poznałam, z którą jestem w stałym kontakcie i czasami było tak, że nawet jak z Sarą nie rozmawiałam, to i tak miałam kontakt z jej mamą. Więc bardzo się cieszę, że mogę ją mieć obok siebie. Jako przyjaciółkę, ziomalkę, nawet siostrę. Ta nasza znajomość bywała momentami trudna, ale nigdy w życiu się nie wyzywałyśmy, nie plułyśmy sobie w twarze, wiesz co chodzi. I tak naprawdę rok temu się spotkałyśmy, jak jechałyśmy na sam festiwal, bo Sara mnie zaprosiła, żebym z nią pojechała na Stany jako gość specjalny i sobie wszystko wytłumaczyłyśmy w twarz. Aha. Wszystkie jakieś takie, wiesz, no bolało mnie to, a mnie bolało to. Przyklepałyśmy sobie piątkę i teraz jest super. I też ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że cieszymy się, że to wszystko nas nie poróżniło. Bo w tej branży jest ślisko, wiesz. Pójdziesz na jedną imprezkę, pójdziesz do studia, a ona powiedziała to na ciebie, a ty ty będziesz z nią trzymać, a Oliwka powiedziała to. I my mówimy, Boże, Sara, jak dobrze, że nas to wszystko nie poróżniło i że cieszę się, że jesteśmy obok siebie w tym wszystkim i możemy na siebie liczyć. Ja przed wydaniem TAF z Sarą zrobiłyśmy jeszcze piosenkę jedną, która miała w ogóle wyjść, ale stwierdziłyśmy, że może to jeszcze nie jest ten czas i zrobiłyśmy piosenkę TAF i mi się naprawdę bardzo dobrze z tą kobietą współpracuje w studiu. Ona jest przezajebistą artystką, że ja z chęcią na nią patrzę i dużo w ogóle się od niej nauczyłam. Nasze chemie są szalone. My poprzednią piosenkę zrobiłyśmy od zera chyba w 2 albo 3 godziny, a TAF to w ogóle, nie wiem, 1,5, góra 2. Że po prostu, wiesz, ona stoi, wbija, ja stoję, wbijam. Trudu. Naprawdę top. Top mi się z nią pracowało i mam nadzieję, że coś zrobimy jeszcze dużego.
0: No to chyba możemy powiedzieć, że mamy już taką nawet niedelikatną zapowiedź. No, ja czekam na to, bo ja bardzo bym chciał, żeby ta nasza scena kobieca się rozwijała. No, bo ostatnio robiliśmy sobie taką gierkę tutaj redakcyjną na TikToku. Zgadywankę, jakim raperem, raperką jesteś i jak trzeba odgadnąć raperkę, no to jest tak, że mamy te, no wiesz, 10 najbardziej znanych nazwisk i to jest wtedy dużo łatwiejsza zabawa, a jednak na przykład taki duży projekt, jakim byłaby wasza wspólna płyta czy epka, no to jednak siłą rzeczy pcha do przodu jak najbardziej, kurczę, no całą, no nie chcę powiedzieć podgatunek, tylko po prostu kobiecy rap. No.
1: To prawda.
0: Słuchaj, jak ja powiedziałem, że chcemy pogadać o rapie, to pogadajmy o tym rapie od samego początku. O takich początkach, gdzie słyszałem w jednym z wywiadów, że byłaś nastolatką, siedziałaś na ławce w parku i słuchałaś BDS-a Eldorado.
1: BDS-a, Białasa, Solara, Lil Wayne'a, Young Money, kiedyś w ogóle jeszcze było, tam była Nicki, Drake, Lil Wayne, piękne czasy, Tyga. Na takim muzyce się wychowałam.
0: No właśnie, chciałem dopytać, co tam jeszcze było takiego, bo Solar, Białas to wiem, Bedi wiemy, tu wiemy jeszcze, że Lil Wayne, co jeszcze mogło, co
1: wtedy? Drake'a bardzo dużo słuchałam, Drake'a, byłam w nim totalnie zakochana i zauroczona, ale też bardzo słuchałam różnych gatunków, bo ja słuchałam, jakby wiesz, wszystkiego naraz i nie wiem, już mówiłam ci na początku, że dla mnie najlepszym artystą na świecie od zawsze i nigdy nie będzie lepszego jest Michael Jackson. Ja totalnie byłam w nim zakochana i to jaką on miał aurę wokół siebie, to jak on śpiewał, jak on czuł muzykę całym swoim ciałem, jak on tańczył, jak ja oglądam jego klipy, oh my goodness. I powiem ci, fun fact, nigdy o tym jeszcze nie mówiłam i to nie jest żart, potraktuj to poważnie. Ja jestem obsesyjnie zakochana w Michaelu Jacksonie. I to nie jest żart, przysięgam ci. Ja po prostu, dla mnie to jest ideał mężczyzny wizualnie i muzycznie. Moje ziomalki tego nie rozumieją. Tak jak ty, robią minę i się pytają mnie, i co, tak ci się podobał z tym, ten nos mu odpadał co chwila, a ja mówię tak, stara, gdybym ja była jego żoną, 10 razy dziennie bym ten nos podnosiła, przyklejała, dawała buziaka i tanecznym krokiem szła do kuchni gotować mu obiad.
0: Właśnie, chciałem dopytać, o którego Michaela chodzi?
1: O każdego. Każdy jego wygląd.
0: A film widziałaś? Ja nie widziałam. Jestem ciekaw jak.
1: Widziałam, mega, polecam ci, żebyś obejrzał. Wow. Byłam w szoku. Wiem, że to syn jego brata chyba grał, albo tam wujka, coś takiego. No, podobieństwo było... Ciężko czasami było rozróżnić. Wszystko się zgadzało. Nie wiem, ile się przygotowywał ten pan do tej roli, ale wow.
0: Jest w ogóle ciekawa historia, bo on grał w latach 90. w Warszawie na lotnisku Bemowo.
1: Ja wiem. Bo mojej koleżanki z podstawówki tata był jego ochroniarzem i jak się wchodziło do niej do domu, to był większy niż telewizor, większy niż dom, portret we dwoje, jak on stoi z Michaelem Jacksonem. Rozumiesz to?
0: Boże, ale musiało być wtedy zazdro, co?
1: Ja do niej przychodziłam, żeby stać i oglądać ten portret 1000 razy dziennie na przykład. Po prostu stałam i... Jezu, jaki on jest piękny, jaki on jest idealny, kocham go.
0: Chciałem tylko dopowiedzieć, że tam, no jak to w Polsce w latach 90. Różnie bywało, tam w ogóle są historie, jak się poczyta wspomnienia ludzi, że tam chyba było 100 tysięcy osób na widowni, ale mogło być równie dobrze 120 tysięcy na przykład, bo mnóstwo ludzi weszło po prostu na ten teren, że już ochrona nie dawała rady i...
1: Nie dziwię się.
0: To były naprawdę ciekawe czasy, czasami chciałbym
1: gdyby
0: wrócić.
1: Przysięgam ci, ja tak zazdroszczę ludziom, którzy jakby żyli w tych czasach co on i mogli iść na jego koncert, albo nawet byli na bieżąco, jak on wydawał tą muzykę. to zazdro po prostu mega, bo ja oddałabym teraz wszystko, żeby po prostu zobaczyć jego show. Żeby zobaczyć, jak on się porusza, jak on śpiewa ten wokal, wiesz co, tego się nie da odwzorować, nigdy nie będzie lepszego artysty, I don't give a fuck. Dla mnie nigdy.
0: Okej, okay, a pamiętasz pierwsze wspomnienie z nim? Od tak, czego to się zaczęło?
1: Tak, pamiętam, słuchaj, pamiętam. To nie pamiętam, jaka to była stacja, myślę, że to było MTV, bo już wtedy, po tym jak puścili chyba Billie Jean na tym MTV, jak on był pierwszym afroamerykańskim artystą, którego puścili, to pamiętam, że leciała piosenka Thriller. Przez to, że ja mam obsesję też na punkcie horrorów, strasznych rzeczy, kryminatorium, to jest to, ja zobaczyłam ten teledysk i mówię... Ojeju, to jest to, to jest to. I od tamtej pory już zaczęłam go słuchać i oglądać. Szkoda, że już...
0: A kojarzysz może... To zostajemy przy tym Michaelu, bo to też będzie rapowe. Eminem parodiował go w teledysku.
1: Kojarzę, że podpalił głowę. W sensie włosy mu się
0: podpaliły. Tak, i było właśnie...
1: I w iglu gasił.
0: Tak, tak, tak.
1: Żałosne.
0: On właśnie chciałem zapytać, jak na to patrzysz.
1: Kurde... ja rozumiem, że nie wszyscy artyści muszą się lubić, szanować, bla, bla, bla, ale wiesz, szydzić z czyjegoś wypadku jest dla mnie czymś obrzydliwym i f***im. I nawet jeżeli ja kogoś nie lubię, a komuś, nie wiem, ktoś by się podpalił na scenie, albo złamał nogę, cokolwiek by się nie wydarzyło, nigdy w życiu nawet by mi w najgorszym scenariuszu nie przyszło, żeby z tego szydzić, żeby to parodować, bo no to jest straszne, stare. Myślę, że podpalenie się jest najgorszym bólem i wiesz, na lata zostają, do końca życia zostają blizny i nie wiem, jak można z tego szydzić. I sobie żartować. Myślę, że po prostu on był takim królem, że z tej zazdrości ludzie stwierdzili, aha, spaliły mu się włosy, no to podpalmy kogoś podobnego na klipie i potem niech ugasi to w toalecie.
0: Tak,
1: no, żałosne.
0: Eminem miał tak, że parodiował te gwiazdy w zasadzie od samego początku, no nie? To było chyba w kawałku Just Lose It, to już był tak mniej więcej 2004 rok, chyba płyta Encore, więc już troszkę tam, więc już po tych kilku latach, po tym jego największym boomie, po chyba 2-3 lata po The Eminem Show, ale też jest świetna historia i też zarzucę anegdotką, że później po czasie Michael Jackson wykupił katalog Eminema i zarabiał na jego muzyce.
1: Słyszałam. To jest swag. No i ktoś mi powie, że on nie jest po prostu królem. To jest taki swag i ja po prostu mam takie coś z tym Michaelem, że ta jego aura. Ja nie umiem się tego opisać po prostu. Jego aura. To jaki on miał w ogóle głos, jak on mówił, jak on się uśmiechał. On był taki słodziak, że ojeju. Czytałam ostatnio, że jego żona pierwsza, w ogóle jego pierwsza żona była córką Elvisa Presleya, wiesz o tym?
0: Nie miałem pojęcia.
1: Yeah, to była jego córka, skumaj w ogóle dziewczynę, tata Elvis Presley, mąż Michael Jackson, może być w ogóle lepiej, nie wiem.
0: Słuchaj, ja to totalnie rozumiem i totalnie to szanuję. Też się kochałem bardzo w Hermionie Granger.
1: Okej, no. Okej.
0: Więc wiesz, myślę, okay, że...
1: Cieszę się, że mnie rozumiesz.
0: Myślę, że ja nie jeden. Chyba z Frostim o tym rozmawiałem, bo on jest w ogóle takim turbofanem Harry'ego Pottera, że ma na nodze mapę Hundsfotów wytatuowaną, opowiadał u nas na wywiadzie. Pierwsze wspomnienie z Michaelem mamy. To jakie masz pierwsze wspomnienie hip-hopowe, rapowe?
1: Myślę, że to będzie jakaś piosenka Nicki Minaj typu Super Bass.
0: Mm-hmm. I coś, to też teledysk widziałaś w telewizji?
1: Tak, bo ja pamiętam, że ja nie miałam w domu kablówki. Mhm. MTV, moja ciocia miała na Radzyminie i zawsze do niej jeździłam i po 23 były takie zakazane teledyski okay. Z czerwonym kluczem, których ja nie mogłam oglądać, ale ja zawsze siedziałam i oglądałam i pamiętam, że to chyba była Nicki Minaj Super Bass, coś takiego. To jest jakieś takie moje pierwsze wspomnienie, kiedy chyba zobaczyłam, że kobieta rapuje. Że jakoś tak to pamiętam. Mogę się mylić, mogło być tysiąc rzeczy wcześniej, ale to jest moja pierwsza teraz taka myśl. I zakochałam się w tym teledysku, bo ona miała kolorową perukę, potem ta peruka świeciła w ciemności. Ona też miała, wiesz, była wąska w talii, miała duże pośladki, miała duże piersi, miała piękne białe zęby, miała crazy rzęsy. I ja miałam takie, kto to jest? Czy ona jest królową? Wiesz co, to było takie moje pierwsze wspomnienie i ja... uważam, że Nicki Minaj do tej pory jest królową rapu. Jest bardzo dużo super raperek, takich jak Cardi, Doja, Sexy, Icy, ale myślę, że Nicki jest królową. Ona jest matką, moim zdaniem.
0: Nadal?
1: Tak, nadal, że jakby to się nie zmienia, że ona może już nigdy w życiu nie wydać żadnej piosenki. Ja wiem, że ona robi jakieś krzywe, dziwne ruchy, ale ja mówię teraz o muzyce, nie o sobie. Myślę, że ona muzycznie jest królową rapu i wszystkie kobiety, które teraz rapują, to Niki, tak nie wiem, to Flow miała 10 lat temu. Mhm. Wiesz, w ten sposób wymowy miała 10 lat temu. I tej takie... Ona to 10 lat temu robiła, co najmniej.
0: To ja znowu zarzucę anegdotką. Jeżeli ktoś nie zna, to polecam serdecznie przesłuchać. Na płycie Kanye'ego Westa My Beautiful Dark Twisted Fantasy jest numer, na którym jest między innymi Jay-Z. Mówię o numerze Monsters.
1: Tak,
0: I ona ta wszystkich z tego kawałka zjada. Ona niesamowita jest.
1: Bo jest królową rapu. Ona rapuje lepiej niż mężczyźni. To jest szalone. Kobieta rapuje lepiej niż mężczyźni, ale...
0: Ale o tobie też tak można powiedzieć, hej.
1: Oh yeah, thank you.
0: Bardzo proszę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to też się często pojawia w opiniach takich w internecie. No to nie jestem odosobniony. To myślę, że ty też to dobrze o tym wiesz.
1: Ja nie czytam opinii w internecie.
0: Już nie.
1: Że ja jestem za stara, ja mam 25 lat. Zajęłam się przyjmować kimś, kogo ja nigdy w życiu na oczy nie widziałam. Ja nigdy twarzą hejtów nie dostałam. Tylko raz w życiu na koncercie w Białymstoku, co powiedziałam, mordo, ty się prosisz, a to ty stoisz pod sceną z podrułą G-Shocka. Raz w życiu miałam 19 lat, to był chyba mój drugi koncert w życiu. Raz w życiu. I nawet gdybym nie odpowiedziała, to nikt by nie wiedział, że takie coś się wydarzyło, bo to był jeden cwaniak, który stał i coś krzyknął. To nie tak, że tłum krzyczał. Tylko cwaniak coś krzyknął, dlatego że w poprzedniej piosence do niego zaśpiewałam 6 sekund, haha, i pokazałam na niego i on się wkurzył, on chciał odbić piłeczkę, no niestety słabo mu to wyszło, potem został zgazowany i wyprowadzony z klubu. Ja mówię, zostaw już tego chłopa biednego, dajcie mu spokój.
0: Jeszcze byście zrobili Zieloną Górę Volume 2, bez sensu. Chcemy w ten hejt wjeżdżać, czy sobie odpuszczamy?
1: Kurde, myślę, że ja już nie wiem, co ja mam powiedzieć. No, są ludzie, którzy mnie kochają i płaczą, jak mnie widzą, i są ludzie, którzy po prostu pewnie się na mnie krzywo spojrzą i taki jest świat. Nie ma osoby popularnej, influencera, piosenkarza, artystki, których po prostu wszyscy, oprócz może Michaela Jacksona, nie wiem, ale wiesz, każdy, kto stworzy cokolwiek w internecie, ma hejt. I to jest normalne. I myślę, że ty nawet robiąc wywiady też masz jakieś czasami nieprzyjemne komentarze i wszędzie gdzie to jest. No, ja też jestem taka, że stary, ja mogę nawet, nie wiem, uratować Afrykę przed głodem albo przed strasznymi chorobami kiedyś w przyszłości, a ludzie i tak mi coś zarzucą, że coś tam było nie tak, coś tam było nie tak. Wiesz co, dzi? Aaron Giewów, odejdźcie ode mnie.
0: To jest niesamowite, bo ty dobrze to ujęłaś właśnie, że to jest w internecie.
1: Tak.
0: Powiedziałeś, że ja na przykład robiąc wywiady na pewno mam komentarze i wjeżdżałem w internecie już dobrych kilka lat. I miałem też tak, że jak chodzę na koncerty, ale mówię o tym, kiedyś, chodziłem na koncerty, jak ktoś do mnie podbijał, to raczej się spodziewałem, że ktoś po prostu, że dostanę od kogoś lepę, bo komuś się nie podobała moja opinia o jakiejś płycie czy cokolwiek. Co ciekawe, nigdy w życiu, przez te kilka lat, jeszcze nikt mi nic nie powiedział w twarz, nie? To jest naprawdę, to trzeba sobie w pewnym momencie uświadomić, że ludzie to robią tylko w internecie.
1: Tak.
0: I naprawdę tylko tam, nie? Ja teraz byłem w Sławie i wiesz, nie chcę, żeby ktokolwiek tutaj, ani ty, ani widzowie, żebyście pomyśleli, że łapę nie wiadomo jaką poczówkę, ale naprawdę miałem problemy momentami, żeby przejść na przykład z jednej sceny do drugiej. I wszystko po prostu bardzo w bardzo przyjemnej atmosferze. To gdzie są ci ludzie? Siedzą po prostu zakompleksieni na chacie i tyle. Ja polecam serdecznie najpierw, zanim ktoś napisze komentarz, to zastanowić się, czy jakbyście przeczytali coś takiego o sobie, to by wam było miło. Nikt też nie dał wam...
1: Ja w ogóle nie wiem, komu się chce. Ja w ogóle, stary, ja nigdy w życiu z ręką na sercu nie napisałam jakiegoś... Inaczej, tak, jak ktoś mnie obraził jakoś mocno, to odpisałam, wiesz co chodzi, ale jak ja czasami patrzę te komentarze, to są po prostu długie, jak nie wiadomo co. Ja mówię, oh my goodness, boy, ty masz obsesję na moim punkcie.
0: Co nie?
1: Niby się nigdy nie chciało siedzieć i czegoś komentować. Jeżeli ja czegoś nie lubię, to czegoś nie lubię. Nie lubię tej muzyki, nie słucham. Nie lubię kogoś, nie gadam z nim, nie podaję mu ręki. Tyle. Nie, wiesz o co chodzi, to jest mega proste dla mnie. A ludzie po prostu myślą, że tacy, którzy mnie niby nienawidzą, mają największą obsesję, bo wiedzą wszystko co do joty. Wiesz o co chodzi, co do joty.
0: Kurczę, ciekawe, gdzie teraz ja jestem w takim razie, jak się przygotowywałem.
1: Nie, no to jakby ty się tym zajmujesz, to normalne.
0: No to nie, to zostawmy hejterów, bo tu już naprawdę już...
1: Nie ma sensu już.
0: Kompletnie bez sensu, ale myślę, że fajnie możemy sobie połączyć Nicki Minaj. chociażby swoim pierwszym numerem Lollipop.
1: Oh yeah.
0: Chociaż teraz na przykład jak powiedziałem ten tytuł na głos, to mi się skojarzyło z numerem Lil Wayne'a,
1: trochę
0: bo miał taki
1: trochę tak.
0: Najlepszy chyba jego utwór.
1: To prawda.
0: Ale skojarzyło mi się chociażby okładka singla nawet, którą miałaś, była cała taka różowa i to na pewno wtedy Nicki miała...
1: Myślę, że na pewno Nicki miała ogromny wpływ na to, ale też tą okładkę zaprojektowała mi chyba na tamte czasy... Ja nie wiem, jak to się nazywa, PowerPoint czy coś takiego. Ja jestem mega słaba z tych wszystkich technologii. Moja ziomalka z Marek, bo nie miałam pieniędzy na to. Nie miałam na to pieniędzy i powiedziałam do niej, Monia, co ja mam zrobić? A ona, wiesz, ona kumała te rzeczy. Ona jako pierwsza tak naprawdę chyba miała te musicali, czy musicali wtedy było. Więc tak. Ona kumała te wszystkie jakieś dury. I ona mi to zrobiła i powiedziałam, tak, to jest super, dodajemy to. Więc zrobiła mi to za darmo, nie było na to żadnych pieniędzy. Tak samo jak na piosenkę. Ja piosenkę Lollipop nagrałam za wkłady do... Kupiłam ziomalowi wkłady za 15 zł.
0: Tak jakby zapłaciłaś za sesję w studiu tymi wkładami.
1: Bo nie miałam pieniędzy. A on powiedział, że dobra, kup mi wkłady. I to był Syru Baby w ogóle, którego pozdrawiam. On robił moją pierwszą piosenkę w życiu Lollipop. I mu zapłaciłam wkładami do jego. Nie miałam pieniędzy, byłam biedna mega.
0: I one od razu się pojawiły po pierwszych dwóch utworach u Smolastego?
1: Nie, Lollipop się nie pojawił u Smolastego.
0: Znaczy, nie, mówię, bo później był Ghetto
1: Playboy
0: i później
1: Playboy.
0: Było O'Daddy.
1: I potem było O'Daddy.
0: I o tych dwóch mówię. Czy ten hajs już przyszedł z tymi pierwszymi dwoma utworami?
1: Ja za O'Daddy nie dostałam złotówki.
0: Nie dostałaś?
1: Nie dostałam złotówki za O'Daddy. Playboya chyba też nie. Za Lollipop... Nawet nie wiem, czy tam są jakieś pieniądze do odebrania. Po prostu to wrzuciłam na YouTube i nigdy później nie sprawdziłam tego. Więc kasa się pojawiła tak naprawdę w momencie, jak zagrałam swój pierwszy koncert, czyli to było jakoś w październiku 2021. Wtedy zarobiłam, pamiętam, 10 tysięcy, a miałam 4 piosenki. Ja powiedziałam, jak to jest możliwe, że mogę dostać za 5 minut na scenie takie pieniądze, a mój menadżer powiedział, bierz i nie pytaj. No. Więc po prostu wzięłam i nie pytałam. Więc myślę, że jak zaczęłam koncertować, no bo wiadomo, jak wydajesz też potem, zaczęłam wydawać słowe kawałki, to zanim to wszystko się naliczy, ja mam rozliczenie co 3 miesiące, zanim to wszystko się napłynie, te 3 miesiące, no a koncerty po prostu z dnia na dzień gram, cały czas, wichury, coś tutaj, festiwal, wichury, więc myślę, że jak zaczęłam grać koncerty, pojawiły się wtedy pieniądze.
0: Bardzo, bardzo fajne jest to, co powiedziałeś, że jak za 4 piosenki mogę zgarnąć 10 tysięcy, ale myślę, że najważniejsza w tym jest droga do tego. Wiesz, w momencie, kiedy już stajesz się osobą rozpoznawalną, to pracowałaś na to. I to też ta kwota, którą dostajesz za te, wiesz, pierwsze kawałki, to niech ona też rekompensuje to, że przez, nie wiem, 5 lat robiłaś numery do szafy i po prostu modliłaś się o to, żeby móc żyć z muzyki, nie?
1: Trochę tak, ale ostatnim, o czym ja myślałam robiąc muzykę, to są pieniądze. I myślę, że każdy, nawet jakiś mój pseudo teraz pracownik, z którym kiedyś pracowałam, doskonale o tym wie i zawsze to powie, bo ostatnie, o czym ja myślałam, stary, to są pieniądze, współprace, kampanie i nawet to, żeby być rozpoznawalną. Ja po prostu chciałam, żeby kobiety zrozumiały, że my też mamy prawo rapować o tym i śpiewać i głośno. To nie tak, że tylko faceci nas słuchają. My też możemy to robić, my też możemy się na nich i w ogóle.
0: Ja powiem więcej, to od was zależy.
1: No właśnie, też mi się tak wydaje, że to od nas zależy. Jak mi boli głowa, to baj, nie ma gadki, wiesz co chodzi. Więc po prostu chciałam, żeby kobiety zrozumiały, że dla mnie, moim zdaniem, przyszłość jest kobietą. I chciałam to po prostu nieść, pokazać, że zwykła dziewczyna z Marek, naprawdę tam nie było u mnie, jak mnie tak to mnie jedyne wkurwa, jak mi ktoś mówi, kariera podana na tacy, Smolasty, Warner Music, stary, ale kto by w ogóle pomyślał, że dupka z Marek, która rok wcześniej pisała maturę, która całe życie to manifestowała, jakby to wszystko przyjdzie. To, że do mnie odezwał się Warner Music, super, jestem mega za to wdzięczna. Ale jakby, gdyby nie Warner, to myślę, że jakaś inna wytwórnia by się odezwała, bo po prostu byłam pierwszą raperką tak naprawdę tak szybko, która się wybiła i zaczęła śpiewać o tym i o tym. Więc jakby to było normalne, że do mnie przyjdą jakieś oferty, ale bardzo irytuje mnie to, jak ktoś mi mówi, a to zrobił Smolasty, to zrobił Smolasty, to nie stary, nie zrobił. Po prostu nagrał ze mną piosenkę, zaprosił mnie do tego. I co ja mam zrobić, żeby mnie do tego zaprosił? no każdy by to przyjął, w szczególności, że na tamten moment był moim ziomalem, znaliśmy się, kumaliśmy się, więc to było normalne, że on się zajerał moją piosenką, bo ją zobaczył na YouTubie Lollipop i mówi, dawaj Brazylia, nagrywamy. No i tyle.
0: A dlaczego powiedziałaś był?
1: Nie mamy z tobą kontaktu.
0: Okej, okay. Coś wydarzyło się konkretnego,
1: czy... W stosunku do przyjaźni nie mamy z tobą kontaktu, nigdy nie będziemy mieć. Czasami tak bywa.
0: Mam tutaj zapisany jeden wątek, który pamiętam. Zobaczymy, czy będziesz chciała do niego wracać, czy nie. Pamiętasz, jak on był w Hyde Parku u Stanowskiego lata temu?
1: Nie mamy ze sobą kontaktu.
0: Okej.
1: Okay. Wiesz co, ja jestem z Marek Stary. Dla mnie przyjaciel jest przyjacielem. Nigdy nie na przyjaciela. Nawet jak zrobi gówno, powiem mu od face to face, ale nigdy nie pójdę do osób trzecich i powiem cokolwiek na niego.
0: Okej. Okay.
1: Nigdy w życiu, stary. Dlatego ja mam ziomalki po 15 lat, nawet dłużej z przedszkola, stary z podstawówki, nawet z... Co jest przed przedszkolem?
0: Zerówka? Zerówka jest później. Co? Żłobek!
1: Żłobek! Ze żłobka mam jedną ziomalkę. Wiesz co, nawet jej nie pamiętam ze żłobka. Potem jakoś się skumałyśmy, jak byliśmy starsze jej po zdjęciach. Więc jeżeli... Dla mnie ktoś jest przyjacielem i mam go w sercu, to jest moim przyjacielem. Zrobisz, no powiem ci to, nie będę cię klepać po plecach, jak coś wiesz. Nie wiem, jesteś facetem, zdradzić dziewczynę, okej, okay, masz 24 godziny, żeby powiedzieć jej o zdradzie, albo ja powiem. Let's go! Wiesz co chodzi? Nie pierdolę się w tańcu z moimi przyjaciółmi, ale to jest przyjaźń. To jest przyjaźń i nigdy nie będę moich przyjaciół gdziekolwiek obgadywać. Ostatnie, o czym bym pomyślała, to żeby iść i kogokolwiek medialnie obgadywać.
0: Okej,
1: okay. Wiesz co, szanuję. Bo było dużo momentów, kiedy działy się straszne jakieś tam rzeczy i ja nigdy nie poszłam i nic nie powiedziałam, bo to jest frajerskie, to nie jest jakby po mojej stronie. I było mi bardzo przykro wtedy. To było dla mnie taka pierwsza czerwona flaga.
0: Ale mówisz o tym, tak, o tej jego wypowiedzi.
1: Tak, to była taka moja pierwsza czerwona flaga. Miałam takie, what the fuck, serio? Kumam, że bało mi jego, mam 19 lat, kumam, że niepotrzebnie zrobiłam to z Multim, tą akcję, to też było takie głupie, mi do tej pory jest wstyd, ja o tym cały czas opowiadam, to było wszystko niepotrzebne, ale ja żyłam pierwszy raz, ja żyję pierwszy raz, stary, no każdy popełnia błędy, wiesz co chodzi i po prostu było mi bardzo, bardzo, bardzo przykro, bardzo było mi przykro, bo on rozpoczął jakąś kolejną falę hejtu na mnie, w tym wszystkim. I to było mega niepotrzebne, to było mega dziwne. Ale wiesz, wybaczyłam mu, poszłam dalej. Ale niestety nie przetrwało i się cieszę, że nie przetrwało.
0: Okej, okay, pozdrawiamy?
1: Nie.
0: Nie pozdrawiamy. Ale zapraszamy na rozmowę Smolastego jak każdego innego, kto ma ochotę. Ale po tych dwóch numerach u niego... Już poczułaś, że zaczęło się spełniać to twoje wymarzone życie raperki, bo ty zawsze powtarzasz i to mi się bardzo podoba, że ty nigdy nie chciałaś być piosenkarką, tylko zawsze chciałaś być raperką.
1: Zawsze.
0: W którym momencie poczułaś, że to się spełnia?
1: Myślę, że bardzo szybko to poczułam. Myślę, że już jak wydałam Big Mami, bo ogólnie Big Mami, ona chyba na tamte czasy, stary, nie chcę cię oszukać, ale w tydzień zrobiła 3 miliony wyświetleń na YouTubie.
0: Okej.
1: Czy tak dosłownie, że góra 2 tygodnie. Mm-hmm. Ja wtedy miałam takie, co jest? Naprawdę? Tak, takie liczby to robi? Ludzie to sprawdzają, każdy się tym jara, wszyscy tego słuchają. Ale myślę, że te pierwsze koncerty, kiedy ja faktycznie stanęłam na scenie i zobaczyłam, że ludzie znają moje teksty na pamięć, że dziewczyny mają jakieś banery, Oliwka, kocham cię, że mają koszulki z moją twarzą i naprawdę to się niesie, ta muzyka się niesie, one znają od wersu do wersu, od tekstu do tekstu. Miałam takie, ja chyba jestem popularna, ja chyba naprawdę to się wszystko spełniło, o czym marzyłam, ja jestem raperką, no, one znają się z moimi tekstami, te dupki, naprawdę, wiesz co chodzi? I zawsze jak zostawałam po koncercie i gadałam z nimi, to one były takie wyzwolone. One mi mówiły, że one przez moją muzykę czują się pewniejsze siebie, że one mają pane w mężczyzn, jeżeli mężczyzna jej czegoś zakazuje, to ona do niego mówi, posyłaj z Oliwki Brazil. Wiesz co chodzi? Że jakby one, ja zobaczyłam taką nową falę po prostu kobiet, które wyszły ze skorupy i otworzyły się jak taki piękny kwiatuszek i one teraz rządzą światem, one mają... To był chyba ten moment, to był na pewno ten moment.
0: Dzięki twoim numerom.
1: Tak, dzięki moim numerom.
0: Totalnie się będziemy trzymać teraz dookoła tych raperów,
1: okay.
0: Bo to już kilka razy u ciebie słyszałem i nawet przygotowaną mamy jedną gierkę później na TikToka odnośnie Szpaka. I ja jestem ciekaw, skąd to się wzięło, to simpowanie do niego takie?
1: Simpowanie do niego? Co to znaczy simpowanie do niego? Lubię go.
0: Okej.
1: Okay. Kurde, lubię go.
0: Ale jako całokształt? Muzyka plus wygląd?
1: Tak, bardziej. Musimy to rozdzielić. Słuchajcie, ja miałam chyba 16 albo 17 lat, jak słuchałam sobie Szpaka piosenek właśnie też. I miałam takie, ojej, ale on jest super. Wiesz co, oni, że ojej, jaki on jest przystojny. To jest tak, to jest mega, mega, mega. Ale potem, jak zaczęłam robić muzę, coś ciekawe, i wyszła Big Mami piosenka, to on był jednym z chyba pierwszych tak bardzo popularnych raperów, którzy do mnie napisali. Po prostu napisał, że ta piosenka, tego brakowało, coś w tym stylu. No i potem przecięliśmy się, poznaliśmy się gdzieś na jakimś festiwalu chyba na Mazurach i właśnie to był taki moment, że okazało się, że jest wspaniałym człowiekiem, że jest wspaniałym mężczyzną, że jest mega, mega dobry i po prostu do rany przyłóż, więc czemu mam go nie lubić? Myślę, że jest też królem rapu w Polsce. Tak też zaśpiewałam w piosence.
0: Tak.
1: Po prostu lubię tego chłopaka. Lubię go, jest super mężczyzną, jest super kolegą z branży i tyle. Nie ma tu żadnego drugiego dnia, żadnego simpowania, żadnego zakochiwania się albo crushowania. Nie, w ogóle nie. Tylko po prostu mam takie coś, że nawet nie umiem być na niego zła, jakbym miała być. Że mam takie, dobra, a lubię
0: to,
1: cię.
0: To też może jest trochę na takiej zasadzie, że nie chcę mówić za wszystkich i nie chcę gloryfikować, ale że niewiele mamy tak szczerych osób właśnie w branży.
1: Tak mi się wydaje, tak mi się właśnie wydaje, że on zawsze od tych pierwszych kawałków był mega szczery i też mega imponowało mi to, że właśnie odstawał na dobry sposób od reszty, że on totalnie śpiewał o takich właśnie ludzkich problemach i jakie życie jest naprawdę i jak ciężkie jest życie. I to mi zawsze imponowało i bardzo chciałam go poznać. I w momencie właśnie jak go poznałam, to okazał się super mężczyzną i miałam takie, to jest dobry chłopak, on jest królem rapu.
0: W pierwszym numerze, który tak bardziej wypłynął od niego, czyli Bajka, no, na szerszą skalę to właśnie był ten kawałek. Właśnie są wersy dokładnie takie, jak mówisz. Tak. To było naprawdę od samego początku u niego. To i to myślę, że tym właśnie sobie zaskarbił taką widownię i później to, że poszedł do Palucha, to właśnie to było po tym numerze, no nie? Dlatego mówię też, że pierwszy taki bardziej znany. Ty jak jesteśmy przy raperach, ja mam takie jedno zdanie tutaj od ciebie, wyszczególnione. Ja powinna być w kategorii raper roku.
1: Koniecznie.
0: A nie boli cię troszeczkę to, że nie udało się jeszcze zgarnąć raperki roku nigdzie?
1: Nie miałam się ścigać w tej kategorii.
0: No słuchaj, 3 ostatnie lata wygrała Bambi.
1: Yeah, still. Z kim mam się ścigać?
0: Z Leosią.
1: Która nie, to wygrała. Moja przyjaciółko. Ja nie będę się z nią ścigać. Dajcie jej nagrodę. Oddajcie za mnie jej. Oddajcie za mnie jej. Nie, ja się z nią nie ścigam nigdy. Ona jest tą raperką i koniec. Wiesz co, czy mnie to boli? Nie. Nie, ale czy fajnie by było wygrać? Tak. Tak. Więc to jest moja odpowiedź.
0: Okej, no na razie mamy jedną galę, na której by się to mogło wydarzyć. Zobaczymy, czy jakoś się będzie sytuacja rozwijała. Może się gdzieś będzie jeszcze, kurczę, szansa. No, nie tylko w jednym miejscu. Jeszcze tak wracając do początków i trzymając się tych raperów, nie za wcześnie wydarzył się u ciebie fit z Białasem? Bo wiem, że uwielbiałaś jego rap
1: nie
0: i
1: wydaje
0: nie miałaś
1: mi się.
0: Tak,
1: myślę, że to było mega słogowe. Myślę, stary 19 lat fit z Białasem do folk. Miałam 13, jak go schłam na ławce w Marka. Kto? Ja? Nie wydaje mi się, że za wcześnie. Nie wydaje mi się totalnie, że za wcześnie. To było spełnienie moich marzeń i ja w ogóle zacznijmy od tego, że jak ja zobaczyłam Białasa na planie teledysku, to ja się chowałam w garderobie. Bo ja się go tak wstydziłam, ja byłam nim tak w ogóle, ja nie mogłam w to uwierzyć, że to się dzieje. Ja nie mogłam, pamiętam jak on mi wysłał piosenkę, jak się dograł, to ja miałam takie, Białas mi się dograł, jeszcze mnie zjadł na tej piosence, no jakby inaczej, wiesz, miałam takie co. Zanim puściłam moją ziomarką tę piosenkę, to powiedziałam, zobaczcie jak mnie zjadł, to dobra, weź, puszcza już to. Ja mówię, nie mogę w to uwierzyć. Ja się tak jarałam, że mam z nim ten fit, to było takie po prostu spełnienie marzeń i myślę, że to musiało wydarzyć się w tym czasie, w którym się wydarzyło i ja jestem też takiego zdania, że ja mam całą drogę napisaną od momentu moich narodzin przez moją mamę. Ja mam całą drogę napisaną, wszystko co miało się stać w tym czasie miało tak być, wszystko co nie miało się stać też miało tak być. I te dobre rzeczy, i te złe rzeczy. Tak musiało być, takie jest życie.
0: To już wjeżdżamy troszkę w taką sferę przeznaczenia na przykład?
1: Bardziej wiary?
0: Mhm.
1: Bardziej mojej wiary.
0: Wiary
1: w Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
0: I też w miłość mamy.
1: Tak, Miłość mojej mamusi.
0: W ciebie.
1: Tak.
0: Mam takie też zdanie z kolei od twojej mamy.
1: O nie, gadałeś z nią,
0: nie,
1: podaję mnie?
0: Przepraszam, to jest...
1: Jeju, jak dobrze.
0: To jest twoja wypowiedź, ale bardzo mnie to uderzyło. I chciałem poruszyć ten temat już chwilkę, bo tutaj porozmawialiśmy, więc myślę, że jest na to dobra pora. Twoja mama kiedyś się ciebie zapytała, czy jest jeszcze szansa, że ta muzyka cię tak skrzywdzi. Tu troszkę wracamy do tego hejtu, ale no to jest bardzo mocne zdanie. W którym momencie to było?
1: Wiesz co, ta w ogóle ta rozmowa była całkiem niedawno z moją mamą. Mhm. To jest, pamiętam, że to jest chyba z poprzedniego wywiadu, który udzielałam, ten wersja jakoś.
0: Już sam nawet nie pamiętam,
1: tak,
0: ale...
1: Tak, i myślę, że przed tym wywiadem to było góra 2 miesiące, że jakoś tak rozmawiałam z moją mamą, siedziałyśmy sobie i mówiłam, o fajnie, teraz się wszystko układa, tutaj to, tutaj tamto, opowiadamy o jakichś nowych projektach, o których nie mogę powiedzieć, ale mojej mamy oczywiście, że mogę powiedzieć, i ona powiedziała, że bardzo, bardzo, bardzo się cieszy, ale zastanawia się, czy właśnie ta muzyka, tak jak powiedziałeś, mnie jeszcze tak skrzywdzi, bo moja mama powiedziała mi, że cieszy się, że jakby jej córka spełnia największe swoje marzenie, bo moja mama od zawsze wiedziała, że ja chcę być raperką. Ona czasami tu już miała taką głowę i mówiła, jeju, nie wiem, wyłączcie jej tą muzykę, ja już nie daję rad. Co ona w ogóle po tym angielsku śpiewa? Co ona rapuje? A ja nawet nie znam angielskiego, tylko when I wanna be, when I wanna be, yeah.
0: Nicki Minaj
1: po prostu. I ona wie, że ja spełniałam swoje największe marzenie, ale ona też wie, jak bardzo to mnie zniszczyło psychicznie. Że były momenty, że moja mama mówiła, że ja nie poznaję własnej córki. I to nie było tak, że, nie wiem, ja byłam jakąś patologią, że robiłam jakieś krzywe akcje, tylko po prostu ja byłam tak smutnym człowiekiem. Mhm. Ja byłam w ogóle całe życie mega szczęśliwym, chaotycznym, ADHD dzieckiem, głośnym, śpiewającym. Co chwila nowe hobby, co chwila oprócz muzy, to się nigdy nie zmieniało. Ale ja mam okres na tańce, ja chcę rysować, ja chcę to. Jedna lekcja, koniec. Wiesz o co chodzi? Cały czas coś. Uciekałam w każdym sklepie. Mama mnie musiała gonić w ogóle. Jakiś taki mały szogun po prostu, z której miałam takie loki, miałam takie afro, więc wyobraź sobie, jak ja musiałam, mały grubasek, słodki dziedziuś biegnie w tym afro, moja mama mnie goni, to musiało być tak śmieszne. I ja zawsze byłam mega wesoła, mega szczęśliwa, bezwstydna w ogóle, cokolwiek się działo, ja pójdę to, zaraz pogadam, załatwię. I wiesz, i moja mama nagle, nie wiem, widziała mnie, jak ja leżę 6 miesięcy w łóżku i płaczę i nie wychodzę do ludzi, i to było dla niej na pewno straszne przeżycie. No ja sobie nie wyobrażam w ogóle, co ona musiała czuć. Że ze szczęśliwego dziecka chaotycznego nagle ja mówię, że mi się nie chce żyć, że ja to wszystko... i że najlepiej jakby mnie tu nie było, bo ja nie dam sobie z tym wszystkim rady. Więc myślę, że ona po prostu w ten sposób kierowała te słowa do tego, jak kiedyś to znosiłam. Jestem tak silna i dojrzała, że to się nie wydarzy. Ja też, wiesz, jakieś pierwsza na przykład jakaś drama w internecie, no to ja nie wiedziałam, z czym to się wiąże, jak to się je, bo nigdy wcześniej takiego czegoś nie miałam. Teraz już, jak jestem tyle lat, wiem, jak to wygląda, że ludzie, wiesz, tydzień coś ci wypomną, potem zapomną o tym totalnie i nie będą o tym pamiętać, bo ktoś kolejny coś na przykład odpierdzieli albo coś. I też mam takie coś, że jestem już tak dojrzała, stara, ja jestem, to też moja przyjaciółka Julka mówi, że trochę tęskni za starą Oliwką, bo ja jestem bardzo zimna już. W sensie wiadomo, że nie do rodziny i przyjaciół, ale jak coś się na przykład dzieje, to mam takie, dobra, Ruda, co mnie to chodzi? Co, jakby Jula ma takie, ojoj, kocham cię, ale czasami tęsknię za tą taką Oliwką, która po prostu jest taka, wiesz, ale myślę, że muszę obrać trochę taką skórę, bo jak nie będę mieć tej skóry, to będę cierpieć i znowu to wszystko będzie leżało, bo ja nie będę miała siły pracować, tworzyć i w ogóle, więc ja po prostu muszę się ubezpieczyć na przyszłość w ten sposób. Nie wiem, czy dobrze rozumiesz, ale muszę dla siebie, muszę. No tak, muszę, tak, bo się uduszę.
0: To też z czasem wyrabia się taka ściana, a tak, wręcz nawet taka obojętność po prostu już na to,
1: tak,
0: wszystko.
1: Tak, tak, tak. No jestem taka, że nie, moja rodzina jest w stanie mnie skrzywdzić i moi przyjaciele. To jest w stanie mnie skrzywdzić naprawdę i ale nikt poza tym.
0: Nie osoby trzecie.
1: Żaden mój eks, żaden mój przyszły partner, żaden związek romantyczny, żadna jakaś znajomość, nie wiem, nieudany fit, nieudana kampania. Co mi to obchodzi? No żyje się raz, ale rodzina jest jedna. I przyjaciółki są moje zawsze, moje przyjaciółki są moją rodziną, więc moja rodzina jest w stanie mnie tylko skrzywdzić, a wiem, że nigdy to się nie stanie. Niby nigdy nie mów nigdy, ale ja za moją rodzinę ręczę. Zabijcie mnie za moją rodzinę. Jakby oni... Wow. Wow.
0: Zastanawiałem się, czy zadawać to pytanie, ale powiedziałaś tutaj o tym skrzywdzeniu. Kurczę, wiesz co,
1: chcę zapytać o tatę.
0: Chcę zapytać o tatę, bo ja też słuchając wywiadów i twoich wypowiedzi o nim, naprawdę podziwiam cię, że jesteś w stanie nadal nazwać go tatą.
1: I kochać.
0: To jest niesamowite. To jest coś, co ja na przykład oglądając te wywiady, nawet myśląc teraz i nawet pytając się ciebie o to, ja odbierałem to bardzo też personalnie przez moją historię. Nawet teraz czuję, że troszeczkę mi się głos załamuje.
1: Wiem.
0: I no to jest wielka odwaga. I trzeba mieć też w sobie niesamowitą siłę i niesamowitą miłość. I może zadaję to pytanie tobie właśnie, żeby odnaleźć ją też trochę w sobie i też komuś ją wskazać, żeby odnaleźć.
1: To jest ciężki temat.
0: No wiem.
1: To jest bardzo ciężki temat. Nie wiem, co mam ci tak naprawdę powiedzieć, bo ja nie znam mojego ojca. Ja go widziałam na sprawach sądowych i nie wypadł najlepiej. Widziałam go na zdjęciach moich. Nawet nigdy w życiu nie widziałam nagrania jakiegoś takiego z kaset, że nie wiem, on mnie trzyma małą i coś do mnie mówi. Ja nawet nie wiem, nie znam jego głosu do momentu rozprawy. W sensie nie wiedziałam, jak to brzmi nie wiedziałam, jaki jest. Do tej pory nie wiem, ale to jest mega dziwne, ale on jest moim tatą. Jakby nie patrzeć, nie wychował mnie i nic z tych rzeczy, nie dał mi nic tak naprawdę oprócz bólu, ale przez niego i przez moją mamę ja jestem na tym świecie, ja mogę tutaj siedzieć, spełniać swoje marzenia, poznawać wspaniałych ludzi i to jest mega toksyczna i dziwna miłość, ale to nie jest tak, że ja go nienawidzę. Ja nie jestem w stanie go bronić za to, co zrobił, bo nigdy w życiu nie będę bronić kogokolwiek, kto skrzywdził albo zostawił dzieci. To jest dla mnie straszne. Nie ma w ogóle, dzieci są niewinne, dzieci są od Boga. Nigdy bym go nawet nie broniła. Nie przeszłoby mi to przez myśl. Ale ja go kocham bardzo w dziwny sposób. I mam czasami sny, że mi się śni, że my mamy kontakt i jest super i że ja mu wybaczyłam. I że ja się na niego nie gniewam, bo to nie jest tak, że ja go kocham, ale się nie gniewam i że mi nie jest przykro. No jest mi przykro. Jakby mój tata mieszka ode mnie 3-4 ulice ode mnie na Markach. No i to jest takie, wiesz, uczucie, że za każdym razem, żebym jeździła setny raz dziennie tą drogą, ja zawsze mam takie, tam mieszka mój ojciec, w tym domu mieszka mój ojciec, no nie? I ja nie wiem, jaki on jest. Nic o nim nie wiem. Ale go kocham. Dziwną, toksyczną miłością, ale go kocham. I nawet nie wiem, jak mam komuś pomóc albo poradzić z tym sobie, bo ja nie sądzę, że ja sobie z tym radzę. Że wiesz, ja mówię, że go kocham, ale nie wiem, czy ja sobie z tym radzę, że myślę, że to jest człowiek, który jest w stanie wywołać najszybciej u mnie łzy. Że jak ja bym go zobaczyła, to już ja bym uciekła. Ja bym w ogóle chyba poszła w inną stronę, pobiegła. Bo to jest niewiarygodne, że nie znam mojego ojca. To jest niewiarygodne, nieprawdopodobne i nie życzę tego nikomu, dlatego ja tak bardzo codziennie modlę się, żebym znalazła kiedyś wspaniałego męża, bo ja z moją Wiktorią siostrą strasznie przeżyłyśmy to. To nie jest tak, że to trwało dzień. Mi się wydaje, że to są takie już urazy i pustki w psychice i w tym wszystkim, że to już będzie do końca życia. Dlatego ja chcę mieć po prostu wspaniałego męża, jednego, z którym będę mieć tą piątkę dzieci, czy ile Pan Bóg da, żeby on, po prostu moje dzieci miały ojca takiego, wiesz, ojca, bo mi brakowało takiego męskiego charakteru w domu. Oczywiście miałam ojczyma, żeby nie było, ja w ogóle mojego ojczyma bardzo kocham, bardziej niż mojego prawdziwego ojca. Kocham mojego ojczyma, bo mnie wychował, bo mnie wspierał, bo jest przy mnie, mam więcej do niego takiej szczerej, prawdziwej miłości, tamtego kocham toksyczną miłością, nie wiem, co to jest, gubię się w tym czasami. Ale wiesz, to jest jednak styl takie coś, że kocham mojego ojczyma jak ojca, ale wiem, że tam jest mój tata, tu jest mój ojczym, ale ten ojczym jest moim tatą, ale ten tata jest moim tatą i to jest tak zakręcone i pokręcone, że ja do tej pory się w tym wszystkim gubię. Że nie wiem, jak miałabym ci poradzić, nie wiem, jak komuś miałabym sobie poradzić, bo sama sobie z tym nie radzę. Sama sobie z tym nie radzę. I to jest dla mnie szalone, jak on mógł nas zostawić. Dlaczego nas zostawiłeś? Nie układało ci się z moją mamą w małżeństwie? Okej, tak się dzieje czasami. czemu my jako córki poniosłyśmy konsekwencje tego, że ty, nie wiem, nie kochałeś już naszej mamy, albo mama ciebie, albo były jakieś awantury. Co my do tego miałyśmy, stary? Ja miałam rok, czy tam półtora roku, ja byłam bejbikiem malutkim, który nawet nie siadał pewnie i nie trzymał sam butelki z mlekiem. Co ja zrobiłam nie tak? Co moja siostra, która miała 4 lata, zrobiła nie tak? Nigdy nie znajdę odpowiedzi na to pytanie. Mój tata nie chce mnie znać. Mój tata mówi, że nie ma dzieci i... It is what it is. Ja.
0: Straszne jest to zdanie, też już słyszałem je od ciebie i nie chciałem, żeby... Sam zapowiedziałem, że bardzo chciałem, żeby była to rapowa rozmowa, ale... żeby to źle nie zabrzmiało, ale nie da się u ciebie tego oddzielić... Twojej historii, twojej rodziny od twojej muzyki.
1: Nie da się tego rozdzielić, no. Dlatego myślę, że ludzie tak często o tym zapominają trochę o tej muzyce i gadają o tym wszystkim, bo ja dużo w życiu przeżyłam. I ja nie jestem jakąś tam, wiesz, pustą laseczką. Haha, Beka, Oliwka Brazylia, 160 kg wzrostu, Oliwka Brazylia, Michała Grupa, bla. Ja nie jestem tym typem, nie jestem po prostu. Jeżeli ktoś tak mówi, uważa, nie znam je totalnie. Ja dużo przeżyłam strasznych momentów w moim życiu i myślę, że to też mnie w pewnym sensie ukształtowało, bo jestem mega charakterną kobietą. Ja czasami mam takie, no w sumie jak miało mi wyjść z tym facetem, jak on charakteru nie ma? Dzwoni do Rudy, mówię, Ruda, w sumie jak nam miało wyjść, jak on nie wie, co jest 5? On nie kuma na migi, to jak mi miało z nim wyjść? Jestem mega charakterna i jestem taka, wiesz, twarda baba, ale przy tym wszystkim jestem mega romantyczna i słodka. Więc to jest taki miszmasz i ludzie czasami mi nie wierzą, się pytają, no jak to jest, że ty wierzysz w Boga i jesteś romantyczna, a śpiewasz, że... Cała ja, po prostu ja.
0: Ojejku, sam, tak jak mówiłem, sam nie wiedziałem, czy chcę poruszać i teraz...
1: Czujesz minusy tego?
0: Nie, minusy w żaden sposób, bo to są wszystko bardzo ważne rzeczy i oczywiście robimy tutaj, jak najbardziej kręcimy się dookoła muzyki, dookoła rozrywki, ale tak jak powiedziałem, no nie da się tego oddzielić. Ale chyba wracamy do muzyki. To mieliśmy pierwsze wspomnienie z Michaelem, pierwsze wspomnienie rapowe. To jakie masz pierwsze wspomnienie z Dodą?
1: Pierwsze wspomnienie z Dodą. Moja siostra była kiedyś łyżwiarką figurową i jeździła w Gwiazdy Tańczą na Lodzie jako statyści, coś takiego.
0: Pamiętam ten program.
1: Ja kocham ten program i miałam wejścia co tydzień na każdy tamten. I ja po prostu...
0: Nagranie.
1: Doda była dla mnie królową, ja byłam w niej zakochana, ja byłam w niej zauroczona, ona miała tron. Pamiętam, że ja podeszłam do Dody w koszulce High School Musical.
0: Aha.
1: Ja. Powiedziałam do niej, Doda, ty jesteś królową, ja cię kocham. A ona powiedziała, tak? Coś takiego, no nie. I ja wtedy... Mogę autograf, mam nawet gdzieś z nią zdjęcie, ale nie mogę tego w ogóle znaleźć. Miałam kiedyś to na naszej klasie, ale nasza klasa już nie istnieje, usunęli to. Więc nie mogę tego znaleźć, ale po prostu... Ja nie wiem, ja od zawsze też kochałam Dodę. Dla mnie to było w ogóle jej reklama lodów. Jeju, jakie to było przekminione na tamte czasy. To, że ona w ogóle chodziła w tych wszystkich fejkowych ciuchach i mówiła, oczywiście, że to jest oryginalne.
0: A, Maja, podaj torbę.
1: To, jaką on miała pewność siebie i to też myślę, że mnie trochę ukształtowało, że...
0: Dokładnie do tego dążę.
1: Chyba tak, że ja po prostu miałam takie, okej, ona wie, z czym się je to wszystko. Ona jest królową Polski. Dla mnie ona była królową Polski. Ja nie żartuję. Dla mnie ona była królową Polski. A jak wyszła jej piosenka Bad Girls albo XX, jak ona była niegrzeczna, jak ona wkłada sobie węża do buzi, do jamy ustnej, to ja miałam kocham ją! Ona jest tak samo jak ja po prostu. Kocham tą kobietę. I jak się z nią spotkałam, to wszystko jej to powiedziałam. Na jednym wdechu jej to wszystko powiedziałam.
0: Nie, yeah, ona powiedziała I feel you.
1: Chyba powiedziała, że we good.
0: Między nami spoko. Właśnie do tego dążyłem, bo nawet w sposobach twoich wypowiedzi idzie to wyczuć,
1: tak?
0: że jarałaś się nią od zawsze.
1: No, ona mi się zawsze mega podobała, w ogóle była mega sexy, zawsze miała fajne ciuchy i w ogóle jak ktoś mi w ogóle mówił, że do niej potrafi śpiewać, to ja miałam takie, dobra, weź się zamknij, no nie? Weź się, nie odzywaj. I też miałam takie coś, że żeby nie było nie pod względem wizualnym, ale jak ja ostatnio obejrzałam o Dodzie ten jej program na
0: był,
1: Prime.
0: Tak.
1: Stary, ja oglądałam to z moją mamą. I ja po prostu poczułam, jak ja bym przeszła jej drogę, a ona moją trochę. że stary, ja też byłam blokowana i stopowana i też nie miałam nigdy w życiu żadnej kampanii i współpracy i coś tam, i coś tam, i to mi zarzucali, i to mi zarzucali. Wiadomo, że teraz jest więcej raperek, więc każdy coś zarzucają, ale ja jak byłam tam, wiesz, w 2021, to wszystko szło na mnie. Mnie nawet nie było w pomieszczeniu, a i tak ktoś by powiedział, że to Oliwka powiedziała. Wiesz co, chodzi? Mnie nawet by nie było tutaj, a i tak ktoś by powiedział, sorry, i tak by ktoś powiedział, że to byłam ja. I z Dodą było też tak podobnie, że ją stopowali, blokowali i próbowali uciszać, ona się nigdy nie dała.
0: To ciekawe, że musisz naprawdę ją lubić, bo ja jak obejrzałem ten program...
1: I stop, jak ona była wyzwolona...
0: Okej.
1: Okay. Oh my goodness, ja to oglądam moja mama do mnie mówi, o, wy to jesteście chyba spokrewnione, no nie. Ona po prostu była taką wariatką, no ona cały czas mówi, że i w ogóle coś tam. Oh yeah, she's queen, yeah, she's queen.
0: Muszę o to zapytać.
1: Dobra.
0: Myślę, że teraz już możesz się troszkę spodziewać, dookoła czego to może być, ale co poczułaś, jak zobaczyłaś ją razem z Fagatą na Narodowym?
1: To ja wiedziałam od dawna.
0: No ale jak już się to wydarzyło, nie było to jakimś takim strzałem, że tutaj było pierwsze ogłoszenie, a niekoniecznie u ciebie?
1: Nie. Miałam takie, okej, it's okay, nadal kocham Dodę, nadal nie powiem na nią złego słowa, nadal chciałabym z nią coś zrobić. No i co, mam, nie wiem, wyzywać teraz nagle Dodę albo coś? No nie, ja mam do niej zbyt dużo, czemu mam to robić? No po prostu tak stwierdziły, okej. Luz, nadal kocham Dodę, uważam ją za wspaniałą artystkę, mega mądrą kobietę i mam nadzieję, że kiedyś coś stworzymy, jakby styl, nawet jakby z moim największym wrogiem na świecie stworzyła płytę albo 8 płyt i trasę koncertową, no to czemu miałaby tego nie zrobić, skoro to nie jest powiedzmy jej wróg, tylko mój. Jestem na tyle dojrzałą kobietą, że stary, to nie jest takie coś, że na przykład, nie wiem, ja nie słucham kogoś muzyki, to moje ziomalki nie mogą słuchać tego artysty. Albo przy mnie nie słuchajcie tego artysty, bo ja go nie lubię. Jestem dojrzałą kobietą, niech każdy słucha, kogo lubi i tyle, no. Wielokrotnie moje ziomalki puszczają piosenki artysty, których nie przepadam. I nie śpiewam, tylko mam takie, dobra, a możemy po tej piosence puścić moją? Wiesz o co chodzi? Dobra, słuchajcie, ale czy możemy moją zaraz puścić? Jakby wymieniamy się, ja jestem dojrzałą kobietą, no. Nie każdy musi się disować z tym, kim ja. I tyle.
0: Czyli nie poddymimy, no i nie kochani, poddymimy. Przepraszam, nie poddymimy. Już jesteśmy
1: ze mną,
0: mamy.
1: Ze mną ciężko poddymić, ja mam taki luz.
0: Teraz,
1: kiedyś? Boże, przepraszam, ale kiedyś to po prostu nie trzeba było nic robić, ja po prostu pielęłam coś i
0: Tak było, no już wspominałaś o tym, o tej dramie z Multim. No.
1: Tak, Boże, jakie to było głupie Multi, przepraszam, po raz setny. Mam nadzieję, że kiedyś go spotkam, bo chcę do niego podejść i z nim pogadać.
0: No to może trzeba
1: podać mu dłoń.
0: Myślisz, że chciałby kawałek zrobić z tobą?
1: Nie wiem, ale mega bym chciała, stary, bo ja byłam jakaś taka pojebana w ogóle, co ja napisałam. To jest taki wstyd, jakby moje dziecko takie coś napisało, bym ją złapała. Chodź tutaj do domu, wyrywam kabel z internetem,
0: tak,
1: głupoty piszesz.
0: Tydzień,
1: 2 lata, dojrza do 18 roku życia. Multi jest super artystą, super muzycznie wyróżniający się, jego styl, jego ciuchy, jego brzmienie, jego koncerty. Tym jest artystą, bardzo chciałabym coś z nim stworzyć, naprawdę chciałabym z nim coś stworzyć. Nie wiem, czy to jest możliwe. Proszę, żeby to było możliwe. Mam nadzieję, że może kiedyś się przetniemy i się polubimy, bo on jest mega zabawnym mężczyzną, mega goofy. Ja, i stary, ja teraz oglądam jego te live'y i te shorty, przepraszam. To jest mega śmieszne i zabawne i ja mam takie same poczucie humoru. Wiesz co, że ja mam takie, jak ja oglądam, jak Young Multi komentuje makówkę, to ja... Ja nie mogę ze śmiechu, ja krzyczę, ja się śmieję na całe drono, nie? To jest moje... Must have to jest po prostu zjeść coś dobrego, mieć dobre, egzotyczne picie, jakieś kwaśne mega i oglądać Multi komentuje makówkę. I piesek obok mój leży i ja to oglądam i już koniec. Do snu nawet mogę to oglądać.
0: No to nie pozostaje nam nic innego, jak wyciąć to teraz, zszotować, oznaczyć Multiego i róbcie numer. No, może będziemy tym...
1: Mi się wydaje, że on pomyśli, że ja sobie tak kupię, ale naprawdę nie. Ja tak nie pi***lę, serio. Ja też miałam takie coś stare, że ja nigdy nie chciałam do niego pisać jakoś na Instagramie, bo miałam takie, że pisanie to co to jest. Ja zawsze od tamtego czasu, kiedy to się wydarzyło, kiedy zrozumiałam, że to było coś dziwnego i w ogóle wydroślałam, miałam takie, ja muszę go spotkać. Po co ja mam do niego pisać, albo hej Multi, sorry, coś tam, to jest takie dla mnie lamusowate. Ja chcę się z nim spotkać, podać mu rękę, spojrzeć mu w oczy i go przeprosić face to face, nawet jak on powie, dobra, stara, było minęło, a rąk ja chcę go przeprosić face to face i z nim po prostu zamienić kilka słów. bo tak się u mnie robi na markach. Tak się
0: tak
1: u nas
0: się generalnie
1: rozwiązu...
0: robi normalnie.
1: No, nie wiem, czy w tych śliskich czasach tak się robi, ale tak. Wiesz co, dzisiaj tak mnie bracia nauczyli.
0: Bo generalnie, teraz jak szukam tak w głowie, to na czym to stanęło? Bo to, że Multi komentuje twoje numery, jak wypuszczasz nowe kawałki, to jest jakby okej, okay, to jest jego praca tak naprawdę. Teraz, no nie jest streamowanie. Ale w tej całej historii, gdzie w ogóle ty się stałaś memem, znaczy nie ty, tylko
2: ta wypowiedź.
0: Dzięki...
1: Będą esa ta
0: tak,
1: wypowiedź.
0: No bo wiesz, to się stało takim rolling joke'iem, że cokolwiek teraz się dzieje na polskiej scenie, to pierwszy albo drugi komentarz jest słuchajcie, kurczę, Kinizimer i Oki, nie warto, pogódźcie się, nie warto...

0: Ale, to nie, ale też nie tak bardzo daleko.
1: No.
0: Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że mówiłaś, że właśnie, że kiedyś byś poddymiła, kiedyś byś była bardziej taka pod aferki, tak to nazwijmy.
1: Ja nawet nie sądziłam wtedy, że to jest poddymianie. Teraz ludzie to robią specjalnie i jakby na tym się często pojechał kariera, że one codziennie coś po prostu poddymiają. Ja w tamtym momencie nawet jeszcze to nie było popularne słowo poddymiać. To weszło chyba te poddymianie, jak zaczęły być te fame MMA, coś tam, że poddymianie. Ja tego stary nie robiłam, żebym ja była clickbait albo coś, no bo za każdym tym poddymianiem stało to, że ja kończyłam ciężko psychicznie i wiesz, i mój menadżer mówił, nie wytrzymam z nią, zero wywiadów, co ty polisz, no nie? A ja mówiłam, ja będę tak mówić, jak ja uważam, bo ja mam charakter i ja nie będę się gryzła w język. Dla mnie to nie było poddymienie, to było po prostu nieokrzesana 19-letnia dziewczyna, która myślała, że w ogóle całe życie na jednej piosence będzie jechać i jej się wszystko należy, ona jest najlepsza i w ogóle i coś tam. Ja nigdy w życiu bym nie siebie nie polubiła z tamtego czasu, jestem tego pewna, ale żyłam pierwszy raz.
0: I dziękujemy bardzo wam. Napiszcie, z kim jeszcze powinniśmy zrobić wywiad. Do następnego. Pa, pa.
1: Bye. Hear me out. W Radiu Kiss FM. Yeah, you know what it is. Kiss FM.

0: you know what it is.
1: Dzisiaj człowiek, który nie boi się ciemności, bo nosi ją w sobie jak światło, ma szacunek na rejonach, ale w Anderze też ma szacunek i w mainstreamie też ma szacunek. Miły ATZ, ATZ-ciok, czekaj, jak to było, Miłożą PRTX.
2: Była taka ksywa. Witam serdecznie, również Szklany Pogody, jak się okazuje, Misza GPC. Ksyw przybywa z roku na rok, ale w sumie trzymam się ATZ-a. Był nawet pomysł, żeby skrócić do samego ATZ, ale... chyba zostawię. No, miłego.
1: Myślę, że to też dobre konotacje jakby od razu.
2: Faktycznie, chociaż niektórzy mogą uważać, że nie warto być miłym, nie?
1: Ale to pytanie teraz, czy wiesz, chcesz trafiać do takich ludzi, którzy uważają, że nie warto być miłym?
2: Nie chcę.
1: No, no właśnie. O tym, do kogo chcesz w ogóle trafiać, też bym chciał dzisiaj pogadać, ale najpierw zaczniemy od jednej najważniejszej rzeczy, bo jesteśmy po wydaniu twojego czwartego już długo grającego albumu i ten gra naprawdę długo, bo są dwa CD-ki, są bonus traki, w sumie 34 numery razem z bonusami.
2: Dokładnie, na wersji preorderowej jest 34 sztuk.
1: To jest mało tiktokowe podejście do muzyki.
2: Mało jakie?
1: Mało tiktokowe.
2: A, no to tak jak zamierzałem,

0: W zasadzie. W sensie nie miałem tego na celu, ale no nie skupiałem się na tym, żeby moje podejście do muzyki było TikTokowe, absolutnie.
1: No bo widzisz, dzisiaj jakby taką miarą sukcesu, jak się patrzy na polski mainstream głównie i na raczej tę topkę polskiego mainstreamu, to okazuje się, że miarą sukcesu jest właśnie sukces komercyjny najzwyczajniej w świecie, nie? I czyli stopień jakby skomercjalizowania produktu, czyli de facto tiktokizacja treści. Mhm. Nie? Ty z kolei nawijasz, że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz. Na jednym z pierwszych numerów na płycie.
0: To fakt.
1: W ogóle nie będąc de facto komercyjnym w takim jakby definicyjnym tego sformułowania znaczeniu raperem, co nie? Jak jest, to jest takie jakby kontrkulturowe podejście z twojej strony, że nie chcesz być tym takim koniunkturalnym, wiesz, raperem, który robi tiktokowe numery, do których można sobie potańczyć w tiktokowy właśnie sposób, bo winny na pewno można do twojej płyty potańczyć.
0: Jak najbardziej.
1: Okej.
0: W sensie jak najbardziej można potańczyć, wiesz co? Ja w zasadzie się jakoś mega nad tym nie skupiam. Nie dociera do mnie za bardzo to, co się dzieje na TikToku. Mam TikToka, uploaduję tam te treści. Moja muzyka nie jest kompatybilna przez dystrybutora z TikTokiem, więc nie jest to łatwe. Generalnie nie ma mojej muzyki na TikToku, więc tym bardziej mnie to nie interesuje. Ale też nie jest tak, że jestem jakiś obrażony na to, jeżeli nie wiem, komuś przydałaby się moja muzyka, moje treści do tego, żeby zrobić tam coś kreatywnego, to dla mnie super. Nie jestem jakiś obrażony na to absolutnie, ale czuję, że nie do końca tego potrzebuję, żeby, wiesz, czuć się szczęśliwy. Nie potrzebuję mieć miano mainstreamowego rapera, jakkolwiek to brzmi, żeby, wiesz, czuć się spełnionym.
1: A co jest dla ciebie w takim razie miarą sukcesu?
0: Wiesz co, chyba ostatecznie ilość ludzi, którzy na przykład przychodzą na koncerty i na imprezy nasze Świętego Bejsu, ilość zagranych koncertów, no, feedback od ludzi i wydaje mi się, że też ostatecznie poziom życia to jest dla mnie miara sukcesu.
1: Poziom życia, mówisz, taki materialny, czy...
0: W zasadzie tak, no.
1: Okay.
0: W zasadzie tak. No, w ciągu ostatnich kilku lat się on po prostu poprawił dość mocno i jestem z tego szczęśliwy.
1: A to działało tak schodkowo, powiedzmy, czy miałeś jakiś taki, nie wiem, boom cashowy?
0: Schodkowo. Okay. Przełom nastąpił mniej więcej gdzieś 4 lata temu, gdy zacząłem zarabiać jakiekolwiek pieniądze w ogóle. Zacząłem być w miarę możliwości opłacalny. I tak, w ten sposób się to potoczyło, ale to też nie było jakieś wielkie boom stopniowo, wiesz. Musiałem zacząć kupować sobie rzeczy podstawowe, na przykład do robienia muzyki, nie? No tak. Potem, nie wiem, kupiłem pierwszy samochód stary, jeżdżę nim do teraz. No jakieś takie podstawowe rzeczy stary, nie, to nie jest, wiesz, Pimp My Ride, nie? Totalne podstawy, wystarczyło mi niewiele realnie, żeby poczuć, że moja muzyka doprowadziła mnie do danego poziomu życia. Żeby poczuć też, że to jest sukces. Ale jest coraz lepiej. Czuję, że może być coraz lepiej, ale jeżeli nie będzie, to też nie będę smutny z tego powodu. Wydaje mi się, że sam fakt tego, że doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem, to już jest dobrze. I sukcesem będzie dla mnie na pewno to, jak ja będę czuł się ze sobą, a nie to, co sprawia, że czuję się dobrze w kwestiach materialnych.
1: No tak, jeszcze wracając do tego, co mówisz, wydaje mi się, że takie jakby, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, ale powolne zdobywanie pieniędzy, jakiegoś tam majątku jest trochę lepszym sposobem na ich zarabianie i na ich dostawanie niż taki jednorazowy, gigantyczny zastrzyk, bo ludzie często wariują najzwyczajniej w świecie, nie? W momencie, w którym dostają jeden wielki przelew. No wyobraź sobie, że na przykład wygrywasz 6 w jakiejś loterii, nie?
0: Totalnie nie umiem sobie tego...
1: Wjeżdża ci na konto nagle, nie wiem, 50 milionów na przykład. Co robisz jako pierwszy?
0: Abstrakcja, absolutna abstrakcja. Nie wiem, stary, nie wiem.
1: Nie zastanawiałeś się nigdy, co by było, jakbyś wygrał szóstkę, jakbyś zgarnął, wiesz, wielki cash? Nie fantazjowałeś tak nigdy?
0: Myślę, że nieraz fantazjowałem. Wiesz, ja mam to do siebie, że od razu myślę o innych i chciałbym, wiesz, pomóc wszystkim swoim bliskim dookoła w miarę możliwości. Teraz jak tak sobie myślę, to może chciałbym stworzyć po prostu miejsca pracy dobrze płatne dla moich ludzi, nie po to tylko, żeby, wiesz, mogli się opłacać, ale żeby mieli co robić, mogli robić to, co lubią na przykład. No ale to też nie jest takie proste. Wiesz, choćbyś z pieniędzmi to stylu nie kupisz, nie?
1: Prawda. Oczywiście, że tak. Takie altruistyczne bardzo podejście prezentujesz. Ja myślałem, że altruizm nie istnieje. Że wiesz, o czym mówię, że zawsze, nawet jeżeli robimy coś właśnie w cudzysłowie altruistycznie, czyli dla drugiego człowieka, nie chcąc nic w zamian, to zawsze jest gdzieś tam ta waluta w tle.
0: Jasne, nie? Jest, oczywiście. To są wszystko energie różnej maści.
1: Dokładnie.
0: Jeżeli, wiesz, nie dostanę zwrotu w formie, wiesz, waluty pieniężnej, to wróci to w inny sposób. Mhm. No i to się dzieje ewidentnie i coraz więcej dostrzegam takich zależności. Trzeba nimi tak dysponować i tak obracać, żeby nie były toksyczne.
1: Mm-hmm. A ty wierzysz w taką energię jakby w takim karmicznym, powiedzmy, rozumieniu? Mm. Czy to jest taka metafora po prostu tego, że ludzie będą dla ciebie dobrzy, jak ty będziesz dobry dla nich?
0: Wiesz co, to jest dość skomplikowane. Wydaje mi się, że w karmicznym również, ale to ma wiele zastosowań na wszelkich w ogóle poziomach. Także, wiesz, to są kwestie też wiary i może nawet nie warto w nie ostatecznie wchodzić. No, chyba nie chciałbym nawet ich poruszać. Wracając do wywiadu z Winim, to tam z kolei bardzo dużo było tego typu kwestii poruszonych.
1: Okay.
0: Tam byłem też w dobrym stanie, żeby o tym gadać. On w piękny sposób podkręcał te rzeczy, także odsyłam do tamtych rzeczy. No, także tak.
1: Jakbyś z perspektywy czasu, piję tutaj oczywiście do płyty, bo już odbijając oczywiście, wzięliśmy sobie na warsztat kilka innych wątków, których nie miałem w planach. Jak z perspektywy czasu oceniasz swoją podróż, biorąc pod uwagę swoją karierę muzyczną? Bo chwilę przed nagraniami rozmawialiśmy o tym, że ty nie czujesz się jeszcze staro, nie masz trójki na koncie, w sensie mówię o wieku z przodu, ale już te 13 lat nawijasz, nie? Więc gdybyś tak z perspektywy czasu miał teraz spojrzeć, i wiem, że na płycie też trochę o tym jest, na płycie, której tytuł chyba jeszcze nie padł, co jest karygodne, więc As It Moro, Ace It Moro?
0: Jak wolisz, stary.
1: A jak ty wolisz?
0: Ja wolę Ace It Moro,
1: okay.
0: Celowo błąd, ale mi się bardziej tak po prostu podoba. Ale ostatnio się łapię na tym, że mówię różnie.
1: Okay.
0: Czasem powiem tak, czasem tak. Nie przykładam do tego jakiejś większej wagi. Dużo bardziej się obrażam, jak ktoś mówi święty bas.
1: Święty.
0: Więc, no ale to też jakby nazewnictwo. Do tego wagi nie przykładam okay. aż takiej.
1: Wracając, z perspektywy tego 13 rapera z 13-letnim stażem, zmieniłbyś coś w swojej karierze, dochodząc do tego momentu, mając z tyłu głowy ten cytat, który przed chwilą przytoczyłem też, czyli że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że nie, nic bym nie zmienił. I jestem dumny z tego, że mogę żyć tak, jak żyję, dzięki muzyce, bo ostatecznie poza poziomem, na którym dzieją się rzeczy i nie wiem, jakością sprzętu, na którym robimy muzykę i jakością ludzi, którymi się otaczam i z którymi pracuję, to w zasadzie w moim życiu nic się nie zmieniło od 13 lat. Tak? Mm-hmm. Robię po prostu hip-hop z ziomalami i większość mojej płyty też w ten sposób powstała, że to były po prostu spotkania ze znajomymi, z kolegami moimi, czasem przyjaciółmi, z którymi po prostu sobie robiliśmy muzyczkę. I jak się tak cofam do, nie wiem, roku 2011, to Tak, to też wyglądało, tylko że wiesz, u mnie w pokoju do mikrofonu od Skype'a albo jakichś takich rzeczy. Teraz mam trochę lepszy mikrofon. Czasami się łapię na tym, że jedyne o czym myślę, to upgrade'owanie po prostu tych warunków, ale w zasadzie nie tylko to się liczy, bo no tak jak mówiłem wcześniej, kupiłem sobie samochód stary. Super, może kiedyś sobie kupię lepszy, wiesz, nie będę chodził pieszo. Zobaczymy, no. Ostatecznie po prostu dzieje się to samo, tylko na innym poziomie.
1: To nie jest też trochę tak, że polepszanie tego sprzętu do nagrywania to jest taka studnia bez dna, jak w przypadku audiofilii na przykład, że możesz kupić złoty kabel zamiast miedzianego, który już masz, który będzie kosztował x razy więcej, a i tak nie będzie słyszalnej różnicy.
0: To prawda, to prawda. Można w nieskończoność. Ale no tak jak mówiłem wcześniej, ja nie mam jakichś takich turbo... ogromnych wymagań, jeśli chodzi o materialne sprawy, stary. Więc, nie wiem, możliwe, że kupię następny mikrofon, nie wiem, za 10 koła i to już będzie dla mnie max totalnie, bo też nie jestem aż tak mocno wkręcony w sprzętowe jakieś techniczne sprawy, żeby w tą studnię bez dna zaglądać.
1: Więc profesjonalizacja spoko, natomiast jak patrzę na przykład, wiesz, jak teraz nagrywa albumy, nie wiem, Kanye na przykład, czyli powiedzmy światowa topka, jeżeli można sobie pomyśleć o prawdopodobnie jakości nagrywania i tak dalej. No i okazuje się, że Kanye nagrywa po prostu w jakimś pokoju, spuszczają sobie ze statywu mikrofon i nawijają zwrotki.
0: Dokładnie, stary. I ostatecznie właśnie nie można zaglądać w tą studnię, bo często tam nic nie ma. Okazuje się, że jakby wiesz... nie o to w tym wszystkim chodzi. Co nie zmienia faktu, że ja czuję jakąś różnicę, chociażby z uwagi na to, że mam teraz lepszy mikrofon, no bo oni ostatecznie z tego sufitu spuszczają pewnie coś, co kosztuje, wiesz, dużo pieniędzy w porównaniu do mojego mikrofonu, na którym nagrywam teraz, to pewnie 10 razy tyle albo 50 razy tyle, podejrzewam. Plus cała masa ludzi, która potem siedzi nad postprodukcją tego. Tak. To też jest istotna rzecz. Ale no też uważam, że im więcej ja sam zadbam przy produkcji wokali chociażby, tym mniej roboty później ma inżynier, także też staram się o to dbać.
1: Czyli znowu altruizm wjeżdża. Myślenie o innych.
0: Słuchaj, nazywaj to jak chcesz. Ja tego nie nazywam, no ale tak, no może jestem osobą, która lubi dbać o innych i myśleć o tym, żeby zadowalać innych, ale miałem przez ostatnie 2 lata taki syndrom odmawiania ludziom i dzięki temu chyba mam 2 albumy nagrane, a nie po prostu jeden, bo bardzo wiele gościnek odmówiłem w międzyczasie. Może nie bardzo wiele, ale no dość dużo. Myślę, że to było też dla mnie ważne, żeby się skupić na swojej twórczości. I chyba dobrze na tym wyszedłem ostatecznie. Co może się okazać też nie do końca dobrym ruchem, wiesz, wypuszczanie 28 numerów jednym strzałem na Spotify, ale... uważam, że to jest całość od dechy do dechy i nie umiem sobie wyobrazić obecnie, żeby było inaczej.
1: Z perspektywy jakby definicyjnej wydajesz jeden album w tym momencie, Ace It Moro, natomiast ma 2 CD-ki, ma jeszcze bonusy. No i pytanie, czy my nie powinniśmy właśnie traktować trochę tego Ace It Moro jako 2 osobnych płyt, jako 2 osobnych bytów, czy może 2 komplementarnych, ale jednak 2?
0: Myślę, że trochę tak, bo różnią się te płyty od siebie i sposób, w jaki nagrywałem i jaki podchodziłem do pisania chociażby tekstów, jakoś definiował, na którą z płyt trafi dany numer, więc na pewno da się odczuć różnicę, ale ostatecznie całym konceptem na ten album dla mnie osobiście jest czas i miejsce, w którym powstał, więc ciężko mi było je rozdzielić między sobą. A jeszcze inną kwestią jest to, że ja kocham robić muzykę, stary, i jakby jak mam za dużo rzeczy w kolejce, to ciężko mi się zabierać za nowe, więc uważam, że im szybciej wypuszczę dane rzeczy, tym szybciej będę mógł się zabrać za kolejne, także no gdybyśmy to podzielili na, nie wiem, album i mixtape, bo wstępnie był taki pomysł, to to na przykład musiałbym teraz czekać jeszcze, aż ta druga część utworów się pojawi. Myślę, że nie ma na co czekać, stary. Jeżeli, wiesz, któryś z numerów ma zażyć, to się wydarzy. Mm-hmm. Chcę dać, wiesz, ludziom też przestrzeń teraz przez lato całe, żeby mogli z tymi dwoma albumami się zapoznać, skleić go jakoś sobie wspólnie w całość jakąś, wiesz, zawsze można sobie zrobić playlistę i wybrać sobie ulubione. Tam każdy coś dla siebie znajdzie na bank.
1: No właśnie, bo to jest taka płyta, co bardzo mi się w niej podoba, że mimo tego, że nie jest jakby jednowątkowa, jeżeli chodzi o oś narracji, powiedzmy, co nie jest jakby albumem takim stricte konceptualnym, to jednak dając ci raz, wiesz, rapowy banger, drugi raz rave'owy, trzeci raz jechankę basową, bassową, przepraszam, i po raz kolejny wjeżdża na przykład miły ATZ na R&B, czego nikt się chyba nie spodziewał, ale to dostaliśmy, to przez to ja jestem jakby taki nasycony trochę, nie? Że to, czego chciałem od miłego ATZ na ten moment jako odbiorca, dostałem na tym albumie.
0: No i cieszę się bardzo. Ja też trochę tak mam, że się czuję nasycony, bo wielu rzeczy spróbowałem, których wcześniej nie robiłem. Czuję, że wybawiłem się wystarczająco, robiąc tą płytę. I jest tak, jak mówisz, że mimo, że chociaż ostatecznie uważam, że są tam też jakieś nawiązania pomiędzy numerami.
1: Tak.
0: Są jakieś wątki spajające to wszystko w całość. To ostatecznie też uważam, że to jest płyta singli, tak jak każda poprzednia moja. I nie siliłem się na jakiś większy koncept. Konceptem jest, wiesz, moje życie po prostu. Czas i miejsce. To jest koncept dla mnie.
1: To jest valid podejście, jak najbardziej. Tak się zastanawiam, bo jedna z pierwszych rzeczy, jaka mi przyszła do głowy w momencie, kiedy słuchałem Ace It Moro po raz pierwszy, w ogóle śmieszna sprawa, bo ten kawałek z Chodakiem, który jest na pierwszym CD-ku, wleciał mi w momencie, w którym skręciłem w ulicę Puławską, a tam jest
0: na
1: akurat tekst.
0: Na piskach wjechałeś?
1: Dokładnie. Może nie na piskach, ja trochę...
0: Wiadomo, ja też wtedy nie wjechałem na piskach. Stary, nigdy w życiu nie jechałem na piskach. Ten numer jest takim trochę wyolbrzymieniem, ale stary... No, kocham tą piosenkę. Mm-hmm. I pamiętam moment, jak wjeżdżałem w tą Puławską tym swoim pierwszym za rap kupionym samochodem. Popłakałem się ze szczęścia i to były te piski, stary.
1: No, okay.
0: No ale jakie ty miałeś odczucia z kolei?
1: Właśnie, moja pierwsza myśl, która mi się pojawiła, to po przesłuchaniu całej płyty, jak dużo miły ATZ uczęszczał na lekcje śpiewu i emisji głosu przez ostatnie 2 lata? I czy w ogóle?
0: Wiesz co? Ani trochę. Myślę, że cały progres, który słychać na albumie, to jest moja praca z mikrofonem po prostu.
1: O, oh, wow. Okej.
0: No, dosłownie, stary. Wydaje mi się, że to też z tytułu tego, że miałem naprawdę dużo czasu i przestrzeni na to, żeby kombinować. I może to jest też kwestia miejsca, może to jest kwestia też tego, że przeprowadziłem się do Gdyni, zamykałem się, wiesz, na cały dzień albo noc w studio i nie musiałem się zapisywać w żaden kalendarz, nie miałem ograniczonej ilości godzin, tylko po prostu mogłem tam siedzieć, nic i nikt nade mną nie wisiało i po prostu mogłem się tym bawić i dzięki temu w ogóle osiągnąłem jakieś nową jakość, nowe w ogóle kombinacje, stary, powstały. Czuję, że też wprowadziłem dużo nowych form w ogóle pracy dzięki temu. Także no dzieją się rzeczy i myślę, że to w ogóle jest naturalna rzecz u mnie, że Razem z czasem te moje umiejętności gdzieś wokalne i kontrola nad tym idą do przodu. Myślę, że między czarnym swingiem a rollerem też czuć było ten przeskok. Uczę się, wiesz, słucham muzyki, chłonę, staram się, wiesz, nie powielać aż tak bardzo schematów poprzednich. No bo stary, jakby wiesz, uważam, że muzyka nie może być nudna. Mm-hmm. I tak jak wiesz, no kocham nadal, wiesz, Two Step Garage, ale jeżeli mam zrobić numer na płycie Two Stepowy, to nie chciałbym, żeby on przypominał, wiesz, 777. I uważam, że okej, mam znowu Two Step jeden na płycie, ale jak go przyrównasz do siódemek, no to stary, jest ogromna przepaść, nie? I chciałbym z każdą kolejną płytą takie innowacje wprowadzać po prostu.
1: Mm-hmm. Powiem ci, że zaskoczyłeś mnie i to dość poważnie, bo byłem przekonany, że odpowiesz mi coś w stylu, no dwa razy w tygodniu chodziłem na lekcje śpiewu i raz autentycznie. Zgadzam się, że była bardzo duża różnica, między dwoma pierwszymi płytami, czy nawet drugą i trzecią, ale ta przepaść jest naprawdę spora, w sensie nie przepaść, ale raczej ta, mam wrażenie, że otworzyła ci się jakaś czakra po prostu, wiesz, w głowie.
0: Gardła.
1: I że no serio, kontrola głosu, to w jaki sposób ty brzmisz na niektórych numerach, Miły ATZ nigdy tak nie brzmiał. Ja się musiałem czasami przy niektórych kawałkach naprawdę dwa razy zastanowić, czy to na pewno jesteś ty.
0: Okej, wow.
1: No.
0: Ciekawe bardzo. No zacząłem kombinować, stary. Może się coś otworzyło, może... Ciężko mi powiedzieć realnie, stary. Może dużo bardziej zacząłem świadomie podchodzić do brzmień, które w ogóle aplikuję do swojej sztuki. W ogóle może zacząłem traktować swoją twórczość jak sztukę.
1: Okay.
0: Może trochę zacząłem nawet mniej się utożsamiać z tą formą, dzięki czemu otworzyły się nowe możliwości, stary. Mm-hmm. I wiesz, nie mam już w głowie, siadając przed mikrofonem albo stając przed nim, dobra, teraz muszę być Miły ATZ, tylko daję się dziać tym rzeczom i może dzięki temu po prostu przepływ jest dużo bardziej różnorodny.
1: No to jest coś też, co mega dobrze widać na sound systemach waszych świętobejsowych. Jakby ta synergia między tobą i Funkillem i ten moment połączenia tych jakby dwóch charakterów i umiejętności, które jakby... Mam wrażenie, że Funkill wie, kiedy ty chcesz wjechać i robi różne rzeczy z dekami, o których nie mam pojęcia i pewnie nigdy się nie dowiem. I tak samo jak ty, wiesz, kiedy on chce zmienić już beat i tak dalej, jakby rozumieć po prostu bez słów, nie? I ta jakby naturalność, ta zabawa muzyką przede wszystkim to jest coś, co jest słyszalne. I teraz zastanawiam się w związku z tym, dlaczego o tym mówię, czy ta twoja świętobejsowa przygoda, która już chwilę trwa, może ona ma taki wpływ na to twoje postrzeganie muzyki? Może ona jakby jeszcze bardziej otwiera cię na różne rzeczy? A jeżeli nie, to, to w którym kierunku może cię ciągnąć?
0: Ciężko mi powiedzieć. No, myślę, że to jest jakby z obu stron... Inaczej, moja twórczość ma wpływ na Święty Bass i odwrotnie. Święty Bass i jakby doświadczenie z tej sfery na bank ma wpływ na rzeczy moje solowe. Ja wiesz, ja trochę mam tak, że nie chcę zamieniać swoich płyt w coś, co będzie kontynuacją Świętego Bassu. Ale tak jak mówię, no to jedno wpływa na drugie i się gdzieś przenika. Jeżeli chodzi o gatunki, to chciałbym, żeby na moich płytach były takie soft wersje ewentualnie tych świętobasowych wygrzewek.
1: Okay.
0: Ale może mi się to też kiedyś zmienić. Chciałbym kiedyś nagrać, wiesz, album albo nie wiem, może epkę, która będzie moimi solowymi rzeczami w stylu, wiesz, ciężkich jakichś drum and bassowych jechanek czy dżungli. Myślę, że to też miałoby sens totalnie. ale też dlatego chcę, wiesz, się wyzbywać tych rzeczy jak najszybciej się da, żeby móc tworzyć nowe i żeby one już sobie żyły własnym życiem. Odcinam to sobie i cisnę dalej. Już się nie mogę doczekać, stary. Znowu mam ten moment, wiesz, gdzie czuję, że no, zrzucam z siebie jakiś balast i będę mógł sobie dalej tworzyć. Mhm.
1: No właśnie, bo odrobina kuchni, my jesteśmy jeszcze 2 tygodnie tak naprawdę przed premierą, w momencie, w którym rozmawiamy, przed premierą Ace It Moro. I tak się zastanawiam, czy ty myślisz w ogóle o tym, w jaki sposób ludzie mogą zareagować na te nowinki od siebie i czy będą zaskoczeni na przykład, bo wiesz, czasami jest tak, że jeżeli artysta przyzwyczai do czegoś swoich takich korowych słuchaczy, to jeżeli prezentuje coś nowego, to ci korowi słuchacze czasami się na niego obrażają, nie? W hip-hopie to jest w ogóle bardzo częste. Szczególnie mam wrażenie przy gdzieś tam odrobinę starszych graczach, którzy jeżeli spróbują czegoś nowego, to tylko jest od razu umówione, że skończył się po czymś tam.
0: Wiesz co, ja się w ogóle o to nie mam. Martwię. Nie mam żadnych oczekiwań. Dobór singli był jaki był też z powodu tego, że numery tak zwane bardziej zasięgowe zostały skończone niedawno w zasadzie przed oddaniem na przykład masteru do tłoczni, więc nie byliśmy w stanie ich singlować. Ale może tak miało być, wiesz, może to jest pole do tego, żeby jeszcze po premierze płyty gdzieś popchnąć tą promocję. Co się na przykład nie wydarzyło przy rollerze, absolutnie. Wiesz co, ja uważam, że mimo tego, że spróbowałem nowych rzeczy, to dałem na tyle dużo takich, jak mówisz, satysfakcjonujących i sycących rzeczy ludziom, którzy gdzieś oczekują ode mnie podobnych piosenek do rzeczy z płyty poprzedniej, czy jeszcze wcześniejszych. Że w zasadzie się nie martwię o to, że ktoś się na mnie obrazi. Wręcz myślę, że to może tylko i wyłącznie sprawić, że nowi odbiorcy się znajdą i sprawdzą starsze. Także nie martwię się absolutnie i też nie mam oczekiwań i tak czuję, że siłą rzeczy będzie lepiej to przyjęte niż poprzedni album. Zawsze jest to jakiś tam mini krok w górę i nie zależy mi na jakichś totalnie wielkich skokach rozpoznawalności czy odtworzeń na streamingach.
1: No, nie będę pytał w takim razie, czy masz ambicje pójść do Dzień Dobry TVN.
0: Nie mam. Z jednym ze Ale bardzo numerów. Chętnie pójdę, stary, okay. Wiesz, to nie jest tak, żebym nie poszedł, poszedłbym. Ale
1: A jakby... czy musieliby pozwolić ci nawijać, czy zgodziłbyś się na playback?
0: Zgodziłbym się na playback.
1: Okay.
0: Jeżeli byłoby trzeba, to zgodziłbym się na playback. To by było ciekawe doświadczenie dla mnie.
1: No to na pewno. Tak się zastanawiam teraz, bo mówisz o tych kwestiach promocyjnych. Nie myślałem o tym wcześniej, ale jakby ilość materiału, która jest na Ace It Moro, którą wydajesz na raz, mogłaby spokojnie starczyć na ten ułożony już od jakiegoś czasu model promocyjny płyt za granicą. Czyli wydajesz podstawową wersję, po czym po 2 tygodniach, 3 tygodniach wydajesz bonus, co nie? I w ten sposób mógłbyś ciągnąć to, no, biorąc pod uwagę, że zagraniczni artyści wydają w bonusowych wersjach swoich albumów po 3 numery, no to pewnie mógłbyś tak ciągnąć do bonusu numer 7 albo i 8. Ale jednak postanowiłeś to zrobić za jednym zamachem.
0: Wiesz co, może to wynikać stricte z tego, że w ogóle nie śledzę jakby modeli biznesowych zagranicznych i może to źle. Prawdopodobnie to źle. Ale uważam, że to wróci do mnie w innej formie. Jeżeli nie stricte finansowej, to w jakiejś na bank. Ja osobiście, no nie wiem, mimo że nie śledzę, to czasami gdzieś mi się to rzuci w oczy, może nawet bardziej na polskim rynku i jakieś takie wysysanie, wyciskanie tej szmaty po prostu do cna. Nie wiem, wolę się skupić na tym, żeby zacząć nagrywać następne utwory. Może ktoś uważać, że to jest idiotyczne, co robię, ale... Nie wiem, może jeszcze kiedyś, wiesz, będę miał upgrade, jeśli chodzi o sferę biznesową w moim życiu. Ciężko powiedzieć, a może Nie wiem, ktoś mi będzie lepiej doradzał. Ciężko powiedzieć, stary. Zobaczymy, no.
1: Nie, no ale to też jest takie podejście trochę true to the game, co nie, że bo jednak jakby wyciskanie tej szmaty, o której mówisz i taka kapitalizacja wszystkich możliwych odsetek przez jak najdłuższy czas, mam wrażenie, że zabiera trochę fun z tego, czym w ogóle jest muzyka u podstaw, nie?
0: Mhm. To mi totalnie odbiera i powiem ci, że no nie wiem, ja nie mam na to przestrzeni w życiu, ja wolę się skupić na jakby kreatywnych sprawach. Mhm. Może, wiesz, może kiedyś się to u mnie zmieni, ale może to jest kwestia tego, żeby w pewnych zamknąć album i dopiero w momencie zamknięcia albumu skupić się w ogóle na całej reszcie. Ale czy kiedykolwiek będzie na to przestrzeń? Wydaje mi się, że nie, bo patrząc na, wiesz, resztę sceny i kolegów innych z branży, to na innych poziomach i levelach rozpoznawalności to wygląda też tak samo. Zawsze to są wariackie papiery, stary. Mhm. Raczej po prostu... możliwe, że się to u mnie nie zmieni. Ale może wróci w innej formie.
1: Się zastanawiam teraz, bo ludzie bardzo często mówią o pewnych artystach, że są industry plantami na przykład.
0: Nie? Wow, co to znaczy?
1: Że są, wiesz, wykreowani w 100% przez przemysł muzyczny, przez wytwórnie, przez majorsów, ale znając to, jakie są realia rynku muzycznego w Polsce i to, jak działają wytwórnie, albo jak działają sami artyści, którzy wydają sami siebie, no to nie wiem, czy jest zbyt wiele ludzi, o których rzeczywiście można powiedzieć, że są produktem wytwórni od początku do końca. I mam wrażenie, że ludzie nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, jak działa ta branża i jak wiele zależy od samego artysty w całym tym procesie.
0: To prawda, to fakt. I myślę, że często też artyści sobie z tego nie zdają sprawy.
1: No tak, to na pewno.
0: To jest gorsze chyba, stary. Bo to przede wszystkim my powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę. Ja powoli zaczynam. Może niektóre rzeczy już coraz bardziej świadomie olewam, tak jak na przykład to, o czym przed chwilą gadaliśmy. Ale no potem będę mógł mieć pretensje tylko i wyłącznie sam do siebie, nie? A ludzie, wiesz... Ach, ciężko powiedzieć. To jest, wiesz, to co myślą ludzie.
1: Nie myślmy, zostawmy o tym. Pomyślmy o tym, co my myślimy.
0: Tak,
1: no, o to będę cię pytał. Zapytam cię, miły ATZ i R&B. Połączenie, którego spodziewałbym się w momencie, w którym na przykład zgodziłbyś się dograć do Dominiki Płonki na jakiś numer, ale niekoniecznie spodziewałbym się u ciebie na albumie paru takich numerów, które po pierwsze są w takim vibe właśnie, Rhythm and Blues po pierwsze, po drugie traktują o jakby zakresach tematycznych, których wcześniej niezbyt wiele u ciebie było, nie wiem, relacje damsko-męskie chociażby, też kilka tych wątków jest na tej płycie. Łatwo było ci się odnaleźć w tych klimatach? Czy przyszło to naturalnie?
0: Co łatwo mi było, bo generalnie pierwsza wersja w ogóle utworu w oczy to jest mój też beat. I trochę jest tak, że ja podjąłem decyzję o tym, że w tej formie to będzie nieostatecznej, bo ostateczna forma jest Mirofa i Shadowa. Shadow nagrał tą gitarę, Mirof zrobił resztę rzeczy, ale pierwsza wersja, w ogóle pierwsza, to jest też długa historia, bo stary, ja ten numer napisałem razem z UPA-em i była taka akcja i generalnie w ogóle na pendrive'ie, który został dodany do preorderu, jest ten numer w pierwszej wersji, to jest turbo w ogóle smaczek. I tam jest tak, że Yupi pisze czwórkę na temat jakichś swoich rozterek damsko-męskich w kwestiach relacji, a ja jako starszy kolega mu odpowiadam na to. Okay. No ale pewnego dnia stwierdziłem, że po prostu dopiszę sobie do tych czwórek, które są odpowiedziami na jego czwórkę po swojej i zrobię z tego swój solowy numer. Mhm. Na testa po prostu sprawdziłem, jak to siedzi na jakiejś takiej gitarce i dołożyłem tylko stopę, nagrałem te wokale pod coś takiego i ostatecznie wrzuciliśmy to tą akapelę na beat Mirofa. Ja kocham to, jak bardzo uczłowieczony był proces tworzenia w ogóle tego albumu i jak bardzo mocno zależało to od po prostu czasu spędzonego z ludźmi, którzy są na tej płycie. Nie zawsze, ale w większości przypadków tak jest. Zastanawiam się, jakie było pytanie, czy...
1: Czy dobrze czułeś się w tej stylistycznej?
0: Najlepiej,
1: czy dobrze się czujesz
0: stary. Najlepiej, stary. Okay. Jakby, wiesz, moment, w którym mogę... Ja nagrywałem ten numer tak jak teraz, siedziałem po prostu i jakby pisałem te wersy i rapowałem je z uśmiechem na twarzy. Okay. I miałem takie... Tak było, po prostu tak było. Chociaż mam wrażenie, że w mojej głowie się mieszały różne wątki, bo tam jest kilka, chyba 4 ósemki tam są. Mhm. Ale myślę, że dzięki temu przekaz jest taki uniwersalny i wielu ludzi może sobie gdzieś utożsamić się z tymi wersami.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No to jest chyba jeden z moich ulubionych numerów na płycie. Ten z Dominiką Płonką zresztą też jest jednym z moich ulubionych numerów na płycie. Ale gdybym tak, to może skoro już zacząłem ten temat, to zerknę sobie na tracklistę i powiem ci, które kawałki mi się najbardziej podobają,
0: no
1: a ty mi powiesz, które tobie się najbardziej podobają.
0: Dobrze.
1: To tak, zaczynając od numeru 2 na CD1 i ten tytuł nie mam pojęcia, jak powinienem wypowiedzieć, więc może mi pomóż. Bojen?
0: Bojen, tak.
1: Bojen, po prostu.
0: Bojen, no to jest nazwa twierdzy w
1: tak,
0: Giżycku.
1: Okej.
0: No generalnie chodziło mi trochę o to, że tam jest w ogóle ten prechorus. Nigdy nie byłem najlepszym b-boyem, w graffiti nieraz bywałem tojem, na freestylach nie wygrywałem wojen, to dzisiaj spełniam nasze marzenia z twierdzy Bojen. Miałem taki flashback po prostu, jak byliśmy dzieciakami, pojechaliśmy z ziomalami na pierwszy festiwal typu hip-hop do Giżycka i pierwszy raz byłem na scenie dużej, wiesz, tam procentę mi dawał czapkę, z której losowałem temat na freestyle. Byłem absolutnym łakiem wtedy i mam wrażenie, że wtedy zacząłem tak realnie marzyć o całym o tym wszystkim, co się dzieje obecnie. Zacząłem sobie wtedy to wizualizować i to miało wpływ. I to nie są tylko moje marzenia, bo myślę, że to tak jak jest w tym refrenie też, to jest taka wypadkowa marzeń tych wszystkich ziomali z mojego osiedla, którzy po prostu gdzieś tchnęli we mnie tą energię, stary, i ja jestem kwiatkiem po prostu, który rozkwitł. Na tym drzewie gnieźnieńskim.
1: Bardzo ładne. No to backstory dodane do tego jeszcze bardziej sprawia, że podoba mi się ten numer. W takim razie.
0: Ale przepraszam, jeszcze dodam. Tak. Pisałem go pod zupełnie inny beat. Aha. I jest to jedna też z piosenek, przy których płakałem pisząc. No, było to... Pierwszy wydźwięk był smutny bardzo tego utworu, ale... Ostatecznie zrobiliśmy z Mirofem z tego taki trochę soundtrack zwycięzcy. Mm-hmm. Do wygrywania żyćka.
1: Prawda. Tak brzmi ten kawałek właśnie, to prawda. W ogóle ta płyta, mam wrażenie, że to jest też trochę, chociaż nie chcę wchodzić oczywiście w twoją głowę a szczególnie wrzucać słów w twoje usta, natomiast taki wydawał mi się trochę jakby klucz do podziału na CD1 i CD2, że ta część pierwsza jest zdecydowanie bardziej refleksyjna.
0: Smutna też.
1: I smutna, tak.
0: I
1: tak.
0: Toksyczna, no.
1: Tak.
0: To prawda. Jest tak. I czuję, że to też totalnie moje życie miało na to wpływ. Nie chcę się chyba w to zagłębiać ostatecznie. Dam też jakieś pole do interpretacji, bo tam są też nawiązania do jakichś historii z Rollera. Dajmy to rozkminić ludziom, którzy jeszcze może rozkminiają takie rzeczy. Ja zawsze byłem takim słuchaczem, który kochał, wiesz, czytać te kody, mm-hmm. Także zostawmy to wczutym. Ale z kolei, poczekaj, bo ja teraz muszę ci zadać pytanie. A co myślisz o intro? Bo ja jestem ciekaw. Co myślisz o tym numerze? To jest, szczerze, totalnie.
1: To jest jeden z tych kawałków, na których musiałem się zastanowić, jak wjechałeś w pierwszych słowach, czy to jesteś na pewno ty.
0: Naprawdę?
1: Autentycznie, tak.
0: Okej.
1: Okay. Tak. Masz tam tak... ta emisja twojego głosu w tym kawałku jest tak bardzo... Bo ty masz taką manierę, raczej przyzwyczaiłeś, mam wrażenie, słuchacza, przynajmniej mnie, jako twojego słuchacza, do takiej maniery przeciągania sylab, nie do końca dykcyjnie, super, hiper poprawnego wymawiania, do rytmizowania przede wszystkim. A tutaj mieliśmy do czynienia, mam wrażenie, z takim bardzo... czystym, miłym ATZ, czystym okay. wokalem miłego. Nie siedzi mi chyba w tym numerze ten, nie wiem kto nawija, światła.
0: To ja. Wszystko to ja.
1: No i widzisz, nie miałem pojęcia, myślałem, że to jest inna osoba.
0: Ty nie jesteś pierwszą osobą, która to mówi, to jest okay. ciekawe. Ja chciałem trochę zmienić proporcje, bo tam są dwa wokale w tym samym miejscu i aha. chciałem, żeby ten motyw światło był, no nieważne, nieistotne. To jest ciekawe, bo jesteś drugą osobą, która mi to mówi. Ten wokal jest w ogóle pocięty. Ja to zrobiłem celowo. Nieważne. Nieważne. Ale rozumiem, ma prawo ci się to nie podobać.
1: Ale to jest jedyna rzecz tak naprawdę. Nie...
0: W tym numerze całym?
1: Tak. Okay. Tak. Uważam, że to jest fajne wprowadzenie do historii, która... Do różnych historii, które później...
0: To jest ostatecznie też... W sensie to jest ostatni numer, który w ogóle napisałem i nagrałem na ten album. Jest to trochę takie podsumowanie na starcie tego, co mi się w ogóle wydarzyło, tak. stary, z perspektywy czasu. Gdzieś uświadamiając sobie tą drogę właśnie 2 lat, albo nawet więcej, bo realnie moment, który sobie wyobrażałem, pisząc pierwsze wersy do intro, sięga nawet jeszcze czasów takich przedrollerowych i takich między czarnym swingiem a rollerem, jeszcze okay. mieszkałem w Warszawie, więc jeśli chodzi o chronologię, to aż tam ta ciemność okay. się rozpoczęła, no.
1: Trochę też tak nastroił mnie, raczej przygotował bardziej do tego, że to będzie bardziej filozoficzna przewózka niż do tej pory.
0: I była?
1: No wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że bardziej niż na poprzednich albumach poleciałeś w strony właśnie takiego filozofowania trochę.
0: Możliwe to jest. No, jest na przykład Zoom, który na pozór jest taką chamską bragą, a ostatecznie jest tam dużo metafizycznych rzeczy i ja to nazywam duchowym braga. No, ciekawostki, tam jest dużo oczek puszczonych do osób, które lubią też psychodeliki jeść i tak dalej.
1: Okej.
0: Wydaje mi się, że tak. Może to też z tego tytułu wynika, że... Nie padło to pytanie, więc nie będę w to brnął. Ale no, faktycznie, może być tak, jak mówisz. No dobra, ale lećmy dalej. Jestem ciekaw, jakie rzeczy ci się nie podobają. Chuj z tym, co ci się podoba, stary. Przepraszam, ale jestem ciekaw, co ci się nie podoba.
1: Okej. To jest ciekawe pytanie. Teraz się czuję jak po drugiej stronie.
0: Przed też mi zadawaliście takie pytania. Dawaj.
1: No to prawda, to prawda. Numery, które nie podobają mi się na twoim albumie. No i właśnie. Musiałbym pomyśleć. Daj mi sekundkę. Robię comeback, mi się podoba. UPA w ogóle w tym numerze, kto się wyświetla, bardzo, bardzo fajnie nawinął. Kevin też mi się podoba.
0: Ja uwielbiam.
1: Może nie wiem, czy chłód jest moim ulubionym numerem z tej płyty.
0: No, smutna bardzo piosenka.
1: Tak.
0: Okrutnie smutna i moment, w którym pisałem tą piosenkę. No, w ogóle zwrotki, bo tak, refren chyba w sumie też. Pod zupełnie inny beat to pisałem.
1: Okay.
0: Potem jakby wyprodukowałem sobie to, ale no. Turbo chłód od tego bije. Wydaje mi się, że to jest taka użytkowa piosenka dla ludzi, którzy mają dużo chłodu w życiu i będą sobie nim tym tunem tylko podkręcać to wszystko. No, może nie zarezonowałeś przez to, że tak wiesz, w twoim życiu jest lepiej po prostu, nie?
1: Tak.
0: To tak mi się może wydaje. Z tego tytułu, ale może też forma, wiesz, ja tam, wiesz, na autotunie można powiedzieć, śpiewam albo nucę. Jestem mega ciekaw w sumie odbioru tego tuna. Uważam, że w sumie może ma jakiś potencjał na bycie takim często zapętlanym przez smutnych ludzi.
1: Myślę, że tak. Tak. To na 100%. No. Ale generalnie uważam, że to nie jest tak, że mówię to każdemu, bo nie, ale uważam, że ten album nie ma skipów, nie? W sensie są numery, które podobają mi się bardziej, są numery, które podobają mi się mniej, ale nie miałem tak, że muszę, nie wiem, wyłączyć coś, bo mnie po prostu skręca, nie? Nie, absolutnie.
0: To się cieszę bardzo.
1: To jest chyba trochę taki stempel jakości.
0: Na 28 tunów.
1: Tak. No to tak, to prawda.
0: Ale na bank ludzie będą tak mieli, wiesz. Wydaje mi się, że będą tak mieli. Dlatego zachęcam w ogóle do, wiesz, robienia sobie playki z tego, co tam się utworzyło, zrobienia sobie swojej w ogóle wersji tego albumu, swoich konfiguracji, bo uwierz mi, że ułożyć w ogóle całą setlistę z tego wszystkiego. Ja to zostawiałem, odkładałem to na sam koniec, stary, i do dziś nie jestem pewien, czy dobrze to zrobiłem, wiesz. Bo ułożyć to wszystko raz, że chronologicznie, żeby to miało jakiś sens taki dla mnie... wiesz, logiczny po prostu, jeśli chodzi o czas, w którym się dane rzeczy działy, plus tempo, plus charakter utworu, tak. Ojej, zmiennych jest bardzo wiele, ja sobie potem to kolorowałem, nie było łatwo ułożyć tego, ostatecznie na przykład dwa numery z pierwszego CD wylądowały na dwójce, z różnych powodów. No nie było łatwo. Ale tak jak mówię, no w ogóle może rozkminimy coś. Chciałbym po prostu zobaczyć, jak ludzie sobie to ułożą. Chciałbym, żeby mi podesłano, ale to muszę wrócić do tego, obejrzę ten wywiad i sobie o tym przypomnę.
1: No spoko, mogę ci przypomnieć też.
0: Przypomnij mi, stary, bo chciałbym, wiesz, zrobić taki ruch, żeby ludzie poskładali takie plejki i swoje interpretacje tego albumu.
1: Cool, to brzmi jak fajny pomysł. Słuchaj, bo chciałem przejść do innych wątków jeszcze. Może o twoim słuchaczu chciałbym porozmawiać przez chwilę. Jak ty sobie wyobrażasz, i powiem coś, co może zabrzmieć niegrzecznie, ale zrobię teraz do kamery takie cudzysłów i typowego słuchacza, miłego ATZ.
0: Wiesz co? Typowy słuchacz miłego ATZ to jest dzieciak w okolicy... Dobra, ciężko powiedzieć dzieciak, ale... Dobra, zostańmy przy dzieciaku. Jeżeli jest to dzieciak, to jest to dzieciak pomiędzy 15 a 20 rokiem życia, który słucha dużo muzyki, diguje ją i nie słucha tylko rapu, ale interesuje się też elektroniką i no, ma specyficzny gust muzyczny. Jeżeli słucha albumów, to słucha ich od dechy do dechy. Jak się jara jakimś artystą, to sprawdza po prostu wszystko, co jest możliwe. Pochodzi z normalnej rodziny. Typu, nie wiem, co to znaczy normalna rodzina. Dobra, może w to się nie zagłębiajmy.
1: Biorąc pod uwagę, że powiedziałeś dzieciak i słuchający albumów od deski do deski, to podejrzewam, że jest ich stosunkowo niewiele.
0: Słuchaj, ja chciałem powiedzieć o tym też, że czuję, że mój słuchacz jest po prostu trochę odbiciem tego, jakim ja zawsze byłem słuchaczem. W sumie opowiadając o nim, mówiłem o sobie samym i wydaje mi się, że marzy mi się, żeby każdy mój słuchacz, obojętnie w jakim jest wieku, był odzwierciedleniem tego, jakim ja byłem słuchaczem w danym wieku. Więc tak, to chciałbym, żeby tak było. jak jest ostatecznie, wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby te rzeczy się zbliżyły do siebie, żeby być blisko tej wizji. Wydaje mi się, że moja twórczość daje pole do tego, żeby jarać się całością, a nie tylko pojedynczymi tunami, i idzie za tym jakiś cały lifestyle, jakaś cała taka, nie wiem, organiczna otoczka tego wszystkiego, i mam wrażenie, że ludzie też to odczuwają i to pozwala im być w tym całościowo, łącznie nawet ze świętym bejsem. I czuję, że takich ludzi przybywa. Co nie zmienia faktu, że wiesz, no, jestem wdzięczny każdemu słuchaczowi, który wiesz, tam sobie odtwarza te tuny. To jest totalna abstrakcja dla mnie, moment, w którym wiesz, wchodzę sobie na Spotify for Artist i widzę, że w danym momencie słucha mnie, nie wiem, 150 osób o drugiej w nocy, wiesz, we wtorek. No stary, weź sobie wyobraź tych wszystkich ludzi, co oni robią.
1: Tak.
0: To jest inspirujące bardzo, ale też abstrakcyjne, bo no tak, jest po prostu abstrakcyjne.
1: No bo wyobrażasz sobie, że twój głos jest w tym momencie w głowie tak. 200 ludzi w jakimś najbardziej randomowym momencie. W najbardziej, no trochę creepy też, tak, de facto. ale tak, no to jest coś, o czym często się w ogóle, mam wrażenie, zapomina, będąc artystą, czyli trochę też takiej jakby, bo co za tym idzie, no pewnie odpowiedzialność, nie, za swój produkt, za swoją sztukę, jakkolwiek by ktoś nie wolał tego nazwać. Nie?
0: No tak, i na przykład na tej płycie też pada stwierdzenie, po prostu przyznałem się na tym albumie, że nieraz jakby szczyciłem się i przechwalałem się rzeczami, za które powinno być mi wstyd. Mimo tego, że nagrywałem na przykład piosenki o tym, że krytykuję innych za treści, które umieszczałem w swoich utworach. No i może też to, że coraz mniej się utożsamiam właśnie z treściami, które tworzę, i z formą, po wypluciu już ich, też mi pomaga nie ryć sobie tym bani właśnie, tymi 150 osobami z moim głosem w głowie, który już nie jest moim, wiesz,
1: tak,
0: już było jakiś zapis tamtej chwili, ale już nie ma co sobie z tego robić tożsamości.
1: A da się zrobić uniwersalną piosenkę, moim zdaniem? Która powiesz, posłuchasz jej za 10 lat i powiesz, a, miałeś rację, masz rację.
0: Jasne, myślę, że da się. Ale to wszystko jest, wiesz, kwestia podejścia. No, myślę, że mam sporo piosenek, które jak posłucham za 10 lat, to będę szczęśliwy, zadowolony z tego. Do dziś wracam do jakichś starych swoich albumów i jestem dumny z tej formy. No, zdarza mi się na przykład do dyktafonu wracać i
1: o.
0: Tam są, no są naprawdę genialne momenty, gdzie wiesz, poskładane są tak rymy, że jestem w absolutnym szoku, jak mi to wtedy przyszło do głowy.
1: Okej.
0: No.
1: Oglądałem jakieś relacje z Popkillerów ostatnich. I nie pamiętam teraz kto, przepraszam, wyleciało mi z głowy, ale przepytywał Łonę i zapytał go o to, kto jego zdaniem jest najlepszym raperem z tej młodej fali raperów. Łona powiedział, że Miły ATZ jest najlepszym raperem. Jak ty się czujesz, słysząc takie słowa, takie komplementy od takich ludzi?
0: O człowieku, jaram się absolutnie, stary. Powiem ci, że Łona to był jeden też zawsze z moich ulubionych raperów od dzieciaka i jakby moment, w którym naprawdę taka legenda i tak ogromny artysta mówi coś takiego, jest dla mnie, no, giry miękną, absolutnie. No to jest chyba wyznacznik sukcesu dla mnie. Bo wiesz, jakby zdanie, to nie jest tak, że mam gdzieś zdanie, wiesz, ludzi z internetu. Dobra, kurwa, mam. Szczerze mam. Mam gdzieś. A zdanie takiego człowieka jak Łona, No, jest dla mnie ważne, więc biorę sobie to do serca. Czuję, że wykonuję swoją robotę dobrze dzięki temu, że takie osoby się w ten sposób wypowiadają. No i co? I nic, tylko cisnąć dalej. To są dla mnie takie, wiesz, właśnie oczka od rzeczywistości puszczone, że keep it moving.
1: Dokładnie. A wiedziałeś o tym, że ona tak się wypowiedział, czy dopiero teraz się...
0: Tak, już ktoś mi o tym powiedział.
1: No.
0: Wcześniej wiedziałem o tym, no. Bardzo miłe, bardzo miłe.
1: Oglądałem dzisiaj

0: Chociażby po to, żeby ocenić, czy jest tak, czy inaczej. Czy to szatan, czy Bozia.
1: Czy było to ego, czy był to jakiś błogosławiony nurt myśli. Słuchajcie tej muzyki, bo po prostu warto. I dziękuję ci serdecznie
0: za rozmowę. Dziękuję. Jarastafari.
1: Jarastafari. Dziękuję.

Słuchałem bitów, co mi wysłał Charlie. Nawet on nie wierzył, że będziemy kiedyś sławni, chociaż to akurat pasowało mi do rymu. Chcę tylko robić muzę, pisać, aż się skończą strony w notatniku. Nie zrobiłbym niczego bez rodziców.

0: Autopromocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

0: Radio Kiss FM. Yes. Drops and Dangers.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich pług. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ularem muszę w końcu podbić świat.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2-0-1-2

0: Radio Kiss FM.
1: Yes. Był rok 2012. Pierwsze wąsy, prawo jazdy. W oczach jeszcze iskierki nadziei. Zanim zbladły, zanim zgasły. Idę rano pod inę. Stoi postać, jej głowa jest w dymie. Zwykle są tu staruszki i starzy.